0: Dobranoc z Radiem Emaus. Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy coś robimy, obowiązkowo musi ostatnio towarzyszyć nam selfiaczek. Tymczasem dzisiaj w kościele wspominany jest człowiek, który tak bardzo dbał o to, by jego twarz znał tylko Bóg, że jego jedyną podobiznę znamy z fotografii i to wykonanej 52 lata po jego śmierci. I nie została ona wykonana w czasie oficjalnego otwarcia jego grobu, by przekonać się, że ciało tego libańskiego pustelnika z klasztoru świętego Marona w Anaja nie zostało dotknięte rozkładem. Nie, nie. To był raczej prezent tego człowieka dla kościoła, by w czasie kanonizacji można było w ogóle zaprezentować wiernym jakąkolwiek podobiznę Charbela McLoufa. Oto bowiem w maju roku 1950 przybywa do jego grobu grupa młodych maronickich zakonników, którzy modlą się o jego wstawiennictwo, a na koniec robią sobie oczywiście pamiątkowe zdjęcie. Tyle, że po wywołaniu okazuje się, że poza pięcioma osobami, które pozowały do zdjęcia, na pierwszym planie jest jeszcze jedna postać mnicha. Najstarsi bracia z klasztoru świętego Marona rozpoznają w niej ojca Charbela. I w ten właśnie sposób dzisiejszy patron sam zadbał o portret, który stał się jedynym jego znanym nam dzisiaj wizerunkiem, i to wizerunkiem, który jest najpiękniejszym darem dla świata, bo nasz wzrok ma kierować do naszego wnętrza.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Chrześcijanin wie, że nie da się wyeliminować cierpienia, ale może ono nabrać sensu, może stać się aktem miłości, powierzeniem się w ręce Boga, który nas nie opuszcza, i tym samym być etapem wzrostu wiary i miłości.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nasze słowa i czyny są jak ziarna w ogrodzie Boga. Każdy z nas poniesie pozytywne lub negatywne konsekwencje swych decyzji. W codziennym mozolnym zarabianiu na chleb umyka nam wieczna perspektywa. Zapominamy, że z każdego słowa zdamy sprawę. Dlatego warto kształtować dobre nawyki. Zamiast obgadywania, dobrze mówić o innych. Zamiast narzekania, dziękować. Zamiast wydawania na przyjemności, oszczędzać. Z jakich chwastów powinienem oczyścić swe życie?

0: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
1: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Zwarci gotowi na stanowiskach, zaczynamy wtorek, minęła siódma, czas na pierwsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Komitet polityczny PiS ma dziś oficjalnie zatwierdzić wykluczenie z partii 40 polityków. Z Poznania wyruszył 11 rajd rowerowy Cykling Recykling. Trwa 6 edycja konkursu graficznego dla Wielkopolan Pociąg do sztuki. Ponad 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości zostanie wykluczonych z partii. Dzisiaj oficjalnie ma to zatwierdzić Komitet Polityczny PiS. Chodzi o te osoby, które do północy z czwartku na piątek nie podpisały deklaracji o opuszczeniu konkurencyjnych dla partii stowarzyszeń, jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Europoseł PiS, sekretarz stowarzyszenia Rozwój Plus Michał Dworczyk powiedział, że nie podpisał tej, jak to ujął, lojalki, dlatego że nie tak w ocenie polityka rozumiana jest lojalność.
3: 24 lata temu podpisałem deklarację chęci wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości, więc dzisiaj to nie jest jakaś deklaracja ustna czy podpisanie jakiegoś dokumentu, tylko działanie. No i ja mogę się wyspowiadać z tych 20 kilku lat mojej aktywności politycznej. Wielokrotnie dałem dowód, że te wartości, zapisy statutu Prawa i Sprawiedliwości są dla mnie bardzo istotne.
2: Michał Dworczyk, zapytany o powstanie nowego klubu, odparł, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Podkreślił, że nie wyobraża sobie, by nagle pojawiło się w Sejmie dodatkowych 40 niezrzeszonych posłów. Europoseł PiS wciąż ma jednak nadzieję na porozumienie. Zaznaczył, że rozdrobniona prawica to duży cios przed nadchodzącymi wyborami.
1: Informacje z Poznania.
2: Ponad 1200 mieszkańców i mieszkanek Poznania wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zasad nocnej sprzedaży alkoholu. Opublikowany raport podsumowuje opinie poznaniaków oraz przedsiębiorców. Wynika z niego, że prawie 83% respondentów, czyli 1016 osób, opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Poznania. Przeciw takiemu rozwiązaniu było blisko 15% ankietowanych, czyli 183 osoby. Wyniki konsultacji będą podstawą do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ewentualnego ograniczenia godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. 11. rajd rowerowy Cykling Recykling, promujący oddawanie elektroodpadów, wyruszył z Poznania. Kilkunastu uczestników wyjechało, by edukować o segregacji śmieci. Jedna z uczestniczek rajdu, Hanna Surma z Remondis Sanitech Poznań, zachęca do skorzystania m.in. z boksu na elektroodpady, który przez całą dobę działa przy ulicy Góreckiej 104.
4: Można przynieść tutaj to, czego już nie używamy w naszym gospodarstwie domowym. Przede wszystkim czekamy na takie sprzęty jak pralki, lodówki, telewizory, ale najcenniejsze są telefony czy komputery. W tym roku do końca czerwca już zgromadził 60 ton, co daje nam miejsce na podium wśród wszystkich miejsc w Polsce, gdzie elektroodpady można zbierać.
2: Sprzęt, który używamy w domach, często zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska, jak na przykład rtęć i czynniki chłodnicze, które są przez specjalistów oddzielane od surowców. A same surowce, na przykład stal, miedź, aluminium czy ołów, można po odzyskaniu wykorzystać ponownie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Pasażerowie Kolei Wielkopolskich znów mogą wsiąść do pociągu do sztuki. Trwa 6. edycja konkursu graficznego dla Wielkopolan. Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, ponieważ odbywa się z okazji 15. urodzin przewoźnika. Rzecznik spółki Dariusz Kaszyński zachęca zatem, by nie ograniczać się i przedstawić w pracach własną interpretację historii, rozwoju lub przyszłości Kolei Wielkopolskich.
5: Zadaniem uczestników jest pokazanie codziennych podróży pociągiem czy rodzinnych wyjazdów, wspomnień związanych z podróżami koleją. Prace mogą nawiązywać zarówno do przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Tutaj absolutnie nie ograniczamy kreatywności naszych pasażerów.
2: Po raz pierwszy konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe, od 10 do 16 oraz 17 i więcej lat. Na zwycięzców czekają nowoczesne laptopy, telefony i aparaty fotograficzne. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia. Najciekawsze z nich zobaczymy we wrześniu w Bramie Poznania.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. Emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 14 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 13 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, ona jest obecnie dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 kłania się poranek we wtorek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. Ten duet będzie z wami do godziny 12. Już za moment kartka z kalendarza. Ta historyczna, no ale zanim wyruszymy w podróż w czasie, no to pogramy na początku godziny 7. Na początku wtorku coś z Polski. Będzie T-Love i będzie singiel troszeczkę mniej oczywisty do tego zespołu, no ale pojawi się Stokrotka. I tak właśnie się witamy z wami muzycznie we wtorek 28 lipca. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach, czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 28 lipca. Przygotowałem 5 wydarzeń dla Was. Najpierw rok 1750, w wieku 65 lat, zmarł Jan Sebastian Bach. Rok 1887, urodził się Marcel Duchamp, francuski malarz, nazywany był ojcem wszystkich form awangardy. Rok 1900 jest pora śniadaniowa, obawiam się, że po tej informacji wszyscy będziemy głodni. Louis Lansing z Connecticut po raz pierwszy podał hamburgera. Rok 1998, zmarł Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych poetów polskich okresu powojennego, autor m.in. Pana Cogito i raportu z oblężonego miasta. No i na koniec rok 2022, historia najnowsza, oficjalnie otwarto kładkę nad Wartą w Owińskach. Tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą kartkę z kalendarza, tą historyczną, ta dzisiejsza za dłuższy czas, ale na spokojnie nas słuchajcie, a przede wszystkim informujcie nas o różnych utrudnieniach drogowych, czy to w Poznaniu, czy to na wielkopolskich trasach. 601-077-033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jesteśmy także na Facebooku, jesteśmy na Instagramie, więc również tam nas możecie łapać i tam nas możecie informować o tym, co się dzieje w stolicy Wielkopolski. My od razu o wszystkim poinformujemy na antenie.

0: Radio Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Benedicta Dio Onipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z encykliki Lumen Fidei. Chrześcijanin wie, że nie da się wyeliminować cierpienia, ale może ono nabrać sensu, może stać się aktem miłości, powierzeniem się w ręce Boga, który nas nie opuszcza, i tym samym być etapem wzrostu wiary i miłości.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

24 minuty zostały do godziny 8. Za nami na naszej antenie Joe Cocker i Summer in the City, a teraz sprawdzamy, jak wygląda lato w mieście, a dokładniej poranek letni w stolicy Wielkopolski, jeżeli chodzi o korki. No ale najpierw szybko jeszcze rzut oka na trasy dochodzące do Poznania, czyli jest 11, a 2 i jest 5. Widzę, że bez większych kłopotów, także są to dobre informacje, także wjeżdżamy od razu do Poznania. Ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu, przejezdny płynnie. Jeżeli chodzi o przejazd kolejowy Poznań-Wola, no to na pewno od 92 trochę postoicie. Od strony Ronda Obornickiego sytuacja nie jest zła. Tak samo mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o trasę Listachowską. Chyba że mówię o dojeździe od strony Świętego Wawrzyńca, bo tutaj faktycznie troszeczkę napotkacie na korki, ale sama trasa Listachowska przejezdna bardzo płynnie i to się zajmie. Naprawdę, jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, no to od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa, tutaj korki w obu kierunkach. Na dalszym odcinku ulicy Lechickiej za skrzyżowaniem z ulicą Wilczak do skrzyżowania z Serbską, tutaj również korki. Jeżeli chodzi o most Lecha, niewielkie utrudnienia. Teraz patrzymy już na rondo Śródka. Największy korek jest od strony dojazdu od strony ulicy Podwale. Po zjeździe z Ronda Śródka spodziewajcie się korków na ulicy Wyszyńskiego i dalej na moście Mieszka I, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, czyli łącznik między rondami. Sytuacja jest, ja bym powiedział, tak umiarkowanie opanowana, bo na pewno od Ronda Rataje do Ronda Śródka, zwłaszcza na odcinku do ulicy Baraniaka, do skrzyżowania z ulicą Baraniaka, dosyć spore utrudnienia, ale w drugą stronę widzę, że przejedziecie płynnie. Teraz patrzymy na Rondo Starołęka. No i jak to się mówi, sytuacja nie jest aż tak kolorowa, bo największy korek jest od strony ulicy Starołęckiej. Również postoicie od mostu Przemysła I, czyli od strony ulicy Hetmańskiej. Patrzymy jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Tutaj widzę, że bez większych utrudnień. No i tak samo bez większych utrudnień w okolicach pętli Górczyńskiej. To jest też ulica Głogowska do skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. No i powiem szczerze, jestem aż miło zaskoczony, bo Poznań bez korków. Jest końcówka lipca, są wakacje. Tutaj widzę, że w mieście się nieco rozluźniło, jeżeli chodzi o korki. No i to się ceni. No ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach i też na wielkopolskich trasach, oczywiście zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu. 601-077-033, powtarzam, 601-077-033, to jest nasz numer SMS do kontaktu. No i również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, także również tam nam możecie wysyłać wiadomości. A propos wiadomości, 7.45, może jeszcze nie wiadomości, ale przegląd prasy, sprawdzimy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Ale zanim przegląd prasy, będzie Marcepan, a na Marcepan zaprasza Sanach.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7:45 na naszych radiowych zegarach, czas na przegląd prasy, sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Przełom na zatłoczonej drodze. Odcinek Kórnik-Ostrów będzie oddany za 5 lat. Budowa drogi ekspresowej S11, jednej z najbardziej wyczekiwanych arterii komunikacyjnych w kraju, w końcu nabiera realnego ekspresowego tempa. Mowa o historycznym przyspieszeniu. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz czas na Gazetę Wyborczą, a tam Hiszpania i największe pożary w historii. Doświadczamy największego i najbardziej agresywnego pożaru lasów w historii Hiszpanii, powiedział Fernando Grande Marlaska, minister spraw wewnętrznych, tuż po posiedzeniu sztabu kryzysowego. W tym kraju pożarami dotkniętych jest aż 175 tysięcy osób, a tylko w prowincji Avila spłonęło 50 tysięcy hektarów lasów. Więcej w Gazecie Wyborczej. Czas na Rzeczpospolitą. Nowy partner w atomie. Rząd chce przyspieszyć budowę małych reaktorów jądrowych w Polsce, a do gry wchodzi PFR. Rozmowy Orlenu i Syntosu dotyczące współpracy przy budowie małych reaktorów jądrowych, czyli SMR, wchodzą w decydującą fazę. Jak ustaliła Rzeczpospolita, do projektu może dołączyć Polski Fundusz Rozwoju. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna. Bankierzy centralni zakładnikami wojny. Odprężenie na linii Stany Zjednoczone-Iran sprawiło, że w poniedziałek ceny ropy naftowej zanotowały kilkuprocentowy spadek. Wcześniejsze mocne wzrosty notowań surowca sprawiły, że inwestorzy na globalnych rynkach finansowych mieli coraz większe wątpliwości, czy główne banki centralne będą mogły powstrzymywać się przed podwyżkami stóp procentowych. Więcej przeczytamy w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna, no i na sam koniec Gazeta Polska. Codziennie, a tam influencerka przyznała, że dała się zwieść rosyjskiej propagandzie. Wpływowa prawicowa influencerka Laura Loomer, która wcześniej krytykowała Ukrainę i amerykańską pomoc dla Kijowa, radykalnie zmieniła poglądy. Udała się osobiście do tego kraju i odbyła rozmowę z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przyznała, że wcześniej dała się omotać rosyjskiej propagandzie, ale teraz sama widzi koszmar Ukraińców. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej. Codziennie i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny już jutro w okolicach 7:45, a najbliższe informacje będą już o godzinie 8:00. Przedstawi je Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Dwóch zatrzymanych po brutalnym pobiciu pary Ukraińców we Wrocławiu. Leszno zdobyło 150 tysięcy złotych na zagospodarowanie deszczówki. Trwa wyścig o fotel wójta Rokietnicy. Policjanci nadal poszukują trzeciego mężczyzny podejrzewanego o brutalne pobicie 20-letniej Ukrainki i jej 21-letniego partnera. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. Wczoraj zatrzymano dwóch podejrzanych. Jeden z nich usiłował uciec z miasta, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
3: Na ten moment jeszcze trwają czynności z parą pokrzywdzonych. Jest to mężczyzna i kobieta w wieku 20 i 21 lat. Tutaj ten motyw narodowościowy niestety najprawdopodobniej też jest brane pod uwagę i występuje, czyli miało to też być powodem ataku przez sprawców, których widzimy na filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych.
2: Jak ustalili policjanci, początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, która później przeniosła się na ulicę. Powodem mógł być motyw narodowościowy. Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Leszczyński magistrat zdobył 150 tysięcy złotych na realizację inwestycji do zagospodarowania deszczówki ze szkoły podstawowej nr 4. Źródłem wody dla projektowanej inwestycji systemu nawadniania w gruncie będzie woda roztopowa i deszczowa z dachu placówki. Łącznie z dachem hali sportowej powierzchnia wynosi 2900 m kwadratowych, mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
4: A zatem duża powierzchnia, z której zamierzamy pozyskać w ciągu roku nawet 16 tysięcy metrów sześciennych wody. Nie bez znaczenia będzie także fakt, że dzięki zatrzymaniu tej deszczówki i potem jej wykorzystaniu do utrzymywania terenów zielonych, zmniejszy się pobór wody takiej zdatnej do spożycia, więc po prostu mniejsze rachunki za wodę, no i przede wszystkim wygodniejsza forma utrzymania zieleni na terenie szkoły podstawowej nr 4 w Lesznie.
2: Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, a łączna kwota zadania to 250 tysięcy złotych. Miasto ma już dokumentację projektową. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Trwa wyścig o fotel wójta gminy Rokietnica. Jej mieszkańcy już pod koniec września pójdą do urn, by wybrać nowego włodarza. Nazwiska dotychczasowych kandydatów zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
5: Ryszard Sklepik, radny gminy z Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska. To na razie dwie osoby, które ogłosiły swój start w przedterminowych wyborach i rozpoczęły zbiórkę podpisów pod listami poparcia, aby zarejestrować swoje komitety wyborcze. Przypomnijmy, że Rokietnicą przez prawie 20 lat rządził Bartosz Derech. W ostatnich miesiącach zrezygnował z funkcji i objął stanowisko wiceprezydenta Poznania. Według informacji Radia Poznań to właśnie Izabela Dziamska uzyska oficjalne poparcie byłego już wójta. Nazwiska pozostałych kandydatów poznamy do 3 września. Wtedy też na dobre rozpocznie się kampania wyborcza, która potrwa niecałe 3 tygodnie. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: W najbliższy czwartek w sali białej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się koncert pianistyczny. Wystąpią na nim bracia Kasper i Dominik Joder, młodzi wirtuozi fortepianu z Los Angeles. Współorganizatorka wydarzenia Ewa Ciosek zapewnia, że występ będzie miał także swoje korzenie w polskiej tradycji.
6: Do sali białej, bo tam swego czasu także koncertował Fryderyk Chopin. I nawet w gablocie obok jest odlew i jego dłoni. Organizujemy taki koncert, żeby ci chłopcy mogli pokazać się ze swoimi osiągnięciami. I zawsze te koncerty były przy takiej sporej frekwencji, no ale jednocześnie widać było, że oni się cieszą, że ten koncert jest, że mogą się w Poznaniu pokazać. Stąd też pomysł koncertu także tym razem.
2: Wstępne wydarzenie jest otwarte dla mieszkańców. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna niewiele niższa, 14 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to pojawi się artystka jednego utworu, chociaż tak naprawdę to nawet nie jest jej piosenka, taka ciekawostka. Może kiedyś, dobra, zrobię taką autopromocję w audycji ze starej płyty, którą prowadzę, może kiedyś zagram oryginał, no ale teraz będzie najbardziej znana wersja utworu to, a ten utwór wykonuje m.in. Natalii Imbruglia. No i właśnie tą piosenką, tym klasykiem z lat 90. zaczniemy ósmą na naszych radiowych zegarach. No to co, gramy, nie gadamy? Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
2: Jezus zapowiada, że na końcu czasów dopełni się dziejowa sprawiedliwość. Sąd nie należy do nas, ale do tego, który jest jedynym sprawiedliwym i jako jedyny zna całą prawdę o nas. Do tego czasu musimy się zgodzić z tym, że z dobrem współistnieje zło. Jednak oddziaływanie zła jest ograniczone. Jako synowie królestwa, a więc ci, którzy stoją po stronie zwycięzcy, mamy przeciwstawiać się złu przede wszystkim siłą dobra. Pomyśl, jak reaguję na przejawy zła i niesprawiedliwości? Zniechęcam się, czy mobilizuję do większego dobra?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 20 minut po godzinie 8 za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy grupę The Corrs, a także Alanis Morissette. Przynajmniej kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. Okres wakacji sprzyja wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Wykorzystują oni fakt, że część dzieci i młodzieży spędza wolny czas w domu. Wiąże się to z większą aktywnością w sieci. Na co zwrócić uwagę i jak bronić się przed zagrożeniami w internecie? O tym dzisiaj opowie nasz poranny gość, aspirant Andrzej Karpiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zapraszamy Was na tę ważną poranną rozmowę. Ona startuje już za moment, bo o godzinie 8.30, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Mrozu i Napad.

0: pijany byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
7: Porannym gościem jest dziś aspirant Andrzej Karpiński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Mamy wakacje właściwie na półmetku i wiemy, że nie wszystkie dzieci i młodzież wyjeżdżają gdzieś na wakacje, na obozy, kolonie, zostają w domu, rodzice do pracy. Częściej prawdopodobnie korzystają z komputerów, smartfonów, przeglądając internet. A w okresie wakacji to zagrożenie cyberprzestępstwami troszkę rośnie. No właśnie, dlaczego są dzieci w tym czasie bardziej narażone na takie oszustwa internetowe?
8: Przede wszystkim, tak jak pan powiedział, spędzają więcej czasu, czy przed telefonem, czy przed komputerem, ogólnie w sieci internet. Dlatego też ta zwiększona ilość czasu wpływa na to również, że jest możliwa większa liczba zagrożeń. Bo po prostu dłużej spędzają ten swój wolny czas w internecie. Oczywiście dzieci i młodzież mają całe wakacje wolne. Rodzice już takiego szczęścia nie mają. Często muszą praktycznie całe wakacje również chodzić do tej pracy. Nie wszyscy również gdzieś wyjeżdżają na wakacje. Dlatego też no tutaj dzieci i młodzież większą ilość czasu spędzają przed tym telefonem czy komputerem, w internecie, grając w różne gry, nawiązując różne znajomości, surfując po prostu po tym internecie, w którym jest tak na dobrą sprawę wszędzie wiele zagrożeń. A tak jak wspomnieliśmy, tych zagrożeń, ta liczba tych zagrożeń jakby się zwiększa również z tym zwiększonym czasem spędzania w tym internecie i korzystania z niego. Te zagrożenia tak na dobrą sprawę są bardzo różne.
7: No właśnie, jakiego typu, jakie są to najczęściej niebezpieczeństwa, które czyhają na dzieci w tym internecie?
8: Może zacznijmy również od tego, że te niebezpieczeństwa nie funkcjonują tylko w internecie w okresie wakacyjnym, ale przez cały rok. Po prostu, tak jak wspomnieliśmy na początku, ta zwiększona ilość spędzanego czasu w internecie zwiększa również prawdopodobieństwo, że gdzieś może ktoś natrafić na takie zagrożenia. A takimi zagrożeniami między innymi możemy tutaj zacząć, że są różnego rodzaju zawierane znajomości z nieznajomymi osobami, gdzie tak na dobrą sprawę nie wiemy, kto po drugiej stronie rzeczywiście jest, czy jest to osoba taka, za którą się podaje, czy jest to całkowicie ktoś inny. Rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj szczególnie o dzieci, o młodzież, jest to szczególne zagrożenie, gdyż są one tutaj narażone w tym najwyższym stopniu na to. Również często może dojść do jakiegoś

0: chęci poznania się w wakacje, tutaj nawiązania nowych znajomości wakacyjnych, chęci bezpośredniego spotkania, które rzeczywiście z taką osobą, która podaje się za kogoś innego, za rówieśnika, a tak na dobrą sprawę jest, dajmy na to, osobą dorosłą, która ma jakieś zniecne zamiary tutaj wobec takiego dziecka, czy też młodej osoby, może być naprawdę niebezpieczne. Również zagrożenie sprawia tutaj udostępnianie różnych treści w internecie, takich jak na przykład relacje z naszych wakacji.
1: Właśnie, mówię, tutaj, jeżeli ktoś, lubimy się trochę pochwalić, tak? Pokazać,
0: wyjeżdża i na bieżąco relacjonujemy co godzinę, co kilka minut, na przykład, że wskoczyliśmy do basenu, teraz siedzimy pod parasolem, za chwilę jemy jakieś lody, jesteśmy na obiedzie, jesteśmy na plaży. Daje to też tutaj pogląd taki osobom, które gdzieś bazują na tym, żeby rzeczywiście takie informacje z internetu wychwycić, że nas nie ma w domu po prostu, że jesteśmy gdzieś na wakacjach, że dom stoi pusty. Jest to również zagrożenie dla naszych domów, dla mieszkań pod kątem tutaj włamań i kradzieży. Ale też przede wszystkim tutaj taki najbardziej uciążliwy, można powiedzieć, problem wśród dzieci i młodzieży, który, tak jak wspomniałem, również nie istnieje tylko w wakacje, ale też przez cały rok. No ale w te wakacje, tak jak wspomnieliśmy, może być tutaj w nasilonej skali, jest właśnie wszechobecny hejt. Hejt, ośmieszanie, wyzwiska, upublicznianie jakichś tutaj informacji nieprawdziwych, czy też zdjęć, czy nagrań, kompromitujących często taką osobę gdzieś tutaj okolicznościach. No niestety dzieci i młodzież są najbardziej narażoną grupą właśnie na tego typu tutaj zagrożenia, jakim jest ten szeroko rozumiany hejt, o którym też tak dużo zawsze właśnie mówimy. A w wakacje również może on przybierać na sile tutaj, gdyż w wielu przypadkach gdzieś takie zdjęcia są robione, również w wakacje. Często też zdarza się tak, że najzwyczajniej w świecie później takie dziecko czy młoda osoba w te wakacje zamyka się w domu i nie chce wychodzić, jest mu wygodniej, będąc samemu, nawet bez obecności rodziców, gdzieś tłamsi w sobie.
1: Po prostu zamyka się
0: w sobie, tłamsi te emocje, które gdzieś tutaj, można powiedzieć, jego też prześladowcy, można też to tak określić, w internecie upubliczniają. No i przez ten okres wakacyjny czuje się troszkę jakby, raz, że czuje się tutaj hejtowany, ale z drugiej strony jest gdzieś sam ze sobą i ten problem też narasta. Jest to podwójne już jakby tutaj napięcie takie emocjonalne, które może wywierać właśnie złe skutki na taką osobę. Dlatego też tutaj taki apel do rodziców, szczególnie właśnie w tym okresie wakacyjnym, żeby też zwrócili uwagę na to, dlaczego na przykład ich pociechy, ich dzieci nie chcą wychodzić z domu, mimo że są wakacje, że większość rówieśników gdzieś wychodzi chociażby na boisko, przejść się do parku na spacer, no jest ładna pogoda latem, także tutaj to jest jakby ten impuls taki, żeby rzeczywiście troszkę tej aktywności zaczerpnąć, a gdy dochodzi do tego, że to dziecko nasze jest rzeczywiście zamknięte cały czas u siebie w pokoju, no to może dawać nam to jakiś sygnał alarmowy, że coś jest tutaj nie tak, że czuje się wykluczone z grupy, że czuje się w pewien sposób gdzieś ośmieszane i poniżane.
1: Czyli z jednej strony rodzice powinni też zwracać uwagę na zachowanie dzieci w tym czasie, ale same dzieci też może powinny zgłaszać takie problemy, tak? Jakiś hejt właśnie, wyzwiska, no takie rzeczy może powiedzieć rodzicom? Czy to się powinno już zgłaszać, nie wiem, na policję na przykład?
0: Tak, oczywiście. Przede wszystkim taką pierwszą drogą, no to jest tutaj rodzic, opiekun, któremu dzieci i młodzież powinni zgłaszać takie sytuacje, nie próbować poradzić sobie z tym samemu, no bo wiadomo, że rodzice, osoby dorosłe mają tutaj większe pole manewru, większą świadomość tego wszystkiego, jak to jest unormowane prawnie, jakie to może wywierać skutki, a kolejnym takim etapem powinno być później właśnie zgłoszenie tego do odpowiednich organów, czy to na policję, tutaj tutaj, jeżeli do podejrzenia takiego przestępstwa gdzieś w internecie dojdzie.
1: Czyli powinny się zgłaszać takie sprawy, na pewno bez wątpienia, a na przykład jeśli chodzi o przekazywanie swoich danych, bo to również surfują w internecie, mogą natrafić na poczty, na jakieś linki, tak? Też tutaj ostrożność jest chyba zalecana, bardzo duża.
0: Oczywiście. Jeżeli chodzi o upublicznianie tutaj swoich danych, czy logowanie, rejestrowanie się, a jest to często, należy też przyznać tutaj i zwrócić na to uwagę, konieczne i wymagane przy wielu instalacji, wielu gier, aplikacji, gdzie szczególnie młodzież chce mieć tą grę, bo wszyscy w to grają, bądź coś im się w internecie wpadnie, nagle wyświetli jakaś reklama, atrakcyjna oferta, no jest to na pewno niebezpieczne, bo pod każdą taką ofertą, pod każdą taką aplikacją gdzieś może też być zainstalowane jakieś oprogramowanie wirusowe, które po zainstalowaniu takiej aplikacji na naszym urządzeniu, czy to telefonie, czy to komputerze, udostępni wtedy takim cyberprzestępcom dostęp do właśnie do tego urządzenia, na którym to zainstalowaliśmy. A szczególnie w przypadku dzieci również to podkreślę, bo takich przypadków też historia tutaj nasza zna sporo, że młodzież ma dużo zdjęć właśnie, czy to jakiś materiał wideo, nagrań na swoich urządzeniach, telefonach, smartfonach, komputerach, które niekoniecznie, ich treści niekoniecznie są takie, jakie chcieliby, żeby wszyscy oglądali. Więc jeżeli taki cyberprzestępca wejdzie w posiadanie takich nagrań, zdjęć, materiałów, może później chcieć też szantażować taką osobę. Jest to kolejne jakby zagrożenie i kolejny krok do tego, żeby no stała się sytuacja, jakiej chcielibyśmy uniknąć, bo wtedy taki właśnie szantażysta, przestępca tutaj, który szantażuje taką młodą osobę, żąda od niej zrobienia różnych rzeczy, co często niestety takie młode osoby bez wahania właśnie wykonują, nie zgłaszając tego rodzicom, nie mówiąc właśnie o tym rodzicom, w obawie o to, że jaka będzie reakcja tutaj rodziców, opiekunów, dlatego też próbują sobie z tym problemem poradzić sami, co jest błędnym kołem i ślepą uliczką, bo jeżeli ulegniemy już takiemu szantażowi, no to on będzie jedynie przybierał na sile. Więc tutaj też zarówno i do rodziców apel, żeby rozmawiali z dziećmi, uświadamiali je, że jeżeli nawet dojdzie do czegoś takiego, że będą mieli jakiś problem, to mogą się do nich zgłosić i zwrócić, powiedzieć o tym. Nie muszą radzić sobie z tym sami, a też z drugiej strony do dzieci tutaj, żeby nie bały się rozmawiać z rodzicami o takich sytuacjach, jeżeli do takiej sytuacji dojdzie.
1: Czy uważa pan, że rodzice powinni kontrolować ten sprzęt nasz, z którego korzystamy? Gdzie jest ta granica jak gdyby tej dyskrecji, tak? Bo dzieci nie lubią, że rodzice zaglądali do komputera, do smartfona, ale no właśnie.
0: Bardzo, bardzo pomocne narzędzie tutaj właśnie do zapobiegania niektórym zagrożeniom, niektórym sytuacjom, które mogą źle wpłynąć na rozwój naszego dziecka, czy to chociażby poprzez obejrzenie jakiegoś materiału, który nie nadaje się do oglądania przez osoby niepełnoletnie. Też dlatego takie ochrony rodzicielskie, blokady rodzicielskie na różne treści, na różne strony i tak dalej są, i jakby korzystanie z nich jest na pewno dobrym rozwiązaniem i pomocnym rozwiązaniem, podobnie jak korzystanie z ograniczonego czasu, korzystania chociażby z telefonu komórkowego w danym dniu, gdzie do którejś godziny ustawiamy licznik, przez jaki czas dziecko może korzystać z tego telefonu, później się zablokuje. I jeżeli my go nie odblokujemy, no to już to nasze dziecko nie będzie mogło korzystać później dalej z tego telefonu, co też ma znaczenie, bo korzystając całymi dniami, godzinami, codziennie z telefonu, z internetu, no niestety wchodzi tutaj w grę również kwestia uzależnienia od korzystania z internetu. A ma to wpływ bardzo duży również na rozwój dzieci później i na ich zachowanie, bo często dochodzi do tego, że dzieci bez, czy młodzież tutaj bez tego telefonu, bez internetu, bez kontaktu z rówieśnikami poprzez chociażby jakieś gry internetowe, nie wyobraża sobie swojego życia, staje się apatyczna, bądź też w drugą stronę staje się później agresywna, no i naprawdę rodzi to wielki problem.
1: Warto w takim razie korzystać z tych narzędzi, o których pan powiedział, tych różnych blokad, bo są takie...
0: Jak najbardziej
1: takie możliwości, więc warto z nich korzystać. No i przede wszystkim chyba jednak rozmawiać z dziećmi, obserwować zachowanie.
0: Bo to myślę, że przede wszystkim... Przy każdym problemie jakby najważniejsze jest to rozpoznanie tego problemu, ta rozmowa, ale też jeszcze... idąc krok do tyłu, jakby gdzieś zaczynając od tego właśnie ta rozmowa i to uświadamianie. To uświadamianie, że chociażby okej, pozwalam ci korzystać, ufam ci, ale pamiętaj, że może gdzieś coś tam na ciebie czekać złego, jeżeli coś takiego tylko natrafisz, oczywiście nie jest to też kwestia wyboru, że ktoś często, czasami jest, ale w większości przypadków nie jest też to kwestia wyboru, że dziecko natrafi na jakieś zagrożenie. Ktoś sam może do niego napisać, czy to podrzucić jakiś link, czy jakąś aplikację, ale też później mamy już wybór taki, że możemy dalej zadziałać w tej sytuacji, czyli właśnie powiedzieć o tym rodzicom, zgłosić to na policję. I to naprawdę tak jest tutaj ważnym aspektem w tym całym ogóle tego problemu i tego zagrożenia, jakim jest tutaj właśnie bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.
1: Przed nami jeszcze drugi miesiąc wakacji, aby tych niebezpieczeństw, tych ofiar, tych oszustów było jak najmniej. Aspirant Andrzej Karpiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 9. Imieniny godziny w tym momencie na naszej antenie. Za nami Red Hot Chili Peppers i Californication. Za nami także kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia. Co przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje. Te informacje przedstawi obecny już w studiu Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie Bastille i Pompeii.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 9 na naszych radiowych zegarach, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Stowarzyszenie Most z Mosiny zbiera pieniądze na remont siedziby ośrodka wsparcia. Tramwaje wróciły na ulicę Grunwaldzką w Poznaniu wcześniej niż planowano. 9 bieg motyli 27 września nad Poznańską Maltą. $600 000, tyle potrzebuje Stowarzyszenie Most z Mosiny, by stworzyć ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Miałby on służyć tym, którzy ukończyli 18 lat. Często przekroczenie tej granicy wieku jest równoznaczne z końcem wsparcia instytucjonalnego od państwa. Ośrodek jest nam potrzebny do normalnej działalności, zaznacza prezes Stowarzyszenia Most Barbara Siuda.
3: W tej chwili po prostu mamy dużo projektów, między innymi dogoterapia, taniec, sport, ale to wszystko działa w miejscach użyczonych. Nie mamy miejsca, w którym możemy to robić w sposób ciągły. Też taki budynek by nam pomógł stworzyć taką strefę, gdzie można połączyć zajęcia dla młodzieży z zajęciami dla dorosłych. W tej chwili robiąc coś dla młodzieży, na przykład w ośrodku sportu, rodzice muszą jakoś zagospodarować sobie ten czas, tą godzinkę.
2: Obecnie często osoby niepełnosprawne dojeżdżają na zajęcia do Poznania. Dzięki szybszemu postępowi prac na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego tramwaje wróciły na ulicę Grunwaldzką wcześniej niż planowano. Ponownie jadą teraz do Junikowa. Jak informuje Agnieszka Smugulecka z MPK Poznań, podczas remontu wymieniono nawierzchnię drogową w torowisku.
4: Ekipy MPK przeprowadziły demontaż wyeksploatowanej infrastruktury i zamontowały nowe szyny, zwrotnice, napędy. W miejsce zniszczonej i nierównej nawierzchni w torowisku powstała trwalsza betonowa. Łącząc funkcjonalność z estetyką, służby torowe zastosowały beton z dodatkiem czarnego pigmentu. Dzięki temu nowa nawierzchnia jest nie tylko bardziej wytrzymała, ale także nie kontrastuje z pozostałą częścią ronda, na której nawierzchnię wykonano z asfaltu lanego.
2: Wraz z otwarciem trasy wracają stałe kursy kilku linii komunikacji miejskiej. Linia numer 1 oraz 13 wróciły na Junikowo. Z kolei linia numer 6 ponownie dojeżdża do pętli Budziszyńska. Czy były zastępca Jacka Jaśkowiaka trafi do miejskiej spółki w Poznaniu? Informacje w tej sprawie ma dla nas nasz reporter Mateusz Markiewicz.
5: Były zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski wkrótce ma objąć nowe stanowisko w miejskiej spółce. Choć zaledwie miesiąc temu ustąpił z funkcji ze względów osobistych, a prezydent Jacek Jaśkowiak wyrażał nadzieję na jego powrót do magistratu, tak się raczej nie stanie. Jak donosi Gazeta Wyborcza, powołując się na prezesa Term Maltańskich Jerzego Krężlewskiego, Solarski od 1 września zostanie drugim wiceprezesem tej spółki. Podlegać mu będą inwestycje oraz obszar sportowy. Umowa w tej sprawie została podpisana 22 lipca, co wpisuje się w jego dawne plany. Chęć pracy w Termach deklarował już w 2015 roku, obejmując fotel wiceprezydenta. Przejście do miejskiej spółki oznacza dla niego awans finansowy. Podczas gdy w 2025 roku w Urzędzie Miasta zarobił 333 tysiące złotych, wiceprezes Term Maltańskich w tym samym okresie zainkasował aż 745 tysięcy złotych. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
2: 9 bieg motyli odbędzie się już 27 września nad Poznańską Maltą. Dystans głównego biegu wynosi 5400 metrów. Można go przebiec, przejść z kijkami, przespacerować, a najmłodsi uczestnicy mogą przejechać trasę rowerkiem biegowym. W tym roku nowością będzie bieg motylków dla dzieci z roczniku 2015-2024 na dystansach 100 i 200 metrów. Jak zaznacza koordynator biegu motyli w Poznaniu Jacek Konieczny, zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz Hospicjum Palium.
6: Całość dochodu uzyskanego z biegu będzie przeznaczona na potrzeby Hospicjum Palium, szczególnie w tym roku na modernizację placówki samego hospicjum na osiedlu Rusa. Tam jest dużo potrzeb w tym zakresie, także cel finansowy na ten rok został właśnie w ten sposób wyznaczony. Taką cechą charakterystyczną jest też to, że podczas samego biegu i ciut przed biegiem będzie organizowana loteria fantowa, w której wszyscy uczestnicy tej loterii będą mogli wylosować wartościowe nagrody i wejściówki do teatrów, do restauracji, spa.
2: Na bieg można się zgłaszać poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Hospicjum Palium.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. W tym momencie na naszych termometrach 17 stopni Celsjusza i taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 19 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9:00 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także skupiony, zapatrzony w monitory Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12:00. No i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli oczywiście razem z dobrym Radiem Emaus. Będziemy to podkreślać, no bo może ktoś na przykład przełączył się ze stacji na stację i nie wie, jakiego radia słucha. Radio Emaus z Poznania pozdrawia oczywiście. No i pozdrawia również nieśmiało konkurs poranny, który o 9:15 rozpocznie się na naszej antenie. Zapraszam was do uczestnictwa. No ale zanim konkurs, to oczywiście pogramy na początek godziny 9:00. Kasia Kowalska i Antidotum. Ja mówię dzień dobry, miejcie dobry wtorek.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na zegarach. Startujemy z konkursem porannym. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148, numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko i uwaga, dzisiaj takie zagadnienie wam daję. Poznajesz nową osobę. Jakiego pytania nie zadajesz tej osobie? Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A ja przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148, numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, a właściwie odpowiadacie pytaniem na pytanie. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania nie zadajesz? Poznajesz nową osobę, jakiego pytania nie zadajesz tej osobie? Takie zagadnienie wam dzisiaj daję w konkursie porannym. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za was mocno kciuki, startujemy z konkursem.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać, jeżeli chcecie zgłosić się w konkursie, od tego może zacznijmy. Wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę. Piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na zagadnienie konkursowe. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Takie zagadnienie konkursowe dzisiaj w naszej porannej zabawie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, że dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus, a dzisiaj, jeżeli chcecie się zgłosić, no to niezmiennie wysyłacie SMS 7148. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na zagadnienie konkursowe. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Konkurs oczywiście jeszcze trwa. Tutaj możecie być jeszcze spokojni, ale myślę, że nie ma co zwlekać. Warto wysłać swoje zgłoszenie już teraz, a może nie już teraz, ale za moment, za dłuższy moment o 9.30 do studia zawita Piotr Wielicki i zdradzi, jakie tematy będą poruszane w naszych informacjach Radia Emaus. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: forget your name. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
2: Dziewiąta 9.30 na naszych radiowych zegarach w studiu Piotr Wielicki.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Co tam w informacjach?
3: W informacjach, no są informacje, mamy tematy, którymi będziemy się zajmować. No wiadomo, jest czas letni, tych informacji jest mniej, no ale staramy się jak możemy.
2: No to starać się, co będziesz poruszać na przykład o 10.00.
3: Dobra. Więc tak, poznaniacy zabrali głos w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu, bo były takie konsultacje społeczne zrobione. 1200 osób wzięło w tych konsultacjach udział, no i zdecydowana większość jest za tym, żeby ta nocna prohibicja obowiązywała na terenie całego Poznania. Stowarzyszenie Koliber z Leszna pyta władze miasta, co dalej będzie ze schronami w okolicach dworca, ponieważ tam się takie znajdują, no i chcą po prostu sprawdzić, jaki jest stan techniczny i czy są szanse na modernizację tych schronów. Co jeszcze powiemy? Powiemy też o tym, że w Poznaniu powstało saunarium.
2: O, proszę.
3: Dla miłośników saun. O przebudowie platform przystankowych przy ulicy Szwajcarskiej, tam przy szpitalu. Oczywiście powiemy też o bezpieczeństwie w czasie wakacji. Chodzi o dzieci i młodzież w czasie korzystania z internetu, czyli jakie zagrożenia na nich czyhają, jak ich uniknąć. A także powiemy o nowej kładce przez Wartę, która została właśnie oficjalnie otwarta w Czerwonaku.
2: Czyli Poznań i okolice.
3: W naszych
2: informacjach najbliższe już o godzinie 10.00, a przedstawi je właśnie Piotr Wielicki. Zgadza się?
3: Zgadza się.
2: No i teraz już się nie wywiniesz, Piotr. Teraz już się nie wywiniesz, Piotr. Wielkie dzięki.
3: Dziękuję.
2: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział, wysyłacie SMS 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na zagadnienie konkursowe. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Wysyłacie SMS, jeżeli chcecie się zgłosić w konkursie, a na pewno chcecie, wierzę w to mocno, wysyłacie SMS 7148, pod numer 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na zagadnienie konkursowe. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za Was mocno kciuki, liczę po prostu na jak najwięcej zgłoszeń. Słuchajcie, ja wiem, że konkurs jeszcze trwa, ja wiem o tym, że ten dzień się dopiero rozkręca, no ale come on, no. Słuchajcie, no. Nie dajcie się prosić, słuchajcie. Przypominam jeszcze raz zagadnienie konkursowe. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz?

0: lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taki zestaw, zgłaszacie się w konkursie, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na zagadnienie konkursowe. Poznajesz nową osobę. Jakiego pytania jej nie zadajesz? Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz, dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. 7148 to numer SMS do zgłoszenia się w konkursie. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na zagadnienie konkursowe. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz. Przypominam jeszcze raz o zagadnieniu konkursowym. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz. To było ostatnie przypomnienie zagadnienia konkursowego. No i po raz ostatni przypomnę o koszcie wiadomości. Złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania zestaw trzech książek od Radia Emaus. Trzymam za Was mocno kciuki. Za około 6 minut rozwiązanie konkursu, więc naprawdę, słuchajcie, nie ma na co czekać. Zgłoście się w konkursie. Come on, śmiało, słuchajcie. Za moment rozwiązanie konkursu, ale zanim rozwiązanie konkursu, Dawid Podsiadło ma do mnie bardzo nieciekawe, ma coś mi nieciekawego do powiedzenia, bo śpiewa on piosenkę Nie lubię cię. No wiesz co, Dawid?

0: Poranny konkurs.
1: Za nami męskie granie orkiestra i supermoce, a teraz rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania był zestaw trzech książek właśnie od Radia Emaus. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszym porannym konkursie. Dzisiaj zadawałem Wam, przygotowałem dla Was następujące zagadnienie. Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? Poznajesz nową osobę, jakiego pytania jej nie zadajesz? No i bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia, które się pojawiły w naszej porannej zabawie. Ale dzisiaj wygrywa Antoni, który napisał tak, że kiedy poznaje nową osobę, nie zadaje jej pytania, gdzie widzisz siebie za 5 lat, bo nie chce, żeby ktoś się poczuł jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Antoni, no wygrałeś, ja nie będę ukrywać, od razu jak przeczytałem twoje zgłoszenie, no to się szeroko uśmiechnąłem, no bo na rozmowach kwalifikacyjnych no czasami pytają, czasami padają takie pytania, a w rozmowie z nową osobą to już może nie jest to zbyt częste, ale no właśnie tego typu pytania, kto wie, można zadać, ale lepiej tego typu rzeczy nie robić. Antoni, gratuluję Tobie wygranej. Za moment skontaktuję się z Tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedział, jak ją odebrać. Konkurs poranny już za nami, konkurs popołudniowy przed nami, ale zanim on wystartuje, to jeszcze dużo czasu, 15.15 dopiero wystartuje. No ale na pewno nieco szybciej, bo już o godzinie 10.00 wystartują najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi obecny już w studiu Piotr Wielicki, także koniecznie zostańcie z nami, godzina 10.00, najnowsze informacje, a teraz na naszej antenie grupa Wham i Freedom. No to co, gramy?

0: lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 10 na naszych radiowych zegarach. Za nami emocje konkursowe. Gratulujemy jeszcze raz naszemu zwycięzcy. A teraz już nie konkurs, ale najnowsze informacje w tym momencie.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rząd chce zaostrzyć kary za niszczenie lasu. Poznań znów na podium w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Trwa 6. edycja konkursu graficznego dla Wielkopolan Pociąg do sztuki. Koniec z bezkarną jazdą quadami po lasach. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd quadem na ich teren. Obecnie kodeks wykroczeń zakłada, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone. Po zmianach w kodeksie pojawi się zapis, że grzywna będzie wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczy siedliska przyrodnicze lub uszkodzi rośliny. Dodatkowo sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1500 zł. Kary poniosą również ci, którzy kradną z lasu gałęzie jodłowe pozyskiwane do robienia dekoracji, m.in. wieńców i stroików.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznań znów na podium w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. Poznaniacy przez cały czerwiec wykręcili ponad 700 tysięcy kilometrów, dzięki czemu stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce wśród miast liczących ponad 200 tysięcy mieszkańców. Marcin Popławski z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta przyznaje, że dla Poznania nie był to rekordowy rok.
3: Mamy pewną obniżkę, jeżeli chodzi o łączną liczbę kilometrów, bo poprzedni wynik to było ponad 760 tysięcy, natomiast widzimy znaczący wzrost, jeżeli chodzi o liczbę uczestników i tutaj o ponad 500 uczestników więcej w stosunku do roku poprzedniego.
2: Rekordzista przejechał 6305 kilometrów. Do rywalizacji chętnie włączyły się też szkoły i firmy. Od lat niepokonana pozostaje Bydgoszcz. 11. rajd rowerowy Cykling Recykling, promujący oddawanie elektroodpadów, wyruszył z Poznania. Kilkunastu uczestników wyjechało, by edukować o segregacji śmieci. Jedna z uczestniczek rajdu, Hanna Surma z Remondis Sanitech Poznań, zachęca do skorzystania m.in. z boksu na elektroodpady, który przez całą dobę działa przy ulicy Góreckiej 104.
4: Można przynieść tutaj to, czego już nie używamy w naszym gospodarstwie domowym. Przede wszystkim czekamy na takie sprzęty jak pralki, lodówki, telewizory, ale najcenniejsze są telefony czy komputery. W tym roku do końca czerwca już zgromadził 60 ton, co daje nam miejsce na podium wśród wszystkich miejsc w Polsce, gdzie elektroodpady można zbierać.
2: Sprzęt, który używamy w domach, często zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska, na przykład rtęć czy czynniki chłodnicze, które są przez specjalistów oddzielane od surowców. A same surowce, na przykład stal, miedź, aluminium czy ołów, można po odzyskaniu wykorzystać ponownie.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Pasażerowie Kolei Wielkopolskiej znów mogą wsiąść w pociąg do sztuki. Trwa 6. edycja konkursu graficznego dla Wielkopolan. Tegoroczna odsłona jest wyjątkowa, ponieważ odbywa się z okazji 15. urodzin przewoźnika. Rzecznik spółki Dariusz Koszyński zachęca, by nie ograniczać się i przedstawić w pracach własną interpretację historii, rozwoju lub przyszłości Kolei Wielkopolskich.
5: Zadaniem uczestników jest pokazanie codziennych podróży pociągiem czy rodzinnych wyjazdów, wspomnień związanych z podróżami koleją. Prace mogą nawiązywać zarówno do przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Tutaj absolutnie nie ograniczamy kreatywności naszych pasażerów.
2: Po raz pierwszy konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe, od 10 do 16 lat oraz od 17 lat i wzwyż. Na zwycięzców czekają nowoczesne laptopy, telefony i aparaty fotograficzne. Prace można nadsyłać do 17 sierpnia. Najciekawsze z nich zobaczymy we wrześniu w Bramie Poznania.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna to 17 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu jest słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Już prawie 6 minut po godzinie 10. Kłania się poranek w Radiu Emaus. Cały czas, słuchajcie, cały czas od godziny 7. A na posterunku są z wami Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki. W tym składzie, w tym duecie, w tym tandemie jesteśmy z wami do godziny 11. No i zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, no ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to będzie męskie granie orkiestra, bodajże zeszłoroczny hymn. To bardzo ludzkie, jak to pada w tekście tego utworu. Tak zaczynamy 10:00 muzycznie na naszej antenie, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.
1: Ten świat

0: Polskie Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nasze słowa i czyny są jak ziarna w ogrodzie Boga. Każdy z nas poniesie pozytywne lub negatywne konsekwencje swych decyzji. W codziennym mozolnym zarabianiu na chleb umyka nam wieczna perspektywa. Zapominamy, że z każdego słowa zdamy sprawę. Dlatego warto kształtować dobre nawyki. Zamiast obgadywania, dobrze mówić o innych. Zamiast narzekania, dziękować. Zamiast wydawania na przyjemności, oszczędzać. Z jakich chwastów powinienem oczyścić swe życie?
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Emaus. W środku dnia.
1: Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00 za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus. Muzycznie za nami Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Eagle Eye Cherry to jest artysta, który wystąpi już niedługo w Polsce na Poland Rocku. No i za nami również Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Widzimy, że dzisiaj mamy wtorek, 28 lipca, 209 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Wiktor, Tina, ale także Tymon. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dwa. Z jednej strony mamy Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby, a z drugiej strony mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, to przysłowie mamy tylko jedno. Gdy się grzmot w lipcu od południa poda, drzewom się znaczy szwank i nieuroda. Oj, wydaje mi się, że niektórzy musieliby mieć didaskalię albo jakieś tłumaczenie z polskiego na polski, bo no czasami trudno te przysłowia zrozumieć, ale ja myślę, że zrozumiałem bez problemu. Jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Alberta Schweitzera. Brzmi to zdanie następująco. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Bardzo ciekawe zdanie, ale myślę, że mogę się śmiało pod nim podpisać. Przypominam, że dzisiaj mamy wtorek, 28 lipca. No i tak powolutku ten poranek trwa, płynie sobie na antenie Radia Emaus, jak i płyną kolejne utwory z naszej playlisty. Przed chwilą Ronan Keating i Life is a Roller Coaster. To były lata 2000, a teraz również będą lata 2000, ale wydaje mi się, jakby ten utwór był o wiele młodszy. No ale no to już prawie 20 lat, nie ma co ukrywać. Kings of Leon, Use Somebody w tym momencie na naszej antenie.

0: kredycie Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
3: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 21 minut zostało do godziny 11. Za nami The Cranberries i Linger, a także Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love. Czy Crazy będzie dzisiaj muzyczna podróż w czasie? A nie powiem, słuchajcie, o tym się przekonacie o godzinie 10.45, kiedy ta muzyczna podróż wystartuje, także już teraz was na nią bardzo gorąco zapraszam. Słuchajcie, wszyscy się zmieścimy, zapraszam was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie. 10.45, muzyczna podróż w czasie, a teraz na naszej antenie Młoda Polska, czyli Wiktor Dydła, Tam słońce, gdzie my?

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 28 lipca. W historii muzyki oczywiście. Zaczynamy od smutnego wydarzenia, no bo 8 lat temu zmarła Olga Sipowicz, czyli Kora. Korę znamy najbardziej z zespołu Manam. No i zagram wam również jeden z najbardziej znanych utworów tego zespołu, czyli Kocham Cię, Kochanie Moje. I na koniec, bo dzisiaj tylko dwa wydarzenia, rok 1943, dzisiaj obchodzilibyśmy kolejne urodziny Richarda Wrighta, który występował w zespole Pink Floyd od 2008 roku. Niestety nie ma go już z nami, ale zostaje muzyka i zostają wspomnienia. No i takie utwory jak na przykład High Hopes od zespołu Pink Floyd. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie Manam, a także Pink Floyd. Zapraszam już was na godzinę 11. Na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszmy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: lato z Radiem Emaus. Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 11 na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Zbliża się kolejny zlot poznańskich wózkowiczów. Leszna zdobyło 150 tysięcy złotych na zagospodarowanie deszczówki. Trwa wyścig o fotel wójta Rokitnicy. Poznańscy wózkowicze szykują się do kolejnego zlotu ognistych rydwanów. Sierpniowe ogólnopolskie wydarzenie będzie okazją do spotkania użytkowników tzw. przystawek do wózków inwalidzkich, wyjaśnia Sebastian Mankiewicz z Fundacji Wózkowicze.
3: Jest tak jakby uciąć rower elektryczny albo kolejnogę w połowie i jakby nie miała tylnego koła, tylko w miejsce tylnego koła przyczepiamy wózek.
2: Podczas zbliżającego się spotkania uczestnicy będą mogli wziąć udział w sportowych konkurencjach, porozmawiać z przedstawicielami firmy produkujących przystawki, a nawet kupić niezbędny sprzęt. Do organizacji wydarzenia potrzebni są jednak pełnoletni wolontariusze. Link do zapisów na wolontariat jest dostępny na stronie internetowej fundacji oraz na jej profilu na Facebooku. Zlot odbędzie się 8 sierpnia w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Leszczyński magistrat zdobył 150 tysięcy złotych na realizację inwestycji do zagospodarowania deszczówki ze szkoły podstawowej nr 4. Źródłem wody dla projektowanej inwestycji systemu nawadniania w gruncie będzie woda roztopowa i deszczowa z dachu placówki. Łącznie z dachem hali sportowej powierzchnia wynosi 2900 m2. Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu.
4: A zatem duża powierzchnia, z której zamierzamy pozyskać w ciągu roku nawet 16 tysięcy metrów sześciennych wody. Nie bez znaczenia będzie także fakt, że dzięki zatrzymaniu tej deszczówki i potem jej wykorzystaniu do utrzymywania terenów zielonych zmniejszy się pobór wody takiej zdatnej do spożycia, więc po prostu mniejsze rachunki za wodę, no i przede wszystkim wygodniejsza forma utrzymania zieleni na terenie szkoły podstawowej nr 4 w Lesznie.
2: Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, a łączna kwota zadania wynosi 250 tysięcy złotych. Miasto ma już dokumentację projektową. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na wybór wykonawcy inwestycji. Zakończa się wyścig o fotel wójta gminy Rokietnica. Jej mieszkańcy już pod koniec września pójdą do urn, by wybrać nowego włodarza. Nazwiska dotychczasowych kandydatów zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
5: Ryszard Sklepik, radny gminy z Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodnicząca Rady Gminy Izabela Dziamska. To na razie dwie osoby, które ogłosiły swój start w przedterminowych wyborach i rozpoczęły zbiórkę podpisów pod listami poparcia, aby zarejestrować swoje komitety wyborcze. Przypomnijmy, że Rokietnicą przez prawie 20 lat rządził Bartosz Derech. W ostatnich miesiącach zrezygnował z funkcji i objął stanowisko wiceprezydenta Poznania. Według informacji Radia Poznań to właśnie Izabela Dziamska uzyska oficjalne poparcie byłego już wójta. Nazwiska pozostałych kandydatów poznamy do 3 września. Wtedy też na dobre rozpocznie się kampania wyborcza, która potrwa niecałe 3 tygodnie. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Najbliższy czwartek w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbędzie się koncert pianistyczny. Wystąpią na nim bracia Kasper i Dominik Joder, młodzi wirtuozi fortepianu z Los Angeles. Współorganizatorka wydarzenia Ewa Ciosek zapewnia, że występ będzie miał także swoje korzenie w polskiej tradycji.
6: Do Sali Białej, bo tam swego czasu także koncertował Fryderyk Chopin. I nawet w gablocie obok jest odlew jego dłoni. Organizujemy taki koncert, żeby ci chłopcy mogli pokazać się ze swoimi osiągnięciami. I zawsze te koncerty były przy takiej sporej frekwencji, no ale jednocześnie widać było, że oni się cieszą, że ten koncert jest, że mogą się w Poznaniu pokazać. Stąd też pomysł koncertu także tym razem.
2: Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla mieszkańców. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna do 20 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 22 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Dzień zakończy się o godzinie 20.51. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, biomet jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będą wyglądać temperatury w najbliższych dniach. No i cóż, jutro maksymalnie 27 stopni Celsjusza, w czwartek aż muszę wziąć oddech. 35 stopni Celsjusza, a w piątek, no, nieco chłodniej niż czwartek. Nieco, bo w piątek 33 maksymalnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 11, cały czas kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus powoli odmeldowuje się Piotr Wielicki, któremu bardzo dziękuję za informację. Od godziny 7 do godziny 11 Piotra usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym jutro. Niemniej ja jestem z wami do godziny 12. Już za moment mini audycja Słowo o Słowie, ale zanim będzie grupa Genesis i Jesus He Knows Me. I tak muzycznie zaczynamy 11. Dzień dobry.

0: to z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Norbert ma dla mnie pytanie bardzo trudne i to przyznam, że pytanie, które słyszałem wielokrotnie i zawsze sprawiało mi sporo kłopotu. Chodzi mianowicie o słowo pantałyk. Co to znaczy zbić kogoś z pantałyka czy też z pantałyku? Ja częściej słyszałem z pantałyku, pan pisze tutaj z pantałyka. I co to takiego jest? To jest jedno z pytań, które pan mi stawia. Panie Norbercie, jest wiele odpowiedzi na to pytanie, a to prawie tak, jak gdyby tej odpowiedzi nie było wcale. Czujemy, że jest coś wschodniego w tym pantałyku, tak jak w basałyku, baszłyku, szaszłyku, czy w innych jeszcze łykach, które nam się kojarzą albo z językiem tureckim, albo tatarskim. Jeżeli będziemy długo szperali, to znajdziemy podobne słowa w innych językach słowiańskich, a nawet połączenia. Zbić z pantałyka jest i w rosyjskim, i w białoruskim, i w ukraińskim. Tam ten pantałyk istnieje, zwłaszcza w białoruskim i ukraińskim, i to jest interpretowane jako pożyczka z dialektów tureckich, prawdopodobnie z języka azerskiego. I ten pantałyk oznaczałby chytrość, przebiegłość, pewność siebie i dlatego jeżeli kogoś się zbijało z tej pewności siebie, no to właśnie sprawiało się, że ktoś się poczuł niepewnie. A właśnie tak niepewnie czuje się dzisiaj ktoś zbity z pantałyku. Mnie takie pytania też czasami zbijają z pantałyku. Ale inni znajdowali inne pochodzenie. Mówiono na przykład, że pantalik to jest słowo, które znajdujemy już u Reja i ono tam jest zapożyczeniem z włoskiego. Pantalik oznaczało biżuterię, ale też biżuterię, którą się nosiło na sobie i jeżeli się jej nie miało, to się traciło pewność siebie. Przenośnie bowiem ten pantalik mógł oznaczać pewność siebie właśnie. Czyli znów trochę podobnie jak tam ktoś, kto pozbawiony był tego pantalika czy pantaliku, to był niepewny. Inni znajdowali inne jeszcze źródłosłowy tego. Dla jednych był to też wyznaczony przez tatarskich zwiadowców szlak, z którego można było się zbić, tak jak zbić z drogi, mówiło się czasami dawniej, czyli traciło się też pewność. Dla jeszcze innych, to był kopiec taki orientacyjny, albo kamień, według którego orientowano się w terenie. Jeżeli tego nie było, to czuliśmy się niepewnie, byliśmy zbici z pantałyku. Jeszcze inni łączyli to z ukraińskim określeniem pętli i tak dalej, znajdowano nawet podobnie do greckiej nazwy góry Pentelikos. Bardzo dużo tych określeń, ale wydaje się, że ta pierwsza interpretacja jest najsłuszniejsza, bo jeżeli szukamy odpowiedniości, to dobrze jest znaleźć ją w analogicznych także połączeniach. Jeżeli po rosyjsku, ukraińsku, białorusku też mieliśmy zbić z pantałyku. I jeżeli tamten pantałyk istnieje, to u nas prawdopodobnie pantałyk z tych samych się wziął źródeł.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 20 minut, już prawie 20 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nami no długi, bo ponad 5-minutowy utwór Jamiroquai i Virtual Insanity. Utwór, który ma 30 lat, ale naprawdę brzmi pięknie, zwłaszcza w Radio Emaus oczywiście. Zapraszam już Was na 11.30, bo wówczas pojawi się pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a w nim zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski, więc jeżeli jeszcze na przykład, nie wiem, nie macie planów na dzisiaj, no to mam nadzieję, że na któreś wydarzenie z dzisiejszego serwisu kulturalnego się wybierzecie. No ale teraz wybieramy w Radio Emaus jak zwykle dobrą muzykę. Tym razem Avril Lavigne.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: jutro o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Serwis kulturalny Radia Emaus.
2: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dziś i nie tylko dziś w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego, które faktycznie ma miejsce dziś, bo Dom Bretanii zaprasza na projekcję filmu Stworzenia w reżyserii Agnes Varda. Ten film pojawił się na rynku w roku 1966, więc można by powiedzieć, że jest to klasyka gatunku. Start projekcji godzina 18, miejsce to Dom Bretanii, wstęp na to wydarzenie jest wolny. Jest to dramat fantazy w duchu nowej fali z udziałem Catherine Deneuve, a także Michela Piccoli. Pisarz i jego ciężarna żona przeprowadzają się na wyspę u wybrzeży Francji, kiedy mężczyzna czyni miejscowych bohaterami swojej nowej powieści. Rzeczywistość i fikcja zaczynają się niebezpiecznie mieszać. Film z polskimi napisami udostępniony przez Instytut Francuski, projekcja filmu Stworzenia, reżyseria Agnes Varda. Film z roku 1966. Do zobaczenia dziś o godzinie 18 w Domu Bretanii. Wstęp wolny. Zapraszamy. Teraz wydarzenie, które odbywa się od 24 lipca, ale można je zobaczyć do 14 sierpnia. O czym mowa? Mowa tutaj o wystawie zbiorowej kolektywu Tit i Przyjaciółki z Komorocha, taką nazwę nosi wystawa. Można ją zobaczyć w Piramida Gallery. O co chodzi w tej wystawie? Jak sami organizatorzy zapraszają na tę wystawę, siostrzeństwo jako forma bliskości, wsparcia i budowania wspólnoty jest punktem wyjścia wystawy zbiorowej Tit i Przyjaciółki. Prezentowane prace wyłoniono w otwartym naborze, który zgromadził osoby artystyczne i kolektywy z Polski oraz zagranicy. Na wystawie zobaczymy fotografie, kolaże i realizacje wideo, które podejmują temat relacji, troski, współobecności oraz sposobów tworzenia więzi ponad granicami geograficznymi, kulturowymi i społecznymi. Wystawa Titi Przyjaciółki jest zaproszeniem do refleksji nad tym, czym może być dziś siostrzeństwo. Nie jako abstrakcyjna idea, lecz praktyka codziennego bycia razem, dzielenia doświadczeń i tworzenia sieci wsparcia mimo dzielących nas odległości. Z Komorocha wystawa zbiorowa kolektywu Tit i Przyjaciółki. Do zobaczenia do 14 sierpnia w Piramida Gallery. Zapraszamy na tę wystawę. No i na koniec również mam dla Was wystawę, ale tym razem tę wystawę można zobaczyć do 17 sierpnia, a już wystartowała ona w połowie czerwca. Jest to wystawa Szymona Rogińskiego Od mroku do świtu, a miejsce tej wystawy to Przystań Sztuki. Jeżeli chodzi o samą wystawę, jak organizatorzy piszą, sztucznie oświetlone pejzaże Szymona Rogińskiego wydają się nieziemskie w swojej codzienności. Blask filmowych reflektorów, zamiast wydobywać to, co nam znajome, dodaje plenerom mroku i grozy. Wiejska droga prowadzi nas do piekła, a przydrożny zajazd odstrasza bardziej niż zaprasza, ale i wabi upiornym neonem. Rogiński wytycza szlak przez tę ciemną noc aż do świtu, kiedy z porannej mgły wyłania się wreszcie żywa, przyjazna istota, nawet jeżeli jest to tylko krowa. Szymon Rogiński to artysta wizualny i fotograf. Od ponad 20 lat tworzy cykle fotograficzne, które eksplorują relacje między światłem, przestrzenią a kondycją człowieka w dobie antropocenu. Wystawa Szymon Rogiński Od mroku do świtu. Do zobaczenia do 17 sierpnia w Przystani Sztuki. Zapraszamy Was na tę wystawę, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego serwisu kulturalnego. Kolejny o godzinie 16.30. Również Was na niego zapraszam.
1: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 10 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy U2, Adele, Kwiat Jabłoni, a także Lady Punk. Bardzo wam dziękuję za poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro, uwaga, od godziny 12. do godziny 17, a dzisiaj od 12 do godziny 17 mikrofon przejmuje obecny już w studiu Tomek Wandel, także koniecznie zostańcie z Radiem Emaus. Na sam koniec James Blunt in 1973. Jeszcze raz wam dziękuję za dziś, trzymajcie się, na razie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości w Poznaniu? Utrudnienia przy szpitalu imienia Strusia w Poznaniu. Wrocławska policja poszukuje trzeciego mężczyzny podejrzanego o pobicie ukraińskiej pary. Dzisiaj oficjalnie podczas posiedzenia Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości wykluczeni z partii zostaną członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. W inicjatywie stworzonej przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego jest około 40 polityków. Jak się jednak okazuje, nie ma wśród nich poznańskich radnych. O jedności zapewnia przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Czerwiński.
3: Na razie takich sygnałów nie miałem. Poza tym jestem bardzo otwartym przewodniczącym, więc nie tłumię jakiejkolwiek działalności. Którykolwiek z radnych chce prowadzić jakąś działalność, akcentować swoją pozycję, to go wspieram, a nie tłumię. Więc nie sądzę, żeby mieli powody, żeby opuszczać klub po tak pięknym kierownictwem jak moje.
2: Jednocześnie zaznacza, że nie należy tutaj mówić o całkowitym rozłamie w partii.
3: Nie mówię jeszcze o rozłamie. Wszystkim gorącym głowom zalecam napić się wody, a ci, co mają bardzo gorące głowy, to niech zanurzą je w wiadrze zimną wodą. To jest oczywiście sytuacja, która już wielokrotnie ją przeżywałem w swoim życiu i na pewno do niczego dobrego nie doprowadzi. Także, bo jednoczenie prawicy przez podział zazwyczaj źle się kończy, więc ja jestem zwolennikiem współpracy.
2: Pierwsze duże wydarzenie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego odbędzie się pod nazwą Rozwój Plus Wy od najbliższego piątku do niedzieli w Warszawie. Według sondaży stowarzyszenie może liczyć na około 5% głosów.
1: Formacje z Poznania.
2: Już jutro rusza przebudowa przystanków przy szpitalu imienia Józefa Strusia na Szwajcarskiej. Jako pierwszy przebudowany zostanie przystanek znajdujący się po zachodniej stronie ulicy od strony parkingu szpitalnego, informuje rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzewiatowski.
4: Tak, żeby one były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po przebudowie te przystanki, te wszystkie standardy wymagane będą spełniały. Także docelowo oczywiście tam też będą zamontowane wiaty, ale oprócz platform przystankowych także będą wykonane dojście do przystanków wzdłuż ulicy Piaseckiego. Zostanie odtworzona też warstwa ścieralna jezdni.
2: Autobusy będą zatrzymywać się około 50 metrów przed dotychczasowym miejscem, przed wjazdem na parking. Z tymczasowego przystanku nadal będą korzystać pasażerowie linii 152, 166, 181, 184, 212, 218 oraz 222.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: 31 lipca i 1 sierpnia odbędą się pierwsze w tym roku koncerty w ramach cyklu Na Falach. Nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu zaprezentują się Oskar Cyms oraz Mary z Polski. Najlepszym sposobem, by dostać się na wydarzenie, jest przyjazd rowerem lub komunikacją miejską. W okolice dojeżdżają autobusy linii 170, 195, 835 i 837. A w wieczory, w których będą się odbywały koncerty, komunikację wzmocni linia 105, kursująca od Kaponiery do Strzeszynka. Koncerty będą się rozpoczynać o godzinie 20. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
1: Informacje z kraju.
2: Wrocławska policja poszukuje trzeciego mężczyzny, który miał brać udział w pobiciu młodej pary z Ukrainy. Dwóch podejrzewanych o udział w ataku zostało zatrzymanych wczoraj. Rzeczniczka komendanta miejskiego policji we Wrocławiu, podkomisarz Aleksandra Freus, przekazała Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze gromadzą i analizują materiał dowodowy.
5: Dużo jeszcze działań, też sporo przesłuchań, zabezpieczeń materiałów dowodowych, ale też ich analiza. Sporo pracy przed policjantami po to, żeby prokurator, który będzie oceniał ten materiał dowodowy, nie miał wątpliwości komu i za co przedstawić zarzuty w tak ważnej sprawie, w tak brutalnym też ataku. Niemniej jednak zależy nam na bardzo rzetelnym wyjaśnieniu tej sprawy.
2: Do pobicia doszło w niedzielę przy ulicy Okulickiego we Wrocławiu. Zaatakowani zostali 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Jak podkreśla podkomisarz Freus, narodowość uczestników zdarzenia ma znaczenie dla postępowania, jeśli okaże się, że była powodem ataku. Dwóch podejrzewanych o udział w pobiciu zatrzymano w poniedziałek. Jeden z nich wpadł w ręce policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. Trzeci mężczyzna jest poszukiwany.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.

wczorajszego załamania pogody zostały nam tylko nieco silniejsze podmuchy wiatru, ale tylko nieco silniejsze. Teraz nie jest źle, temperatura jest wyższa, dziś maksymalnie na termometrze będzie 23, teraz jest 21 stopni Celsjusza, ciśnienie umiarkowanie wysokie, 1020 hektopaskali, pozostanie stabilne do końca dnia.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
2: Jezus zapowiada, że na końcu czasów dopełni się dziejowa sprawiedliwość. Sąd nie należy do nas, ale do tego, który jest jedynym sprawiedliwym i jako jedyny zna całą prawdę o nas. Do tego czasu musimy się zgodzić z tym, że z dobrem współistnieje zło. Jednak oddziaływanie zła jest ograniczone. Jako synowie królestwa, a więc ci, którzy stoją po stronie zwycięzcy, mamy przeciwstawiać się złu przede wszystkim siłą dobra. Pomyśl, jak reaguję na przejawy zła i niesprawiedliwości? Zniechęcam się, czy mobilizuję do większego dobra?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Lato z Radiem Emaus.

A samoloty latały bardzo wysoko. Take My Breath Away to grupa Berlin. Samoloty latały, samoloty F-16, bo to piosenka prosto z filmu, właśnie o takich samolotach, prosto z filmu Top Gun. 20 minut temu minęło południe, wtorek 28 lipca, dziś imieniny Wiktora, Tiny, Tymona, Antoniego, Samsona, Urbana, Melchiora, Alfonsa, Nazarego i Ahacjusza. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.

Słońce dzisiaj będzie szczytować o 12.43, znajdzie się w najwyższym punkcie na niebie, a wstało dzisiaj o 5.07. Już niebawem wiadomość z regionu w naszym programie, poza tym o 14.30 kalendarium poznańskie, o 15.15 konkurs popołudniowy, o 16.10 święci z nieba ściągnięci i o 16.30 serwis kulturalny.

0: Radio Emma.
1: Reklama.
2: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30

0: tematów, które poruszymy w dzisiejszym wydaniu Wiadomości z Regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Mimo zabezpieczonych funduszy, podpisywania umów i wycinki drzew, budowa kluczowego odcinka drogi ekspresowej S11 z Poznania do Obornik wciąż tkwi w martwym punkcie. Inwestycje wstrzymuje brak ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, czyli tak zwanego ZRID-u. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma nadzieję, że prace na tym fragmencie wystartują na przełomie 3 i 4 kwartału, a kierowcy pojadą nową trasą na przełomie 2028 i 2029 roku. Poseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zawieja zapowiadał w Radiu Poznań, że przygotowana w tym temacie zostanie specustawa. Odpowiada na tę decyzję poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
1: Przecież wszystko było przygotowane w 23 roku. Decyzja środowiskowa, jeśli chodzi o oborniki, była już gotowa. Żadna specustawa nic nie pomoże, jeśli instytucje z sobą nie chcą współpracować. Jeśli nie współpracuje Urząd Wojewódzki z RDOŚ-iem, z GDOŚ-iem, z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli ten proces polityczny też jest w rozsypce, jeśli ministrowie z sobą nie rozmawiają.
0: Rozczarowania nie kryje również przewodniczący klubu PiS w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Michał Zieliński.
2: W 23 roku, w październiku, na początku października byłem świadkiem też, jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłaszała przetarg w mojej obecności też na budowę obwodnicy Obornik. 23 rok, październik. Umowa była podpisana w 24 roku w lipcu i mamy już lipiec 26, roboty nie ruszyły. To skandaliczne, tego nie akceptują mieszkańcy Obornik.
0: Opóźnienia w budowie S11 obejmują całą Wielkopolskę na północy, hamują je odwołania środowiskowe, a na południu wciąż powstaje dokumentacja. Po 25 latach oczekiwań najbliżej startu jest tylko 3,5-kilometrowa obwodnica Kępna. Mimo to drogowcy nadal obiecują finał inwestycji w 2033 roku.
3: Wiadomości z powiatu poznańskiego.
0: 600 tysięcy złotych, taką kwotę potrzebuje Stowarzyszenie Most, aby stworzyć ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Mosinie. Miałby on służyć osobom, które ukończyły 25 lat. Często przekroczenie tej granicy wieku jest równoznaczne z końcem wsparcia instytucjonalnego od państwa. Tego typu ośrodek jest nam potrzebny do normalnego funkcjonowania, zaznacza prezes stowarzyszenia Barbara Siuda.
4: W tej chwili po prostu mamy dużo projektów, między innymi dogoterapia, taniec, sport, ale to wszystko działa w miejscach użyczonych. Nie mamy miejsca, w którym możemy to robić w sposób ciągły. Też taki budynek by nam pomógł stworzyć taką strefę, gdzie można połączyć zajęcia dla młodzieży z zajęciami dla dorosłych. W tej chwili robiąc coś dla młodzieży, na przykład w ośrodku sportu, rodzice muszą jakoś zagospodarować sobie ten czas, tą godzinkę.
0: Obecnie często osoby niepełnosprawne dojeżdżają na tego typu zajęcia do Poznania. Zbiórka na ten moment przekroczyła kwotę 2000 zł. Gmina przekazała lokale, które mają zostać wyremontowane.
3: Wiadomości z Wielkopolski.
0: Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w naszym regionie. W tym roku podzielono go na dwa odrębne. Pierwszy będzie obejmował projekty polegające na budowie, przebudowie i remoncie dróg gminnych lub powiatowych. Drugi dotyczy wyłącznie remontów dróg gminnych lub powiatowych. Wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc wyjaśnia, skąd taka decyzja.
5: Były też oczekiwania gmin, powiatów, szczególnie tych gmin mniejszych, tak nie muszą robić takiej rozbudowanej infrastruktury, która dotyczy budowy i przebudowy. Dlatego prosiły o to, żeby był stricte wyodrębniony ten fundusz remontowy i to też nastąpiło. Ministerstwo Infrastruktury przychyliło się do tych głosów.
0: Wysokość wniosków na dofinansowanie wynosi 256 milionów złotych na 2027 rok, z czego 179 milionów zostanie przeznaczone na budowę, przebudowę i remont lokalnych dróg, a 77 milionów samorządy będą mogły wykorzystać wyłącznie na remonty dróg. Pod uwagę będą brane szczególne kryteria, zaznacza dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Małyszka.
6: Co do kryteriów, to spójność, dostępność i bezpieczeństwo ruchu drogowego to są te główne trzy kwestie, które są podstawą do określania tych kryteriów szczegółowych.
0: Gminy mogą złożyć dwa wnioski, a dofinansowanie, a powiaty trzy. Gmina Komorniki ma nową farmę fotowoltaiczną. Nowa instalacja o mocy 2 MW kosztowała 5 milionów złotych i będzie produkować energię elektryczną na potrzeby obiektów użyteczności publicznej, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne gminy i znacznie obniżając rachunki za prąd, mówi

0: kierownik tego projektu w przedsiębiorstwie usług komunalnych w Komornikach, Maciej Mielęcki.
1: Jeżeli powiedzmy jest to 5 milionów złotych w rachunkach, a 500 tysięcy złotych oszczędności jest na rachunku, tak, to można powiedzieć, że inwestycja jest na poziomie 10% zwrotu, więc to jest bardzo dobra lokata pieniędzy.
0: Komornicka farma fotowoltaiczna jest jedną z największych samorządowych inwestycji fotowoltaicznych w Polsce i jedną z dwóch planowanych w Komornikach. Gmina chce też wybudować biogazownię, a pozyskane dzięki niej ciepło będzie ogrzewać wodę w gminnym basenie.
2: Wiadomości z Gostynia.
0: Część podawnej restauracji i hotelu Podleśna doczeka się remontu. We wspomnianym obiekcie mają powstać nowe pomieszczenia biurowo-administracyjne pod nową jednostkę. Mowa o Centrum Usług Wspólnych. Jak mówi Grzegorz Skorupski, wiceburmistrz Gostynia, wszystko ma się zakończyć w niedalekiej przyszłości.
3: W ciągu najbliższych miesięcy chcemy, aby jak najszybciej przenieść panie z SUW-u, które są w tej chwili właśnie w tych piwnicach przedszkola numer 5 i w takich warunkach, które w żadnym wypadku nie chcę pozwolić na to, żeby w XXI wieku ktokolwiek pracował. Chcemy, żeby całość tego na pewno z przyszłym rokiem szkolnym już funkcjonowała jako SUW, a mam nadzieję, że jako już wcześniej, jako odrębna instytucja.
0: Parter budynku będzie dostępny pod wynajem. Na ten moment nie ma planów powrotu do działalności gastronomicznej.
2: Słuchasz wiadomości z regionu.
0: Pociągi znów pojadą między Wągrowcem a Rogoźniem. Wymiana nawierzchni i remonty 12 przejazdów kolejowo-drogowych na niespełna 18-kilometrowym odcinku będą kosztowały 35 milionów złotych. Na stacji Wągrowiec zostaną zamontowane ponadto dwa nowe rozjazdy. Wykorzystanie specjalistycznych maszyn ma znacznie skrócić czas realizacji prac, zapewnia Radosław Śledziński z Biura Prasowego Polskich Linii Kolejowych w Poznaniu.
4: Aby zapewnić sprawne przejazdy, na stacji Wągrowiec zamontujemy ponadto dwa nowe rozjazdy. Te wszystkie prace będziemy realizować z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, takiego jak pociąg do potokowej wymiany toru, a więc płuczy, oczyszczarka tłucznia oraz podbijajka torowa, i skróci to z jednej strony czas realizacji prac, a z kolejnej strony zapewni najwyższą jakość wykonania tych robót.
0: Regularne połączenia na jednotorowym odcinku zostały zawieszone w 2012 roku. Zgodnie z zapowiedziami pociągi mają wrócić na trasę w pierwszej połowie 2027 roku. Prace na trasie pozwolą na przejazdy pociągów z prędkością od 60 do 100 km na godzinę. Czas podróży między Wągrowcem a Rogoźniem Wielkopolskim szacowany jest na około od 12 do 15 minut.
2: Wiadomości z Leszna.
0: A tam wspomniany magistrat zdobył 150 tysięcy złotych na realizację inwestycji do zagospodarowania deszczówki ze szkoły podstawowej numer 4. Źródłem wody dla projektowanej inwestycji systemu nawadniania w gruncie będzie woda roztopowa i deszczowa z dachu wspomnianej placówki. Łącznie z dachem hali sportowej powierzchnia wynosi 2900 metrów kwadratowych.
5: A zatem duża powierzchnia, z której zamierzamy pozyskać w ciągu roku nawet 16 tysięcy metrów sześciennych wody. Nie bez znaczenia będzie także fakt, że dzięki zatrzymaniu tej deszczówki i potem jej wykorzystaniu do utrzymywania terenów zielonych, zmniejszy się pobór wody takiej zdatnej do spożycia, więc po prostu mniejsze rachunki za wodę, no i przede wszystkim wygodniejsza forma utrzymania zieleni na terenie szkoły podstawowej numer 4 w Lesznie.
0: Mówi Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu. Wspomniane dofinansowanie pochodzi ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a łączna kwota zadania wynosi 250 tysięcy złotych. Miasto posiada już dokumentację projektową. W tej chwili przygotowywany jest przetarg na wybór wykonawcy zadania. I tą informacją kończymy wiadomości z regionu. Na kolejne wydanie zapraszam za tydzień o godzinie 12.30. Do usłyszenia.
6: Program przygotował i poprowadził Mateusz Markiewicz.

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 28 lipca, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Wielkopolscy strażacy pomogą gasić pożary w Hiszpanii. Można się zapisywać na 6. rajd po zdrowie. Daniel Obajtek odmówił składania wyjaśnień warszawskiej prokuraturze. Wielkopolscy strażacy pomogą gasić pożary w Hiszpanii. Półwysep Iberyjski od kilku dni walczy z największym pożarem w swojej historii, który trawi okolice Madrytu. W najbliższą sobotę do akcji włączą się także polscy strażacy z modułu GFFF Poland. Wyjazd został podzielony na 3 10-dniowe zmiany, a w każdej z nich służbę będzie pełnić po 6 strażaków z Wielkopolski. Rzecznik wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP, aspirant Martin Halasz, wyjaśnia, że operacja wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego zaczynają się one już dzisiaj.
3: Z Polski wyruszy kilka samochodów operacyjnych, logistycznych, które przewiozą do Hiszpanii specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia tamtejszych działań. Kolumna pokona trasy przez Niemcy i Francję, aby zapewnić pełne zabezpieczenie kolejnych zmian strażaków w Hiszpanii.
2: Do Hiszpanii jadą także strażacy z Lublina, Wrocławia, Białegostoku i Łodzi. Akcja potrwa cały miesiąc.
1: Ania.
2: Można się jeszcze zapisać na 6. rajd po zdrowie, który odbędzie się 5 września nad poznańską Maltą. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Jedziemy po zdrowie. Jak podkreśla prezes Fundacji Carita Łukasz Rokicki, rajd ma łączyć edukację zdrowotną, profilaktykę, aktywność fizyczną oraz integrację pacjentów ze społeczeństwem.
4: Miasteczko profilaktyczne, w którym każdy będzie mógł się przebadać różnego typu choroby, także stawiamy na profilaktykę, więc będzie mamobus, tytobus, dermobus, będą lekarze, hematolodzy i o godzinie 1 południe startuje pierwsza trasa na 6 km, która będzie przebiegała dookoła poznańskiej Malty i o godzinie 14.30 będzie główne wydarzenie, które będzie miało na celu przejechanie Poznań na trasie 23 km.
2: Dochód z prowadzonej zbiórki i rajdu zostanie przeznaczony na wsparcie rehabilitacji osób chorujących. Na wydarzenie zapisać się można za pośrednictwem strony internetowej rajdpozdrowie.pl.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Biblioteka Raczyńskich ponownie ma na sprzedaż meble za złotówkę, regały także metalowe, biurka oraz krzesła. Znajdują się one w filii przy ulicy Wronieckiej 14. W poniedziałek 3 sierpnia w godzinach od 9 do 14 będzie można je obejrzeć, kupić i odebrać. Odbiór będzie możliwy także we wtorek 4 sierpnia po wcześniejszym ustaleniu konkretnej godziny między 9 a 14.
1: Informacje z kraju.
2: Daniel Obajtek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień w warszawskiej prokuraturze. Były szef Orlenu i polityk Prawa i Sprawiedliwości odpowiada w dwóch sprawach składania fałszywych zeznań i cenzurę prasy. Pierwsza z nich dotyczy jego słów w postępowaniu dotyczącym okoliczności zatrudnienia w grupie Orlen żony i ojca prawicowego dziennikarza Piotra Nisztora. Obajtek powiedział, że nie znał Nisztora bliżej, czemu zaprzeczyły później nagrania z podsłuchów opublikowane przez Onet. Były prezes Orlenu powiedział przed przesłuchaniem, że jego zdaniem ten zarzut jest bezpodstawny i stanowi formę politycznej opresji.
5: Czytałem wniosek, który wpłynął do Europarlamentu. Wiecie, co w wniosku prokuratura pisze? Że nagrania są niewiadomego pochodzenia i są montowane. Brawo! No słuchajcie, no naprawdę to jest materiał dowodowy. Ale tylko dlatego, bo pan redaktor Nisztor codziennie tropi afery tego rządu. I to jest nic innego jak tylko i wyłącznie zemsta.
2: Druga sprawa dotyczy usunięcia ze sprzedaży w punktach Orlenu jednego z wydań tygodnika Nie. Jego okładka przedstawiała Jana Pawła II z krzyżem, na którym wisiała plastikowa lalka w kształcie dziecka. Daniel Obajtek powiedział, że jego zdaniem obrażała ona uczucia religijne.
5: Jan Paweł II jest największym z Polaków i nie będzie szczujnia drukować okładek z krzywdzeniem Jana Pawła II. Nie będzie szczujnia drukować okładek, gdzie jest bezczeszczenie krzyża. Nie ma na to zgody. I taką decyzję podjąłem. I dzisiaj nie ja tu powinna stać przed prokuraturą. Tu powinna stać przed prokuraturą gazeta Nie.
2: Przed prokuraturą zebrała się grupa kilkudziesięciu osób protestujących w obronie Daniela Obajtka. Wśród nich byli politycy PiSu, m.in. Przemysław Czarnek i Antoni Macierewicz.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Dużo słońca dziś w naszym regionie, jest ciepło, około 21 stopni na termometrze, temperatura jeszcze nieznacznie wzrośnie, na barometrze 1020 hektopaskali, ciśnienie pozostanie raczej stabilne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Bal wszystkich świętych, to budka suflera w Radiu Emaus we wtorkowe popołudnie. Nie wiem, dlaczego chciałem powiedzieć w poniedziałkowe, ale żyję już wtorkiem, rzecz jasna. Imieniny dzisiaj świętują Wiktor, Tina, Tymon, Antoni, Samson, Urban, Melchior, Maciej, Nazariusz, Alfons, Nazary, Achacjusz i Achacy. Jak zwykle namawiam Was do interaktywnego słuchania Radia Emaus. Można do nas napisać 601 077 033. Można na przykład dołożyć się do kalendarium poznańskiego i napisać coś, co wiecie, że się wydarzyło w Poznaniu 28 lipca, a nie wiemy o tym my, czyli Radio Emaus. Zapraszam serdecznie. Jest 10 po 13.

0: Albert Schweitzer, który był francusko-niemieckim teologiem i żył na przełomie wieków, wieku XIX, wieku XX, powiedział kiedyś: szczęście to jedyna rzecz, którą się mnoży, jeśli ją się dzieli. Czekam na wasze komentarze a propos tego. Myślę, że wszyscy się zgodzą z tym panem, który to powiedział. Był to, przypomnę, Albert Schweitzer. Jest 18 minut po 13.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
0: Właśnie tak. Teraz czas na grupę Baima.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Wyrazisty charakter. Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
5: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo.

Moment in time to Whitney Houston. Słuchajcie, Radio Emaus we wtorkowe popołudnie za 22 minuty minie 14. Już niebawem rozpocznie się kolejna, nawet nie wiem, która to już edycja festiwalu Poland Rock. 30 lipca start, 30 lipca, czyli no to już czwartek, czyli pojutrze. Festiwalowa scena będzie, festiwalowe sceny właściwie będą czynne do 1 sierpnia. Wszystko to będzie się odbywać na terenie lotniska Czaplinek Boroczyno. W trakcie trwania festiwalu festiwalowicze będą mogli też zasięgnąć porady notariuszy. Grupa notariuszy pojawi się tam w strefie ASP, czyli Akademii Sztuk Przepięknych. Udzieli porad, jeśli ktoś oczywiście będzie takowych chciał, a myślę, że chętnych nie zabraknie. Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie ze znajomym, notariusz w Ramonesce, czyli o związkach partnerskich, oraz 12 groszy, czyli jak zgodnie podzielić spadek i majątek. To tylko niektóre z zagadnień, które notariusze omówią w przystępny sposób podczas trwania festiwalu Poland Rock. On zaczyna się już w najbliższy czwartek. Jeśli ktoś się tam wybiera, to proszę na siebie oczywiście uważać.

Od wczoraj w poznańskim i nie tylko Multikinie można oglądać zupełnie nowy film. Jest to dokument muzyczny zatytułowany Wham! 10 Days in China. Dlaczego Wham? Ponieważ film dokumentalny dotyczy tego duetu Andrew Ridgely i George Michael. Dlaczego 10 Days? Bo opowiada o trasie koncertowej, która trwała właśnie 10 dni. A dlaczego in China? No bo ta trasa koncertowa miała miejsce właśnie w Chinach. Ten film od wczoraj już na wielkich multikinowych ekranach. Jeśli ktoś chciałby wybrać się na ten film, chciałby na przykład zdobyć zaproszenie na to, by obejrzeć film w multikinie, zapraszam jutro do konkursu o godzinie 9:15. Konkurs filmowy, w którym nagrodą będzie właśnie zaproszenie do multikina, a wspomniane duo Wham! Właśnie teraz.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
9: Informacje Radia Emaus.

0: zaprasza Lilia Łada.
1: Kładka w Czerwonaku oficjalnie otwarta. Wicemarszałek apeluje o ostrożność w czasie żniw. Przepisy o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Rowerzyści i piesi sprawniej dostaną się z Czerwonaka do stolicy Wielkopolski. Wczoraj oficjalnie otwarto kładkę przez Wartę, która ułatwia dojście do Puszczy Zielonki oraz na Dziewiczą Górę. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak liczy, że nowa przeprawa będzie oblegana przez mieszkańców i turystów.
2: Całe miejsce, chociaż już teraz jest bardzo nastawione na rekreację, będzie żyć jeszcze bardziej, bo obok mamy port rzeczny, marina, ale patrząc na to, co działo się w Owińskach, co dzieje się w Owińskach, to jest to miejsce bardzo, bardzo popularne.
1: Drugim etapem inwestycji będzie wydłużenie trasy pieszo-rowerowej do Owińsk.
2: Każdy z tych poszczególnych fragmentów jest w tej chwili w różnej fazie projektowania, zarówno po stronie Poznania, jak i po stronie Czerwonaka. Natomiast no, jest to dosyć żmudny proces, ale myślę, że w perspektywie 2-3 lat to połączenie już będzie przygotowane. Ono jest w tej chwili już dostępne, można przejechać rowerem, ale jest kilka takich trudnych fragmentów.
1: Poznań i Czerwonak wyłożyły na inwestycje po ponad 2 miliony złotych. Większość środków, bo blisko 10 milionów złotych, pochodziło z unijnego dofinansowania.
0: Informacje z Poznania.
1: Ponad 1200 mieszkańców i mieszkanek Poznania wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących zasad nocnej sprzedaży alkoholu w stolicy Wielkopolski. Szczegóły na ten temat zna nasza reporterka Natalia Grudzień.
3: Większość respondentów poparła ograniczenie sprzedaży. Łącznie zebrano 1225 ankiet, z czego 1045 zostało wypełnionych elektronicznie, a 180 wersji papierowej. Z raportu wynika, że ponad 82% respondentów, czyli 1016 osób, opowiedziało się za wprowadzeniem ograniczeń nocnej sprzedaży alkoholu na terenie Poznania. Przeciw takiemu rozwiązaniu było ponad 14% ankietowanych. Najliczniejszą grupę uczestników konsultacji stanowi osoby w wieku od 29 do 45 lat, a nieco ponad połowę respondentów stanowiły kobiety. Najwięcej odpowiedzi napłynęło od mieszkańców Jeżyc, Rataj oraz Piątkowa. Wyniki konsultacji będą podstawą do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie ewentualnego ograniczenia godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
1: Lipiec i sierpień to dla rolników czas intensywnych prac polowych. Żniwa to także okres, w którym znacząco wzrasta ryzyko wypadków przy pracy oraz na drogach. Dlatego wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski zaapelował do rolników o właściwe użytkowanie maszyn, bezpieczny transport plonów i niedopuszczanie do pożarów. Wicemarszałek prosi także o wyrozumiałość sąsiadów.
4: Apeluję również do mieszkańców wsi, zwłaszcza tych, którzy nie są związani z rolnictwem, żeby uszanować to, że będą pracować pewnie i po 22. Nie wzywać policji, tylko po prostu mieć świadomość, że żyjemy na obszarach wiejskich i dać im spokojnie zebrać plony.
1: Tym bardziej, że opóźnienie zbiorów choćby o jeden dzień często może oznaczać utratę plonów. Szczególną uwagę należy zwracać także na dzieci przebywające w gospodarstwach podczas żniw.
0: Informacje z kraju.
1: Przepisy o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą. Skład 3 sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ci podnosili, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza podstawowe zasady konstytucji. Rozporządzenie ma wejść w życie 23 sierpnia. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Słońce dziś zajdzie tuż przed 21. Zachmurzenie jest małe, maksymalnie 23 stopni Celsjusza. Od jutra przez kilka najbliższych dni będzie bardzo gorąco, żeby nie powiedzieć upalnie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Tu Radio Emaus, jest wtorek 28 lipca. Do końca roku pozostało już tylko 156 dni, czyli zdecydowanie mniej niż więcej. Wikipedia donosi, że dziś w Peru święto niepodległości, a w San Marino świętują kolejną rocznicę upadku faszyzmu. W tej godzinie również powspominamy o 14.30. Zapraszam na kalendarium poznańskie. Przedstawię parę faktów z przeszłości tej bliższej i dalszej, a związanych oczywiście z Poznaniem. Zapraszam serdecznie za 20 minut.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest 14.30, przegląd wydarzeń poznańskich. Zaczniemy od wieku XIX, a skończymy na wieku XXI. 220 lat temu, w roku 1806, w Beninie pod Poznaniem urodził się Jakub Krotowski Krauthofer, spolonizowany poznański adwokat i powstaniec. Pochodził z rodziny niemieckiej, kształcił się w szkole miejskiej w Poznaniu, następnie odbył studia prawnicze, prowadził w Poznaniu kancelarię adwokacką i notarialną. W marcu 1848 roku został wybrany do Poznańskiego Komitetu Narodowego. W Poznaniu jest ulica Krauthofera, czy ktoś wie gdzie? 600

0: przestało się niestety ukazywać. Rok 1978, 48 lat temu, 28 lipca, poznaniacy owacyjnie powitali bohaterów kosmosu, czyli podpułkownika Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego Polaka zdobywcy kosmosu, oraz generała Piotra Klimuka, dowódcy Sojuza 30. Z ławicy, z lotniska na ławicę, kolumna samochodów dotarła do parku na osiedlu kosmonautów u stóp pomnika Jurija Gagarina. Tam kosmonauci złożyli wiązańki kwiatów. 4 lata temu oficjalnie otwarto kładkę nad Wartą w Owińskach. Konstrukcja łączy Owińska z Poznaniem na wysokości Radojewa. Dzięki niej łatwo dojechać do Puszczy Zielonki i położonych w jej pobliżu atrakcji. Niewątpliwą atrakcją tego obiektu jest wieża z dwoma platformami widokowymi na wysokościach 12 i 20 metrów.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

To George Michael oczywiście, gdyby ktoś się nie poznał, utwór zatytułowany Fast Love. Za chwilę piosenka w dzień gorącego lata. Lato przypomni o swoim istnieniu, to że ze zdwojoną siłą w czwartek i piątek temperatury mają sięgnąć poziomu 35 stopni Celsjusza. Proszę się na to przygotować. No i pamiętać oczywiście o odpowiednim nawadnianiu. Grupa Big Day.

0: Radijem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Nasze słowa i czyny są jak ziarna w ogrodzie Boga. Każdy z nas poniesie pozytywne lub negatywne konsekwencje swych decyzji. W codziennym mozolnym zarabianiu na chleb umyka nam wieczna perspektywa. Zapominamy, że z każdego słowa zdamy sprawę. Dlatego warto kształtować dobre nawyki. Zamiast obgadywania, dobrze mówić o innych. Zamiast narzekania, dziękować. Zamiast wydawania na przyjemności, oszczędzać. Z jakich chwastów powinienem oczyścić swe życie?

0: reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Wakacyjne wyjazdy to okazja dla złodziei, ostrzegają policjanci. Do kogo należą schrony przy dworcu kolejowym w Lesznie? Premier Tusk zaapelował o wydanie wojny przemocy. Jesteśmy na półmetku wakacji. Dla wielu z nas to okres wypoczynku, ale także czas wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Policjanci przypominają, by nie publikować w mediach społecznościowych na bieżąco informacji o tym, gdzie się znajdujemy. Nie powinniśmy także korzystać z publicznego Wi-Fi na lotniskach, dworcach czy w hotelach. Dziś w porannej rozmowie Radia Emaus aspirant Andrzej Karpiński z Wielkopolskiej Policji opowiadał również o cyberprzemocy wśród rówieśników, polegającej na publikowaniu nieprawdziwych informacji, zdjęć czy nagrań kompromitujących inne osoby.
2: Niestety dzieci i młodzież są najbardziej narażoną grupą właśnie na tego typu tutaj zagrożenia, jakim jest ten szeroko rozumiany hejt, o którym też tak dużo zawsze właśnie mówimy. A w wakacje również może on przybierać na sile tutaj, gdyż w wielu przypadkach gdzieś takie zdjęcia są robione w wakacje. Później takie dziecko czy młoda osoba zamyka się w domu.
1: Dlatego aspirant Karpiński apeluje do rodziców, by zwracali uwagę, jeśli ich dziecko w czasie wakacji nie chce bawić się z rówieśnikami, i próbowali z nim porozmawiać na ten temat.
0: Informacje z Leszna.
1: Do kogo należą schrony przy dworcu PKP? Między innymi takie pytanie zadaje leszczyńskim władzom Stowarzyszenie Koliber. Do prezydenta Grzegorza Rusieckiego trafił dokument z zapytaniem o ich stan techniczny, własność oraz plany modernizacji na potrzeby ochrony ludności cywilnej. W tym momencie w Lesznie sytuacja jest nie najlepsza, podkreśla prezes Rawickiego oddziału stowarzyszenia Hubert Kędzierski.
3: Leszno jest miejscem, które jest miejscem potencjalnych nalotów w razie wojny. Jest jednostka wojskowa, jest lotnisko, które, jak pokazały przykłady lądowania Herkulesów, może przyjmować transporty wojskowe. Jest węzeł kolejowy, który łączy kilka linii kolejowych. No to jest potencjalny cel nalotów, a schronów dla ludności cywilnej nie ma. Ewentualnie są w złym stanie, tak jak w przypadku okolicy dworca nie mam, albo nie są przystosowane do ochrony przeciwko środkom napadu powietrznego.
1: Stowarzyszenie planuje również założenie swojego oddziału w Lesznie.
3: Mamy osobę, moim zdaniem to jak na organizację młodzieżową jest naprawdę dobra osobowość, to jest członek Młodzieżowej Rady Miasta Leszna, kolega Wojciech Stanek. No i w Lesznie największym problemem z tym, stowarzyszenie Koliber było to, że nie miał kto się tym zająć. W tym momencie mamy osobę, która chce się tym zająć, która ma pomysły i te pomysły jakoś przychodzą do głowy. Nie chcę mówić nagle, że będziemy tutaj dominować scenę młodzieżową w Lesznie, bo jestem ostrożny co do takiej deklaracji.
1: Leszczyńskie struktury mają działać samodzielnie. Organizacyjnie jednak będą podlegały oddziałowi w Rawiczu do czasu zbudowania własnego zarządu.
0: Ania.
1: W tym tygodniu rozpoczęło się wdrażanie nowej organizacji ruchu na kolejnych ulicach poznańskich ogrodów: Szpitalnej, Szafirowej, Swojskiej i Złotej. Prace na ulicy Szpitalnej potrwają 4 dni. Wprowadzanie nowej organizacji na ulicach Złotej, Swojskiej i Szafirowej wykonawca planuje zakończyć 31 lipca. Postęp robót jest uzależniony od warunków pogodowych. Podczas prac obowiązuje zakaz zatrzymywania się.
0: Informacje z kraju.
1: Zdecydowana reakcja premiera Donalda Tuska na pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Szef rządu podkreślił, że trzeba wydać wojnę przemocy. Zwrócił się też do służb o zdecydowane działania.
4: Zarówno służby podległe ministrowi Kierwińskiemu, jak i cały aparat podległy ministrowi Żurkowi, jako prokuratorowi generalnemu, że zrobicie wszystko, aby sprawcy byli nie tylko szybko wyłapywani, ale także, żeby byli możliwie szybko skutecznie karani. Jeśli potrzebne będą jakieś zmiany w regułach postępowania, w przepisach prawa, w rutynie postępowania, proszę natychmiast przygotować takie rekomendacje.
1: Premier zaapelował też do obywateli, aby nie byli obojętni i reagowali natychmiast oraz informowali policję o aktach przemocy.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Dziś do końca dnia zachmurzenie będzie małe, teraz 23 stopnie na termometrze, wiatr wieje dzisiaj z zachodu, a biomet jest korzystny. Na barometrze 1021 hektopaskali.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Die with a Smile to Lady Gaga i Bruno Mars. Przy mikrofonie Radia Maus Tomek Wandel. Z wami będę dzisiaj do godziny 17, co na ten moment nie jest oczywiście zaskakujące, bo w trakcie wakacji te godziny zmian prezenterów, czyli nas, się nieco zmieniają. Za chwilę w naszym programie konkurs. Teraz Robbie Williams już niebawem na koncercie w Poznaniu wystąpi. Tak, tak.

Zapraszam do konkursu. Dziś nagrodą jest powieść Dariusza Balcerzyka Znak woli i mocy, głęboka wiara, twarda polityka, mroczne tajemnice i groźne potyczki, zaufanie i zdrada. Początek tysięcznego roku z Gnieźnieńskiego kościoła przyszłej katedry zostają skradzione szczątki świętego Wojciecha. Kto i dlaczego zabrał ciało biskupa? Mnich Bogusza, niegdysiejszy uczestnik misyjnych wypraw Wojciecha i młody Woj Walgard próbują rozwikłać tę zagadkę. Ponad 500 stron do przeczytania. Myślę, że może to być całkiem pasjonująca lektura, dostarczona nam przez wydawnictwo Święty Wojciech oczywiście. Zapraszam do konkursu. 7148 w treści SMS-a. Proszę wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać rozwiązanie. A rozwiązaniem jest dzisiaj 10-literowe słowo. Pozwoliłem sobie podzielić je na 3 części. Podpowiedź do pierwszej części tego słowa. Sud na tablicy Mendelejewa. Sud na tablicy Mendelejewa. Człon drugi. Narew, Wisła lub Potomak, lub na przykład jeszcze Ren. I człon trzeci to zaprzeczenie. 71-48, za parę minut powtórzę te podpowiedzi. Jeśli komuś to już wystarczy, no to proszę słać do nas SMS-y.

0: Lemons. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
2: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castorama aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
4: Il benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
5: Z encykliki Lumen Fidei. Chrześcijanin wie, że nie da się wyeliminować cierpienia, ale może ono nabrać sensu, może stać się aktem miłości, powierzeniem się w ręce Boga, który nas nie opuszcza, i tym samym być etapem wzrostu wiary i miłości.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Sweet to Hot Air prosto z Irlandii, a ja mam dla was szybkie przypomnienie, co należy zrobić, by wygrać dzisiaj w konkursie popołudniowym powieść autorstwa Dariusza Balcerzyka Znak woli i mocy. Przede wszystkim należy odgadnąć słowo, które ma dzisiaj 10 liter, a które ja podzieliłem na 3 człony. Do każdego członu podaję podpowiedź i wy musicie jakoś sobie pokombinować tak, żeby z tych podpowiedzi złożyć słowo. Takie jedną trzecią słowa, potem dwie trzecie słowa, trzy trzecie słowa, czyli całe słowo, i wtedy należy wysłać do nas wiadomość tekstową pod numer 7148. Pierwsza część słowa konkursowego, sód na tablicy Mendelejewa, druga część, Narew, Wisła lub Potomak, albo na przykład Mississippi, i trzecia część to po prostu zaprzeczenie. 71-48, myślę, że teraz już wszystko jasne. Konkurs skończymy za około 10 minut i tyle czasu macie na wysłanie do nas konkursowego SMS-a.

0: Dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: I pora rozwiązać nasz konkurs. Hasło konkursowe dzisiaj brzmi narzekanie, bo sud na tablicy Mendelejewa to oczywiście NA. Narew, Wisła, Potomak, Mississippi lub Ren to oczywiście rzeka, a zaprzeczenie no to nie. Czyli narzekanie. Pan Marcin dzisiaj zdobywa nagrodę w postaci powieści Dariusza Balcerzyka Znak Woli i Mocy. Zapraszam jutro o 9.15 na konkurs filmowy, potem 15.15 konkurs popołudniowy, ale to dopiero jutro. Dzisiaj konkurs już zakończyliśmy.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Jest wtorek, 28 lipca, minęła 16.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Gniezno dostanie pieniądze na zbieranie deszczówki. Kolejna wyremontowana zabytkowa kamienica w Poznaniu. Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś akty powołania grupie asesorów sądowych. Wielkopolski samorząd otrzyma dofinansowanie na zbieranie deszczówki. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Powiat gnieźnieński zainwestuje łącznie ponad 350 tysięcy złotych w ekologiczne zarządzanie wodami opadowymi, korzystając ze środków wojewódzkiego programu Deszczówka. Inicjatywa ta wspiera samorządy w budowie instalacji, które pozwalają na łapanie i gromadzenie deszczówki z dachów publicznych budynków, by następnie móc ją wykorzystać do nawadniania lokalnej zieleni. Tym razem z dofinansowania skorzystają trzy instytucje. Kwota ponad 140 tysięcy złotych trafi do szkoły podstawowej w Goślinowie na budowę specjalnego zbiornika, natomiast zespół placówek edukacyjno-wychowawczych przy ulicy Gdańskiej w Gnieźnie otrzyma na podobny cel blisko 60 tysięcy złotych. Największe wsparcie rzędu 150 tysięcy przyznano Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Środki te pozwolą na stworzenie zbiorników retencyjnych oraz nowoczesnego systemu nawadniania terenów wokół zespołu dworskiego zlokalizowanego w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
3: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu zakończył remont budynku przy ulicy Wawrzyniaka 41. To kamienica wpisana do gminnej ewidencji zabytków, powstała w 1900 roku. Stanowi element historycznego układu urbanistycznego Jeżyc oraz zespołu urbanistycznego architektonicznego najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, objętego ochroną konserwatorską. Jak zaznacza Łukasz Kubiak z ZKZL, realizacja była dużym wyzwaniem organizacyjnym, ponieważ przez cały czas prowadzenia robót budynek pozostawał zamieszkany.
5: Tam, gdzie mieszka 16 rodzin, w tej kamienicy zrobiliśmy duże prace termomodernizacyjne, konserwatorskie. Dostosowaliśmy też obiekt do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. To, co ważne dla mieszkańców, to wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i wentylacyjną. Usunęliśmy też 21 pieców kaflowych. To nie tylko była likwidacja pieców kaflowych, ale też dostąpiliśmy te piece ogrzewaniem gazowym. Modernizowaliśmy dach, wymieniliśmy stolarkę okienną i drzwiową. Jest to nowa klatka schodowa.
3: Koszt całkowity remontu wyniósł blisko 5,5 miliona złotych. 70% środków na inwestycje zostało pozyskanych w ramach programu Termo.
0: Informacje z Leszna.
3: Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza 29 lipca o 15.30 na warsztaty tradycyjnego rysunku artystycznego z natury, inspirowanego wystawą O czym mówią kwiaty. Spotkanie rozpocznie historyczka sztuki Zuzanna Rybińska, która opowie o wystawie. Następnie Natalia Szmil, studentka malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wprowadzi uczestników w podstawy kompozycji i techniki rysunku. Udział w warsztatach może wziąć każdy chętny, ale trzeba się na nie zapisać.
0: Informacje z kraju.
3: Polski wymiar sprawiedliwości zyskał ponad 200 asesorów sądowych. Prezydent Karol Nawrocki wręczył dziś akty powołania nowej grupie prawników, mianując 211 asesorów sądowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego, ale również członkowie Krajowej Rady Sądownictwa oraz rodziny i przyjaciele asesorów. Prezydent Karol Nawrocki mówił, że dzisiejsze wydarzenie jest początkiem uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości.
6: Jesteście w istocie nadzieją polskiego wymiaru sprawiedliwości, jaka nowa generacja dzisiaj asesorów, w przyszłości z całą pewnością sędziów. Jesteście, drodzy Państwo, generacją i pokoleniem, w której ja jako prezydent Polski widzę wielką nadzieję także na uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
3: Karol Nawrocki nazwał dzisiejszy dzień Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Na początku uroczystości w pałacu przyjął ślubowanie od sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyry. Później, chwilę przed powołaniem asesorów, prezydent wręczył także 4 powołania sędziom Sądu Najwyższego.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: W Poznaniu zachmurzenie umiarkowane, a raczej małe, 24 stopnie Celsjusza na termometrze, na barometrze 1020 hektopaskali. Według najnowszych prognoz jutro ma być 29 stopni Celsjusza, jeśli chodzi, rzecz jasna, o temperaturę.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

28 lipca, wtorek, 209 dzień roku, imieniny Wiktora, Tiny, Tymona, Antoniego, Samsona, Urbana, Melchiora, Macieja, Alfonsa, Nazarego i Achacjusza. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy coś robimy, obowiązkowo musi ostatnio towarzyszyć nam selfiaczek. Tymczasem dzisiaj w kościele wspominany jest człowiek, który tak bardzo dbał o to, by jego twarz znał tylko Bóg, że jego jedyną podobiznę znamy z fotografii i to wykonanej 52 lata po jego śmierci. I nie została ona wykonana w czasie oficjalnego otwarcia jego grobu, by przekonać się, że ciało tego libańskiego pustelnika z klasztoru świętego Marona w Anaja nie zostało dotknięte rozkładem. Nie, nie. To był raczej prezent tego człowieka dla kościoła, by w czasie kanonizacji można było w ogóle zaprezentować wiernym jakąkolwiek podobiznę Charbela McLoufa. Oto bowiem w maju roku 1950 przybywa do jego grobu grupa młodych maronickich zakonników, którzy modlą się o jego wstawiennictwo, a na koniec robią sobie oczywiście pamiątkowe zdjęcie. Tyle, że po wywołaniu okazuje się, że poza 5 osobami, które pozowały do zdjęcia, na pierwszym planie jest jeszcze jedna postać mnicha. Najstarsi bracia z klasztoru świętego Marona rozpoznają w niej ojca Charbela. I w ten właśnie sposób dzisiejszy patron sam zadbał o portret, który stał się jedynym jego znanym nam dzisiaj wizerunkiem, i to wizerunkiem, który jest najpiękniejszym darem dla świata, bo nasz wzrok ma kierować do naszego wnętrza.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

stronę słońca razem z Eweliną Lisowską i Radiem Emaus. W ciągu paru najbliższych dni tego słońca na pewno nam nie zabraknie. Słońce, które się będzie pojawiać, będzie bardzo mocno ogrzewać atmosferę. Pewno będziemy narzekać, bo to zawsze narzekamy, jak jest za gorąco, ale kto uwielbia słońce, uwielbia, jak jest gorąco, ten na pewno będzie bardzo zadowolony. Za chwilę, dłuższą chwilę, za 11 minut, parę słów o tym, jak kulturalnie spędzić dzisiejsze popołudnie, wieczór. Serwis kulturalny na naszej antenie pojawi się jak zwykle o 16.30.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
1: Mamy mało opóźnienia, ale Katarzyna Nosowska i Błażej Król musieli koniecznie zaśpiewać do końca. O godzinie 17 dzisiaj w Fertlu Główna przy ulicy Mariackiej pracownia rękodzieła zaprasza na szydełkowy brelok na lato. Jak taki brelok można wyprodukować? No to o tym dowiecie się właśnie w trakcie tych warsztatów. Również o 17 Centrum Szyfrów Enigma zaprasza na kolejny wykład z cyklu Lato ze szpiegami. Dziś wykład pod tytułem Gigant w Zamku Piasku. O 19 na stadionie eliminacja Ligi Mistrzów Lech Poznań Aarhus GF. Natomiast o 18 w Akademii Muzycznej w Auli Nowej na placu Stefana Stuligrosza, scena letnia w Akademii Muzycznej, zapraszam na koncert

0: Wakacje już prawie na półmetku. Niektórzy z was z pewnością jeszcze przed wyjazdami wakacyjnymi. Niektórzy nawet wolą wakacje posiedzieć w domu, a wyjechać dopiero we wrześniu lub październiku, czyli nie w tym gorącym okresie wakacyjnym. Jakie macie plany? 601 077 033. Za chwilę grupa One Republic.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Wtorek, 28 lipca, minęła 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Piłkarze Lecha zmierzą się jutro z duńskim Orhus. Nowa kładka w Czerwonaku już jest gotowa. Wandale zniszczyli jaskinię Bajka w Gondoczu. Postawić kropkę nad i. Taki będzie cel piłkarzy Lecha Poznań, którzy zagrają jutro rewanżowy mecz z duńskim Orhus. Po pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów mistrzowie Polski uzyskali solidną zaliczkę, wygrywając z mistrzem Danii 4-1. Jak jednak zapewnia trener kolejorza Niels Frederiksen, zespół z Poznania nie ustawi się defensywnie.
3: Patrząc na drużynę, którą dysponujemy, myślę, że radzimy sobie lepiej z piłką przy nodze niż bez niej. Myślę, że nie byłaby to odpowiednia strategia, żeby po prostu stawić się nisko i czekać na to, co rywal będzie miał do zaproponowania. Wiemy o tym, że nie ma potrzeby, żeby w każdej sekundzie tego spotkania wychodzić wysokim pressingiem, ale naszym celem będzie to, żeby atakować, strzelać gole i wygrać mecz. Aczkolwiek oczywiście do meczu trzeba podejść mądrze.
2: Początek spotkania przy Bułgarskiej jutro o godzinie 19.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Rowerzyści i piesi sprawniej dostaną się z Czerwonaka do stolicy Wielkopolski. Wczoraj oficjalnie otwarto kładkę przez Wartę, która ułatwia dojście do Puszczy Zielonki oraz na Dziewiczą Górę. Wójt Czerwonaka Marcin Wojtkowiak liczy, że nowa przeprawa będzie oblegana przez mieszkańców i turystów.
4: Całe miejsce, chociaż już teraz jest bardzo nastawione na rekreację, będzie żyć jeszcze bardziej, bo obok mamy port rzeczny, marina, ale patrząc na to, co działo się w Owińskach, co dzieje się w Owińskach, to jest to miejsce bardzo, bardzo popularne.
2: Drugim etapem inwestycji będzie wydłużenie trasy pieszo-rowerowej do Owińsk.
4: Każdy z tych poszczególnych fragmentów jest w tej chwili w różnej fazie projektowania, zarówno po stronie Poznania, jak i po stronie Czerwonaka. Natomiast no, jest to dosyć żmudny proces, ale myślę, że w perspektywie 2-3 lat to połączenie już będzie przygotowane. Ono jest w tej chwili już dostępne, można przejechać rowerem, ale jest kilka takich trudnych fragmentów.
2: Poznań i Czerwonak wyłożyły na te inwestycje po ponad 2 miliony złotych. Większość środków, bo blisko 10 milionów, pochodziła z unijnego dofinansowania.
1: Ania.
2: Woda opadowa przy kolejnych 3 placówkach w Poznaniu zostanie odpowiednio zagospodarowana i wykorzystana. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg na wykonanie prac budowlanych w ramach tego zadania. Dotyczy ono przedszkola Promyczek przy ulicy Dojazd, Szkoły Podstawowej nr 90 przy ulicy Chociszewskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 80 przy ulicy Pogodnej. Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu przetargowym mają czas na składanie swoich ofert do 10 sierpnia.
1: Informacje z kraju.
2: Leśnicy z nadleśnictwa Żołędowo apelują o pomoc w ustaleniu sprawców, którzy dokonali aktu wandalizmu na terenie jaskini Bajka w położonym w województwie kujawsko-pomorskim Gondeczu. Ściany piaskowcowych skał pokryte zostały jaskrawą farbą w sprayu, powodując zniszczenie jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych regionu. Jak mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych, usunięcie farby ze ścian jaskini będzie wyjątkowo trudne.
5: Problem polega na tym, że skały tworzące jaskinię są niezwykle delikatne i porowate. Zastosowanie środków chemicznych lub mechaniczne czyszczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia ich struktury. Trwa analiza, w jaki sposób bezpiecznie usunąć napisy, a jednocześnie nie zniszczyć cennego pomnika przyrody.
2: Leśnicy zgłosili sprawę policji i apelują o pomoc w ustaleniu sprawców. Jaskinia Bajka jest pomnikiem przyrody nieożywionej oraz wyjątkowym obiektem geologicznym, który ze względu na swoją strukturę jest szczególnie podatny na uszkodzenia. Dodatkowo teren objęty jest ochroną w ramach obszaru Natura 2000 i stanowi ważne siedlisko oraz chronienie dla chronionych gatunków zwierząt.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Przed nami parę nocy z bardzo wysoką temperaturą, ale też będą bardzo ciepłe dni. Oczywiście z jeszcze wyższą temperaturą. Jutro maksymalnie będzie 29 stopni Celsjusza, a następne dni będą o wiele bardziej upalne. Proszę uważać i chronić się w miarę możliwości przed upałami. Dziś do końca dnia będzie pogodnie i ciepło, teraz 23 stopnie Celsjusza, słońce zajdzie o 20.50.

Już niebawem Maciej Gładysz i audycja dookoła świata o 17.30. Przedsiębiorcy z talentem. To też nasza audycja, jedna z nowszych na antenie Radia Emaus. Ja już teraz serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutrzejszy poranek. Słyszymy się kilka minut po godzinie 7. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Chorwacji. Jednym z najpiękniejszych miast chorwackiego wybrzeża jest z całą pewnością Trogir. Spacerując po nim, możemy odbyć niezwykłą podróż w czasie, i to zarówno do czasów greckich i rzymskich, jak i do okresu panowania Węgrów czy Wenecjan, aż po czasy współczesne. To wręcz obowiązkowy punkt na trasie podczas naszej podróży do Chorwacji i pobytu, szczególnie w Dalmacji Środkowej. Jest to niezwykłe miasto z labiryntem wąskich uliczek, świetnie zachowanymi zabytkami i pełne śródziemnomorskiego klimatu. Warto wspomnieć, że tutejsza starówka położona na niewielkiej wysepce pomiędzy stałym lądem a wyspą Ciowo w 1997 roku w całości została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Trogir został założony w III wieku przed naszą erą przez greckich kolonistów z wyspy Issa, dzisiejsza wyspa Vis. I od tego czasu stał się znaczącym portem. W roku 304 cesarz Dioklecjan nakazał tutaj stracić biskupa Splitu Dujama za głoszenie wiary chrześcijańskiej. Zwiedzanie Trogiru warto oczywiście rozpocząć od Starego Miasta. To podobno najlepiej zachowane miasto romańsko-gotyckie w Europie Środkowej. Dostaniemy się do niego m.in. przez Bramę Północną, zwaną też Bramą Lądową. Wzniesiono ją w XVII wieku w stylu renesansowym. Od strony morza znajduje się jeszcze jedna XVI-wieczna brama, zwana Bramą Południową lub Bramą Morską. Wkomponowana jest w XIII-wieczne mury miejskie i znajduje się w pobliżu dwóch bocznych wież z XIII wieku. Stare miasto w Trogirze zachwyca swoją architekturą i mieszanką stylów. Gotyk przeplata się tu ze stylem romańskim, renesansowym czy barokowym. Stare miasto pełne jest też wąskich, krętych i niezwykle urokliwych uliczek, a także wspaniałych zabytków. Jednym z najcenniejszych z całą pewnością jest katedra Świętego Wawrzyńca. Jest to trzynawowa bazylika, która mieści się przy placu Jana Pawła II. Powstała ona na ruinach kościoła zniszczonego przez Saracenów w 1123 roku, a jej budowa rozpoczęła się na początku wieku XIII. Do katedry prowadzi zachwycający portal Radowana. Został on wyrzeźbiony w 1240 roku przez mistrza Radowana i łączy styl romański z gotyckim realizmem i humanizmem. Zabytek ten zaliczany jest do najwspanialszych dzieł sztuki romańskiej w całej Chorwacji. Wnętrze katedry bogate jest natomiast w dzieła sztuki, a jednym z najcenniejszych zabytków renesansowych jest kaplica świętego Jana Ursiniego z Trogiru. Jej koncepcję oparto na świątyni Jowisza w pałacu Dioklecjana w Splicie i powstała ona w XV wieku. Tuż obok katedry znajduje się wieża, której budowa rozpoczęła się na początku XV wieku. Łączy ona w sobie różne style, m.in. gotycki, renesansowy czy barokowy i ma 47 metrów wysokości. Warto jednak wspiąć się na wieżę, bo z góry rozpościera się przepiękna panorama miasta i okolic, a przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet Split. Sercem miasta jest wspomniany już wcześniej plac Jana Pawła II, który za czasów rzymskich odgrywał rolę forum. Dziś poza katedrą przy placu tym znajduje się też m.in. lodzia miejska z XIV wieku. Dawniej pełniła ona funkcję sali sądowej czy miejsca spotkań. Tuż obok wznosi się natomiast wieża zegarowa z kopulastym dachem. Do XV wieku stanowiła ona część kościoła świętego Sebastiana. Od wschodu plac zamyka natomiast ratusz miejski, będący w przeszłości pałacem rektorów. Budynek przypomina weneckie pałace i pochodzi z XV wieku. Naprzeciw wejścia do katedry usytuowany jest natomiast pałac Cipico. To tak naprawdę kilka budynków z najstarszymi murami pochodzącymi aż ze średniowiecza. Większość kompleksu zbudowano w XIII wieku, a swój obecny kształt uzyskał on w roku 1457. Pałac niestety nie jest dostępny dla turystów i podziwiać go można wyłącznie z zewnątrz. A co jeszcze w Trogirze warto zobaczyć? Z całą pewnością twierdzę kameralnego. Warownia ta została zbudowana w XV wieku przez Wenecjan w celu ochrony nabrzeży miasta. Naprzeciw, na północno-zachodnim krańcu wyspy, znajduje się natomiast wieża Świętego Marka. To również dawna część murów obronnych, ale o cylindrycznym kształcie. W przeszłości była ona połączona z twierdzą, a obecnie pomiędzy wieżą a twierdzą zbudowano boisko piłkarskie. Miłośnicy lokalnych produktów powinni odwiedzić też Green Market, znajdujący się po drugiej stronie od Starego Miasta. Ma on do zaoferowania najlepszej jakości warzywa, owoce i wyborne oliwy. Jednym z ulubionych przez turystów miejsc jest też promenada w Trogirze. To przestronny deptak z dorodnymi palmami i licznymi restauracjami, który ciągnie się wzdłuż południowej części wyspy. A jeśli ktoś chciałby odpocząć na plaży, no to w samym centrum Trogiru niestety ich nie znajdzie, ale wystarczy nieco oddalić się od centrum miasta, by rozkoszować się nie tylko słonecznymi kąpielami. Warto dodać, że mieszkańcy Trogiru najczęściej wybierają plażę na pobliskiej wyspie Ciowo. Trogir to naprawdę niezwykłe i wyjątkowe miasto. Miejsce idealne dla osób lubiących wielogodzinne zwiedzanie i odkrywanie nowych miejsc o bogatej historii. Ale to także miejsce, w którym można po prostu odpocząć. Spędzanie wakacji w małej Wenecji nie musi ograniczać się wyłącznie do zwiedzania miasta. Jego zaletą jest też dostęp do ciepłej i czystej wody, łagodne zejście do morza i brak większych fal. Trogir może być też idealną bazą wypadową do zwiedzania tej części Chorwacji. Stąd niedaleko, bo raptem 15 km mamy do Splitu. Szybenik od Trogiru dzieli niespełna 40 km, a wyspa Hvar położona jest w odległości mniej więcej 54 km. Całkiem blisko jest tu też do omawianej już w naszej audycji miejscowości Omisz. A my już dzisiaj żegnamy się z Trogirem, ale nie opuszczamy jeszcze Chorwacji, bowiem w kolejnych audycjach wybierzemy się m.in. do Puli czy Dubrownika. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Kiedy słyszymy słowo przedsiębiorczość, najczęściej myślimy o prowadzeniu własnej firmy. Ale czy przedsiębiorczy można być także pracując wiele lat na etacie? Czy przedsiębiorczość to bardziej sposób myślenia, czy forma zatrudnienia? O tym porozmawiam dzisiaj z Anią Hetmańską, którą serdecznie witam w studio.
4: Witam serdecznie.
3: Ania zajmuje się, no właśnie, czy możesz, Ania, opowiedzieć, czym się zajmujesz?
4: Tak, oczywiście. Od 10 lat jestem wokalistką w zespole muzycznym Anno Domini. Od niedawna założyłam Hetmanka Coaching Chrześcijański, do czego się przygotowywałam wiele lat na różnych kursach i przechodząc samodzielnie potężne procesy coachingowe na sobie. I też jestem członkinią duszpasterstwa Talent od co najmniej 10 lat, jak nie dłużej.
3: Nie prowadzisz własnej firmy, a jednak trudno odmówić Ci przedsiębiorczości. Jak to słowo rozumiesz?
4: Przedsiębiorczość rozumiem jako wykorzystywanie w pełni wszystkich zasobów, jakimi dysponujesz. Tymi zasobami to mogą być talenty, dary, umiejętności, czas, osoby, które spotykam, czy też praca, którą w danym momencie wykonuję. Także przedsiębiorczość to jest łączenie tego wszystkiego i tworzenie nowej jakości, czegoś pięknego, co służy i mi, i innym ludziom, co daje satysfakcję, radość i czyni, że pomnażam to, co już mam.
3: A w takim razie, kiedy według Ciebie zaczyna się przedsiębiorczość? Czy ona się rozpoczyna od założenia firmy, czy dużo wcześniej, od sposobu myślenia?
4: Myślę, że przedsiębiorczość to przede wszystkim sposób

0: Może być jakieś dzieło artystyczne na przykład, które przechodzi do historii albo które daje wartość ludziom na tyle dużą, że ci ludzie sami zmieniają swoje życie na lepsze. Przedsiębiorczość to jest wykorzystanie, to jest też połączone z gospodarnością. Przedsiębiorczość to jest zauważanie okazji w danym momencie, tu i teraz. To jest uważność. To przedsiębiorczość to jest dostrzeganie tego, co nam Bóg daje w danym momencie. My mamy być uważni.
1: To takie pytanie, czy człowiek rodzi się przedsiębiorczy, czy przedsiębiorczości się można nauczyć?
0: Jeżeli jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga, w co głęboko wierzę, to myślę, że wszyscy mamy ten zalążek przedsiębiorczości, bo Pan Bóg jest gospodarny. Nie trwoni swoich darów, patrzy, ile dana osoba jest w stanie przyjąć na dany moment i daje nam to, co jesteśmy w stanie udźwignąć. Także ja myślę, że rodzimy się z zalążkiem przedsiębiorczości, a to też w jakim środowisku wzrastamy i to jak my do tej przedsiębiorczości podchodzimy, to czy mamy wyznaczony cel życia bądź marzenia, które napędzają przedsiębiorczość, to powoduje, że tą przedsiębiorczość dostrzegamy w sobie, inni dostrzegają w nas i ją rozwijamy.
1: Czy pamiętasz może taki moment, kiedy sama zaczęłaś przyjmować inicjatywę, zamiast czekać, aż ktoś zorganizuje coś?
0: Myślę, że to jest związane z pewnym trudnym wydarzeniem z mojego dzieciństwa, kiedy w reakcji na nie powiedziałam sobie, że ja będę żyć tak, jakby mi niczego nie brakowało. I od tego momentu to się zaczęło od myśli, jak byłam małym dzieckiem. Także wszystko się zaczyna od myśli. Najpierw jest myśl, potem jest jakiś obraz, który nam powstaje w naszej wyobraźni, potem się pojawiają emocje wynikające z tego obrazu, a potem nasze zachowania. Więc u mnie też wszystko zaczęło się od myśli. I dlatego też zajmuję się coachingiem, bo coaching to jest sztuka pielęgnowania pięknych myśli w sobie, wyłapywania tego, co nam szkodzi, tego sposobu myślenia o nas samych, który nam szkodzi, i przeorganizowanie tego myślenia na takie wspierające. Także tak, wszystko zaczęło się od myśli.
1: Zastanawia mnie też to, i to jest takie pytanie, które już mnie od dawna nurtuje, że kiedy są dwie osoby z podobnymi możliwościami, to potrafią iść zupełnie innymi drogami. Dlaczego tak się dzieje według ciebie?
0: Myślę, że to jest kwestia właśnie myślenia, ponieważ najważniejsze, co my sami o sobie myślimy, możemy mieć ten sam start, ale możemy inaczej myśleć o sobie, możemy myśleć dam radę, możemy myśleć nie dam rady, możemy myśleć głupi jestem, a możemy myśleć mądra jestem. I to nie jest tak też do końca, że to środowisko, że tak powiem, aż tak nas determinuje, bo nawet jeżeli wzrastamy w trudnym środowisku, które podcina nam skrzydła, mówiąc, a ty do niczego nie dojdziesz, albo ty się do niczego nie nadajesz, to my jako wolne istoty, nawet w tym dzieciństwie, kiedy dopiero poznajemy świat i się go uczymy, możemy to zdanie albo przyjąć, ono się może do nas przykleić i niestety iść z nami przez resztę życia, albo możemy to odrzucić, możemy powiedzieć nie, ja właśnie mam talent, ja mogę, ja potrafię, ja się nauczę. Więc możemy coś przyjmować, a możemy brać coś na buncie, że nie zgadzam się z tym.
1: A co jest wobec tego takim hamulcem, który hamuje właśnie tą postawę przedsiębiorczości? Dlaczego właśnie, tak jak wspomniałaś, ludzie nie rozwijają skrzydeł?
0: Myślę, że to są ograniczające przekonania, które się w nas rozwinęły w dzieciństwie. I później te przekonania sobie jakoś potwierdzamy, obserwując rzeczywistość. I jeżeli po prostu nie będzie albo tak silnego zdarzenia, albo tak pięknego zdarzenia, które nas wybije z tego starego schematu,

0: sposobu myślenia, to jak nie obdarzy nas Pan Bóg łaską, albo nie będzie takiej osoby z boku, najczęściej profesjonalista, typu właśnie coach, terapeuta, czy psycholog, który po prostu, mając do tego odpowiednie narzędzia, nie wybije nas z tego ograniczającego myślenia, to te osoby po prostu nie wierzą, że potrafią. Nie wierzą, że mogą. Wchodzą wtedy w schemat obserwowania czyjegoś życia. Bardziej śledzą plotki w gazetach o jakichś idolach, czy oglądają seriale i wchodzą wtedy w taki schemat obserwowania życia innych, zamiast kreowania swojego. A według mojej wiedzy my możemy być tylko w dwóch trybach, albo w obserwacji, albo w kreacji. Więc myślę, że skoro każdy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, każdy ma talenty i każdy ma ten zalążek przedsiębiorczości, to warto jednak wyjść w ten tryb kreatywny i kreować swoje własne życie, niż obserwować i nie daj Boże zazdrościć innym.
1: Czyli tutaj taka jakby rada, przykazania, Ewangelia, one nas nakierowują tutaj na tą dobrą drogę, właśnie na tą ścieżkę, ściągają, pokazują jakby takie drogowskazy, idź tędy, rób to. Właśnie tak. Chociażby ten brak zazdrości, o którym powiedziałaś.
0: Tak, jak najbardziej. Jak jesteśmy w tym trybie kreowania swojego życia, to wtedy też mniej porównujemy się, ponieważ nie da się porównać dwóch osób do siebie. Każdy jest dziełem sztuki, stworzonym dziełem sztuki. I wszystkim życzę, żeby to dostrzegli.
1: Teraz takie może troszeczkę podchwytliwe pytanie, przynajmniej dla mnie ono takie jest. Czy przedsiębiorczość rozwija się bardziej dzięki sukcesom czy porażkom?
0: Myślę, że w zdrowej przedsiębiorczości, żeby przedsiębiorca mógł osiągnąć zbawienie, do którego wszyscy dążymy, bo to jest cel naszego życia, to potrzebne jest i jedno, i drugie. Potrzebne są sukcesy, żeby nas napędzały, żeby dawały nam takie jakby informację zwrotną ze świata, że tak, że to jest ten kierunek, że mam ku temu zdolności, że to rośnie, rozwija się. I potrzebne są porażki, żebyśmy nie weszli w pychę, a przecież pycha kroczy przed upadkiem, a my jesteśmy przedsiębiorczy i chcemy, żeby nasze przedsiębiorcze działania się rozwijały, nie upadały, to potrzebujemy porażek, żeby one nam dawały ten zdrowy balans, a także taką informację zwrotną, a może można coś lepiej zrobić. Te porażki mogą być źródłem nauki. A czemu tak wyszło? A co mógłbym zrobić, żeby było lepiej? Możemy dostrzec po prostu też zależności dzięki porażkom między tymi elementami, których jakby wszystko szło gładko, byśmy nie dostrzegli. Także myślę, że idealny rozwój przedsiębiorcy to jest sukces, jakaś porażka, dużo sukcesu, jakaś porażka, taki balans.
1: Czyli jedno przyplata się z drugim. Jest to jakby coś, co powinniśmy akceptować, przyjmować, nie wystraszyć się tego, że pojawiła się porażka i wycofujemy się.
0: Absolutnie nie. Też jakby z definicji kryzysu, w razie czego jakbyśmy porażkę zamienili na słowo kryzys, to jest tylko punkt zwrotny. I to od nas zależy, co my w tym momencie zrobimy. Czy my po prostu nazwiemy to punkt zwrotny i ja się chcę zwrócić ku sukcesowi, czy to jest punkt zwrotny i ja się załamię. No tylko tak. Punkt zwrotny.
1: Tak, wchodzimy do doliny, ale dookoła są góry i z tej doliny w końcu nam się uda wyjść. Tak przynajmniej ja to rozumiem.
0: Ja też tak to rozumiem.
1: Nie jesteśmy w próżni, jesteśmy częścią społeczeństwa, przeróżnych wspólnot i tutaj takie pytanie, czy przedsiębiorcy, człowiek rozwija się sam, czy potrzebuje ludzi, którzy będą w niego wierzyć?
0: Myślę, że to zależy, w czym chcemy być przedsiębiorczy. Ale powiem o takich skrajnych rzeczach. Bo jeżeli byśmy chcieli być pustelnikiem, tak jak święty Szarbel, który działa potężne cuda, a skupił się w całym swoim życiu tylko i wyłącznie na poznawaniu Boga i na Bogu, to nie potrzebujemy ludzi. ale ponieważ większość z nas ma inną drogę, rodziny, swoje przedsiębiorstwa, przedsięwzięcia, zespoły muzyczne, to my potrzebujemy ludzi. Jesteśmy istotami istotnymi. Mi osobiście dodaje skrzydeł, jak ktoś mi powie, pięknie zaśpiewałaś. To mnie jakby motywuje do jeszcze większego wysiłku tworzenia, do tego, że to, co robię, daje wartość innym. Że to nie jest moje widzimisię, to nie karmi mojego ego, że to tylko dla mnie, bo tylko, że to po prostu daje wartość. I dzięki temu mam satysfakcję. To daje też, myślę, człowiekowi takie poczucie, że jest potrzebny. Takie poczucie przynależności. Także myślę, że przedsiębiorczość najlepiej rozwijać z innymi ludźmi.
1: Po co w takim razie rozwijać przedsiębiorczość? Do czego nam to jest potrzebne?
0: Myślę, że jak kiedyś staniemy twarzą w twarz z Bogiem, będziemy rozliczani z miłości. Myślę, że Pan Bóg stworzył nas komplementarnie, więc jakby mamy się uzupełniać i sobie służyć tymi talentami. Więc tak naprawdę rozwijanie tych talentów, ta przedsiębiorczość służy do wspierania siebie nawzajem, do służenia sobie, do pomnażania tej radości, satysfakcji, tej miłości. Bo ja na przykład jako wokalistka nie umiem na przykład miksować materiałów muzycznych. To jest niezbędne, żeby wyszedł piękny utwór w wersji finalnej i to jest to służenie sobie nawzajem. I tak jak rozwijamy swoją przedsiębiorczość, to lubię współpracować z profesjonalistami, więc i tą przedsiębiorczość i talenty trzeba rozwijać. To jest nam zadane.
1: No tak, to jest zadanie na całe życie. Gdybyś mogła, Ania, zostawić naszym słuchaczom takie jedno pytanie, nad którym warto pomyśleć jeszcze dzisiaj, to jakby ono brzmiało?
0: Czym chciałbyś się zająć w życiu, gdybyś nie miał ograniczeń?
1: Dobrze, czyli to jest takie pytanie, zadanie domowe do przerobienia. Najlepiej jeszcze dzisiaj, nie odkładać tego na potem. Przedsiębiorczość to nie tylko zawód, jest to też sposób przeżywania życia. Jest to odwaga, inicjatywa, odpowiedzialność. Ale mam wrażenie, że u jej źródeł leży coś jeszcze głębszego. Coś, co każdy z nas otrzymał i z czym wiąże się pytanie, co z tym zrobię? O tym porozmawiamy podczas naszego kolejnego spotkania, na które już teraz serdecznie zapraszam. Dziękuję, Ania, za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Więcej informacji o duszpasterstwie przedsiębiorców Talent można znaleźć na stronie talentpoznań.pisanerazem.pl. Dziękuję za rozmowę i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert w Talencie. Do zobaczenia na antenie radia. Do usłyszenia.
2: Przedsiębiorcy z Talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Watykański Bank opublikował raport zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Blachnickiego. Nie ma dnia, by Ojciec Święty o nas nie myślał i nie modlił się za nas, wskazał proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, wypracował w 2025 roku 51 milionów euro zysku netto. Jak podkreślono w opublikowanym dziś raporcie zrównoważonego rozwoju, działalność Instytutu opiera się na zasadach katolickiej nauki społecznej i odpowiedzialnym inwestowaniu.
3: Raport przedstawia wyniki osiągnięte w minionym roku oraz postępy we wdrażaniu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym do modelu funkcjonowania Instytutu. Podkreśla także wkład JOR w rozwój zrównoważonych finansów i gospodarki służącej człowiekowi, jego godności oraz dobru wspólnemu. W ubiegłym roku 36% wypracowanej wartości JOR przekazał Ojcu Świętemu na cele dobroczynne.
2: Młodzież z różnych diecezji Polski przeżywa rekolekcje trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Jak podkreślają organizatorzy, właśnie tutaj, u źródeł chrześcijaństwa i przy grobach apostołów, najlepiej można doświadczyć tajemnicy Kościoła, zgodnie z zamysłem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. O rzymskich rekolekcjach opowiada ich organizator, ksiądz Sebastian Kreczmański.
4: Jesteśmy tutaj na oazie trzeciego stopnia po to, żeby przeżywać doświadczenie Kościoła pod hasłem Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater, właśnie w duchu Franciszka Blachnickiego, który zaproponował, że tutaj właśnie w Rzymie to jest ta najlepsza, najbardziej prawidłowa forma przeżywania rekolekcji oazowych. Grupa młodzieżowa liczy 30 osób, są właściwie zewsząd, cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską, łowicką, także i warmińsko-mazurską i warszawską też mamy.
2: Ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, mówi, że Leon XIV nieustannie pamięta o tamtejszych chrześcijanach, wspiera ich modlitwą i utrzymuje z nimi bezpośredni kontakt.
5: El Papa Leon XIV.
6: Ojciec Święty pozostaje z nami w stałym kontakcie i nieustannie modli się za nas. Napisał, dni mijają, tygodnie również, ale widzę, że warunki są nadal bardzo trudne. Nie ma dnia, żebym nie myślał i nie modlił się za tych, którzy cierpią. Dziękuję wam, że im towarzyszycie. Niech Bóg wam pomaga i umacnia was. Z serca wam błogosławię i bratersko pozdrawiam.
2: Proboszcz podkreśla, że papieska bliskość i pamięć dodają otuchy mieszkańcom Gazy, którzy każdego dnia mierzą się z dramatem wojny.
6: Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego bliskość, troskę i pasterską gorliwość. Czasami wydaje się, że jego głos jest głosem wołającego na pustyni, ale właśnie taki głos jest znakiem prorockim. Święty Jan Chrzciciel wołał na pustyni i przyciągał tysiące ludzi pragnących pojednać się z Bogiem.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Szukasz sposobu, by niedzielna Ewangelia trafiła prosto do serc najmłodszych? Sprawdź nasze gotowe rozwiązanie. Niedziela z owieczką to sprawdzone materiały duszpasterskie, które zamieniają trudne słowa w fascynującą przygodę. Kolorowe karty, angażujące zadania i ulubieńcy dzieci. Owieczka Magda oraz baranek Franek. Z nimi każda niedziela staje się wyjątkowa. Sprawdź szczegóły i wprowadź projekt w swojej parafii. Odwiedź www.swietywojciech.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Żyd odsunął się od mówiącego, zwracając się ku Stawowi. Messala zaś mówił dalej, coraz bardziej zwalniając mowę dla większego wrażenia. Tak, lituję się nad tobą, mój piękny Judo. Ze szkoły do synagogi, potem do świątyni, potem o szczycie sławy, miejsce w Sanhedrynie, życie bez czynów, bez wawrzynów. Niech cię wspierają bogowie, ale ja... Juda podniósł właśnie wzrok na mówiącego i ujrzał rumieniec dumy oświecający twarz Rzymianina, gdy mówił: ale ja... jeszcze nie cały świat podbity. Może są jeszcze wyspy nieznane, a na północy dość dzikich narodów. Zresztą wszak Aleksander nie dokonał wszystkiego i droga na Daleki Wschód przyświeca sławą dla kogoś... Patrz, ile zadań godnych Rzymianina. Po chwili wytchnienia mówił dalej: wyprawa do Afryki, potem na Scytów, dalej Legion. Tu często bywa kres kariery, ale nie mojej. Ja... Najowisza, co za myśl? Ja zamienię Legion na prefekturę. Pomyśl tylko, żyć w Rzymie i mieć pieniądze. Pieniądze to mieć wino, kobiety, igrzyska, poetów przy uczcie, intrygi u dworu, zabawy przez cały rok. Do takiego trybu życia wiedzie tłusta prefektura i tak żyć, myślę, w Syrii. Judea jest bogata, Antiochia warta być siedzibą bogów. Będę następcą Cyreniusza, ty będziesz dzielił moje szczęście. Sofiści i retorzy, tak licznie występujący na zgromadzeniach rzymskich i zajmujący się nauczaniem szlacheckiej młodzieży, byliby pochwalili mowę Messali, bo to, co mówił, było nader popularne. Dla młodego Żyda przeciwnie, wszystko to było niezrozumiałe, sprzeciwiające się zasadom, w których był wychowany. Prawa, zwyczaje i cele jego narodu zakazywały satyry i humoru. Nic więc dziwnego, że słuchając przyjaciela, rozmaitych doznawał uczuć. Na przemian to był oburzony, to znowu niepewny. Jak rozumieć to, co on mówił? Zrazu ton wyższości obrażał go, rychło oburzenie zmieniło się w rozdrażnienie, w końcu jednak docinki wywołały gniew niepohamowany. I nic dziwnego, za czasów Heroda patriotyzm żydowski był namiętnością, zaledwo trochą obojętności pokrytą i tak złączony z historią, religią i Bogiem, że każde szyderstwo w tym kierunku musiało oburzać i gniewać Izraelitę. Dlatego też Juda w czasie wywodu w Messali przechodził straszliwe tortury. Dotknięty boleśnie w swych uczuciach religijnych i narodowych, rzekł z wymuszonym uśmiechem: jak słyszałem, są ludzie, którzy umieją żartować ze swej przyszłości, co do mnie, bądź przekonany, mój Messalo, nie należy do nich. Rzymianin spojrzał na niego, po czym rzekł: czemużby prawda nie mogła się równie dobrze mieścić w żarcie jak w opowieści? Wielka Fulwia poszła pewnego dnia łowić ryby i nałapała ich więcej niż całe towarzystwo. Mówiono, że to dlatego, iż haczyk miała złocony. Więc nie żartowałeś? Widzę, że nie dość ci ofiarowałem, odparł prędko Rzymianin, a oczy jego zaświeciły szyderstwem. Gdy mnie Judea na prefekturze wzbogaci, zrobię cię arcykapłanem. Żyd odwrócił się gniewnie. Nie opuszczaj mnie, rzekł Messala. Juda stanął, wahając się. Cóż za upał, zawołał patrycjusz. Poszukajmy cienia. Żyd odparł chłodno. Raczej rozejdźmy się. Lepiej by mi było wcale tu nie przychodzić. Szukałem przyjaciela, znalazłem... Rzymianina, rzekł szybko Messala. Ręce Żyda zacisnęły się z gniewu, ale opanowując się, odszedł. Messala również powstał, wziął płaszcz na ramiona i poszedł za nim. A gdy się zrównali, położył rękę na ramieniu Judy i szli razem. Tą samą drogą i w ten sam sposób, ręka w rękę, będąc dziećmi, chodziliśmy tędy. Chodźmy tak, aż do bramy. Messala chciał być uprzejmy i grzeczny, nie mógł jednak pozbyć się szyderczego tonu, który stał się już właściwością jego ducha. Juda mimo to pozwalał na poufałość. Jesteś jeszcze chłopcem, a ja już mężczyzną. Pozwól mi mówić z sobą, jak na męża przystoi. Gdy Juda nie przeczył, zadowolenie Rzymianina stało się wyraźne, prawie zabawne. Mentor nauczający Telemaka nie mógł być innym i swobodniejszym od niego, gdy rzekł: czy wierzysz w parki? Ach, zapomniałem, że jesteś saduceuszem, szkoda. A już wasi Eseńczycy są rozumniejsi, bo wierzą w nie. Jak im nie wierzyć, kiedy one stają wiecznie na drodze każdego człowieka czynu? Powezmę zamiar, utoruję drogę nagle, gdy osiągnąłem cel, gdy świat trzymam w ręku, trzask. Słyszę za sobą zgrzyt nożyc i oto ona. Ona, przeklęta Atropos. Dlatego czemu się na mnie rozgniewałeś, Judo, gdy mówiłem, że nastąpię po starym Cyreniuszu? Może myślałeś, że chcę się wzbogacić zniszczeniem zrabowań Judei? A gdyby to tak było, czy sądzisz, że nie ma Rzymian, którzy by o tym marzyli? Jeśli ktokolwiek ma to uczynić, czemuż by nie ja? Na te słowa Juda przystanął i rzekł: przed Rzymianami jeszcze inni cudzoziemcy rządzili Judeą. Gdzież ich szukać, Messalo? Wszystko minęło, a Judea żyje. Co się raz zdarzyło, znowu zdarzyć się może. Messala przybrał dawny ton szyderczy. Jak widzę, nie tylko Eseńczycy wierzą w potęgę parki. Witam cię i pozdrawiam w tej wierze. Nie, Messal, nie należę do Eseńczyków, nie zaliczaj mnie więc do nich. Wiara moja oparta jest na skale, która była fundamentem wiary mych ojców, jeszcze zanim żył Abraham. Polega ona na przymierzu Pana z Izraelem. Za dużo namiętności w tej odpowiedzi, Judo. Nauczyciel mój zgorszyłby się niemało, gdyby mnie kiedy ujrzał w takim uniesieniu. Chciałem ci jeszcze coś powiedzieć, ale lękam się. Gdy w milczeniu uszli kawałek drogi, Rzymianin rozpoczął rozmowę na nowo. Myślę, że już ochłodłeś i że potrafisz mnie posłuchać, zwłaszcza, że to, co powiem, dotyczy ciebie samego. Chętnie chciałbym ci się przysłużyć, bo bądź co bądź, kocham cię, o ile mogę i umiem. Czemuż, powiedz mi, nie miałbyś wyjść z tego ciasnego koła, które, jak ci to wykazałem, obejmuje wszystko, na co wasze prawa i obrządki pozwalają?
3: Juda milczał.
2: Któż są mędrcowie naszych czasów? Mówił dalej Messala. Nie ci zaiste, którzy trawią dni na sprzeczkach o minione rzeczy, o Bala, Jowisza czy Jehowę, o naukę, religię. Powiedz mi, Judo, jedno wielkie imię, wszystko mi jedno, gdzie je znajdziesz? W Rzymie, Egipcie, na wschodzie czy to w Jerozolimie? Niech mnie Pluton porwie, jeśli to imię nie będzie imieniem człowieka, który zdobył sławę za pomocą materiału, jakiego mu dostarczyła obecna chwila. Rozumnym jest, kto umie korzystać z okoliczności. Wszak nie inaczej czynił Herod, nie inaczej Machabeusze, nie inaczej pierwszy i drugi Cezar, a więc naśladuj ich i zacznij zaraz. Rzym poda ci równie chętnie rękę jak Antipatrowi z Idumei. Żyd drżał z oburzenia, a widząc, że brama ogrodu niedaleko, przyspieszył kroku, pragnąc jak najprędzej uciec. Rzym, Rzym, powtarzał półgłosem. Bądź mądry i roztropny, ostrzegał Messala. Porzuć szaleństwo Mojżesza wraz z podaniami. Patrz na rzeczy, jakimi są. Popatrz w twarz rzeczywistości, a ona ci powie, że Rzym to świat. Pytaj o Judeę, a usłyszysz, że ona jest tym, czym Rzym chce, aby była. Stanęli u bramy. Juda usunął delikatnie rękę Messali z swego ramienia i przystanąwszy rzekł ze łzami: rozumiem cię. Jesteś Rzymianinem. Dlatego nie możesz mnie zrozumieć, bo jestem Izraelitą. Zadałeś mi dziś wielki ból, bo przekonałem się, że nigdy już nie będziemy przyjaciółmi jak dawniej. Nigdy. Tu rozłączmy się i niech pokój Boga ojców moich będzie z tobą. Messala podał odchodzącemu rękę. Milczał chwilę, a gdy Juda zniknął, rzekł do siebie, podnosząc głowę: niech i tak będzie. Eros umarł, Mars panuje.
4: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Wtorek, ostatni wtorek lipca, 28 lipca, minęła 20.
0: Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.

Są takie lizaki w kształcie serca, takie czerwone, ale transparentne, czyli przezroczyste. Na okoliczność walentynek pojawiają się w sklepach i osiedlowych sklepikach w ilościach nie do przewidzenia. One mają jedną fajną w sobie rzecz, mianowicie gdy przyłożymy je do oka, to bardzo ciekawie, tak nastrojowo wygląda przez nie rzeczywistość. I nie robi się wcale różowa. Fotka z trzymanym w dłoni, to znaczy trzymanym palcami, takim czerwonym lizakiem jest okładką, no okładką w dzisiejszych czasach cyfrową, do wydanej w maju epki z między innymi tym kawałkiem, kawałkiem zatytułowanym When the Feeling is Gone, a odpowiada za niego Small Town Kid, czyli dzieciak z małego miasta. I jest to świeży elektroniczno-hausowy projekt, o którym jak na razie za dużo nie wiadomo. W necie toczą się nawet dyskusje na poziomie weryfikacji, czy nie jest to muzyka generowana przez AI. Byłoby niefajnie, gdyby była, ale ludzki pierwiastek myślę, że cały czas jest tutaj do wychwycenia i że nie jest to AI. Bo wtedy z tego walentynkowego lizaka zostałaby tylko mdląca sztuczna słodycz. Dobry wieczór. Albo nie. Niech jeszcze przez godzinę. Dzień dobry. Na żywo. Ze studia Radia Emaus mówi Krzysztof Łąka. Ciągle też żywy. Rozpoczynamy nasze wtorkowe dwugodzinne spotkanie w wakacyjnym rozkładzie jazdy. Spotkanie głównie z muzyką. Dziś obawiam się, może być trochę chaotycznie, ale plan jest taki, żeby ta pierwsza godzina była bardziej właśnie na dzień dobry, a druga na dobry wieczór. No to teraz taki poranny buziak. You didn't have me at hello, but you had me at goodbye. I didn't wanna say goodbye. This is so unusual. It kinda makes me wonder why I ever even said goodbye.

0: to z Radiem Emaus.
1: Uroczy, przesłodki głos Emmy Jensen z wyraźnym norweskim akcentem, a skoro z norweskim, czyli też poniekąd jest to głos bardzo taki rześki. No i to taki jednocześnie porywający i zarazem minimalistyczny kawałek zatytułowany Make You Mine, a najważniejszy w nim jest właśnie ten lekko gardłowo chrypiący wokal Emmy Jensen, a te wszystkie inne dźwięki tylko go otaczają, krążąc po dalszych i bliższych orbitach jej wokalu. No to co teraz? To wyskakujemy z łóżka.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: A Sylwia pisze, że słucha nas w drodze na tenisa. Świetny, optymistyczny, działający jak szybka ładowarka kawałek z 1976 roku amerykańskiej grupy Tavares i myślę, że dobrze, jest to dobra taka samochodowa, o ile Sylwia jedzie samochodem, ale jeśli biegnie, to też jest to fajna muzyczna rozgrzewka. To taka mieszanka disco, soulu, która może nas na dobre energetycznie naładować. Zresztą w ogóle disco, soul, funk, reggae czy też muzyka latynoska, no to te wszystkie gatunki, one ze swojej już definicji, ze swojej nazwy, brzmienia nazwy mają taką moc rozbudzania i pozytywnego nastawiania myśli, czyli disco, soul, funk, reggae i muzyka latynoska. Ale pewnie nie tylko. Dobra, no to co? No to podnosimy żaluzję, odsłaniamy okno, a za nim...

0: to z Radiem Emaus.
1: A za oknem deszcz, Rain i Madonna. Utwór jakby zrealizowany przez sztuczną inteligencję na miarę wczesnych lat 90. Wiem, że brzydko mówię i że tak nie było, a ja naprawdę lubię ten kawałek. Tak bardzo, że aż musiałem sprawdzić w pewnym momencie, czy na pewno wyłączyłem mikrofon, kiedy go sobie graliśmy. No bo go się trochę chce śpiewać, nawet jak się nie umie. A to jest taki problem, bo jak zostaje w słuchawkach, to tylko światełka mówią mi o tym tutaj w studio, że mikrofon jest albo nie jest wyłączony, bo w momencie włączenia mikrofonu wszystkie głośniki w studio się wyciszają. No po to, żeby nie było tu żadnych pogłosów czy sprzężeń. To takie techniczne sprawy. Tak więc, kiedy zdejmuję słuchawki i jest cisza, to znaczy, że zapomniałem wyłączyć się mikrofon, a kiedy gra muzyka, no to jest tak, jak powinno być i na pewno nie słyszycie, jak śpiewam. A więc tak, sztuczna inteligencja na miarę wczesnych lat 90., brzydko to mówię, a mówię tak tylko dlatego, że ten kawałek jest technicznie doskonały. Bo druga połowa lat 80., no i początek 90., to były czasy, kiedy rodziła się wtedy taka konsumencka, czyli dostępna dla nas już, a przynajmniej na Zachodzie, cyfrowa elektronika. Były to, nie wiem, konsole do gier, pierwsze Discmany, iluś tam bitowe domowe keyboardy, które nawet nie próbowały naśladować analogowych instrumentów. One po prostu tworzyły nowe, płaskie, cyfrowe dźwięki. Stawały się wtedy właśnie dostępne odtwarzacze CD i muzyka zaczynała błyszczeć w kolorze tej srebrnej tęczy mieniącej się na cyfrowym krążku, ale przynajmniej fizycznym, to odnośnie czasów teraźniejszych. Świat muzyki przeżywał wtedy fascynację generowanymi cyfrowo, czystymi dźwiękami. Oczywiście w studiach nagraniowych były to dźwięki perfekcyjne. To nie te keyboardy dziecięce. Była elektroniczna perkusja, syntezatory i narzędzia do cyfrowej postprodukcji i obróbki nagrań. A stąd pojawiły się produkcje technicznie bez skazy. Bardzo dopieszczone, wyczyszczone, bardzo sterylne. No i Madonna, jej ekipa producencka też miała ochotę się tymi cyfrowymi, powiedzmy, bąbelkami pobawić i w rezultacie powstał na przykład ten bezbłędnie dopracowany kawałek z precyzyjną synchronizacją bitu perkusji, z czystym jak krople tropikalnego deszczu każdym dźwiękiem. Tak bardzo, że aż trochę za bardzo.
0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: A teraz Michael.

Wcześniej Michael Jackson, czarnoskóry, z prawdziwym afro na głowie, w rytmie letniego dnia z połowy lat 70. I to według mnie jest brzmienie tej pierwszej połowy zwykłego dnia, zwykłej letniej codzienności, od momentu wyjścia z domu z kubkiem kawy albo bidonem z wodą i cytryną przez południowe zagonienie w pracy, aż po powrót w nie za dużych, bo jednak wakacyjnych miejskich korkach. Niby po południu, ale dzień jeszcze jest długi i pełen słonecznej energii. A przed momentem, to już była wczesnowieczorna część doby, kiedy pomarańczowo-złote słońce świeci nam prosto w oczy, ale nas nie poraża, tylko po prostu powiększa nam zmarszczki na buzi. A my się w nim zanurzamy i łapiemy jego wakacyjny klimat i ciepło. Bibio z mieszanką analogowego, żywego brzmienia z tą charakterystyczną dla niego organiczną, pokrytą kurzem elektroniką. I Bibio jeszcze raz, a potem Krangbin.

Chocolate Hills, czyli czekoladowe wzgórza, bardzo udane, a w tym przypadku możemy powiedzieć, bardzo smaczne jest połączenie płynącej elektrycznej gitary, głębokiego, gęstego gitarowego basu i leniwej perkusji. Ten zestaw od Tria z Teksasu, od formacji Cranbean, i do tego ta gęsta czekoladowa baza połączona jest ze snującym się leniwym soulem w tym vintage'owym, charakterystycznym stylu Leona Bridgesa. Całość to jest taka wyważona, słodka harmonia, krucha rozkosz wyjątkowego brzmienia rozpływającego się w naszych uszach. To jest ta chwila dla siebie z gęstym espresso i kawałkiem lub nawet dwoma prawdziwej czekolady. I wreszcie na końcu jest oblizywanie palców i uczucie potrzebnej, czasami egoistycznej, aksamitnej przyjemności, z którą z nikim się nie podzieliliśmy. Ale zazwyczaj w tym momencie pojawia się któreś dziecko i wybucha afera i jadłeś sam czekoladę. I nasza spokojna, złośliwa odpowiedź. Ale ona była gorzka.

0: Wakacyjny rozkład jazdy.
1: Dźwięki gęste jak ciemna, płynna czekolada. Afera czekoladowa pojawia się w życiu rodziców od czasu do czasu i wybucha właśnie wtedy, kiedy dzieci nie w tym momencie wyłaniają się ze swojego pokoju. A gorzka czekolada jest jakąś w miarę skuteczną linią obrony, a nawiasem mówiąc, to dla mnie samego jest zaskakujące, jak z biegiem lat czekolada mleczna staje się okropnie za słodka, a ta ciemna, gorzka czekolada zaczyna też tak skutecznie kusić i uwodzić swoim ciemnym, głębokim, intensywnym aromatem. Chciałbym przekazać pozdrowienia dla pasażerów pociągu PKP z Poznania do Strzeszowa. Love and hate in a different time. Miłość i nienawiść w innych czasach. Takimi dźwiękami i takim klimatem określiłbym swój osobisty stosunek do tabliczki kruchej, gorzkiej czekolady. Gabriels, czyli brytyjsko-amerykańskie trio z Los Angeles, z tym zachwycającym, głębokim, ciemnym, czarnym wokalem Jacoba Laska. I to jest właśnie to serce, ta czarna esencja aromatu gorzkiej czekolady. Brzmienie pochodzi z 2021 roku, a brzmi, jakby przeleżało ukryte gdzieś w szufladzie od późnych lat 60. I warto podkreślić, że sam Sir Elton John chwalił ten utwór jako jedno z najbardziej przełomowych nagrań, jakie usłyszał w ciągu ostatnich 10 lat. Tak jednym okiem spoglądam na nasz radiowy messenger i chciałbym przekazać również pozdrowienia dla wszystkich pacjentów, którzy w tym momencie leżą gdzieś na fotelach dentystycznych z szeroko otwartą buzią. Niecały kwadrans został do 21 i niecały kwadrans pozostał do końca pierwszej godziny naszego wakacyjnego spotkania. Myślę, że powinniśmy przechodzić już pomału z dzień dobry na dobry wieczór. Ale czy to oznacza, że czas już jest ścielić łóżko?

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Tak, a zatem albo możemy ścielić łóżko, albo skierować wiązkę kolorowego światła na kulę disco i zamiast pójść do łóżka, tanecznie zaczarować klimat tego letniego wieczoru. Mamy wybór, tym bardziej, że tytuł tego numeru brzmi intrygująco, Amour ex machina. L'Impératrice, francuska, elektroniczno-popowa, z wyraźnymi kolorami i rytmami new disco, formacja z Paryża. I Agata, i Ania mają ochotę teraz na gorzką czekoladę. Ania napisała, narobiłeś apetytu, odkopałam gorzką czekoladę pewnego producenta. I Ania zwróciła też uwagę, że podoba jej się taneczny kawałek, który pojawił się przed Madonną. To była grupa Tavares. Podoba się jej klimat lat 70., taki podnóżkę. To ja może jeszcze zdradzę, że na ten numer trafiłem w tej nowej wersji filmu, czyli w wersji filmowej Aniołków Charlie'ego. Była tam taka scena, jak grana przez Cameron Diaz bohaterka wyskakuje na dźwięki tego numeru albo przy dźwiękach tego numeru z łóżka i z tańczącą seksowną pupą po prostu ścieli łóżko. A potem ktoś dzwoni do drzwi, ona zapomina, że jest właśnie w bieliźnie i odbiera od kuriera paczkę. I tyle. To co, 8 minut do końca pierwszej części wakacyjnego rozkładu i na jej koniec będzie francuskie lato, czyli instrumentalne oblicze wrocławskiego duetu Bluszcz, a o 21 na antenie Radia Emaus apel jasnogórski i po kilku minutach, dwóch minutach znowu się przywitamy. To już chyba będzie dobry wieczór. Zostańcie z nami.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka.

0: 5,5 minuty po 21. Krzysztof Łąka przy mikrofonie na żywo ze studia. Z jakiego studia? Ze studia Radia Emaus na poznańskim Hartowie. To już jest ten czas, kiedy można powiedzieć dobry wieczór. Michael Jackson ponownie dziś trafił w nasz rozkład jazdy, ale tym razem nie są to dźwięki żywej, pędzącej pierwszej połowy dnia. Tym razem to wieczorna zmysłowość i ten nastrojowy sensualizm i wrażliwość na szept, dotyk i spojrzenie. Czyli w naszym muzycznym wydaniu na każdą, nawet najdelikatniejszą nutkę. A w ogóle wpadłem na pomysł, że w drugiej godzinie wakacyjnego rozkładu jazdy pojawi się przynajmniej jeszcze jeden artysta, a właściwie trio, które usłyszeliśmy już w pierwszej części, ale tym razem w innym, właśnie w wieczornym, ale zaskakującym klimacie. Ale to później. Tymczasem teraz. A teraz będzie po prostu pięknie.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

pojawił się już dziś, na szczęście tylko u nas, w słuchawkach, w wakacyjnym rozkładzie jazdy, wczesnocyfrowy, sterylny deszcz, kawałek Rain Madony, a teraz, a właściwie wcześniej niż w przypadku Madony, bo w 1985 roku Kate Bush postanowiła, że już nie będzie więcej czekać na słońce albo na deszcz, w zależności od potrzeby, i wzięła opowieść o małym chłopcu i jego ojcu, który wymyślił taką machinę do rozganiania i wywoływania chmur, tak zwanego Cloudbustera. I u Kate nie ma syntetycznych dźwięków i basów, jest za to 8-osobowa sekcja wiolonczel, która bije jak rytm przyspieszonego serca. Tutaj deszcz i niebo są organiczne, naładowane emocjami jak burzowa chmura. To jest utwór niosący ze sobą ogromną przestrzeń, w której buduje się zarówno napięcie, ale który też daje potężny zastrzyk pozytywnej, ale nie naiwnej, tylko takiej dojrzałej energii. Tak zastanawiałem się, a może się nawet nie zastanawiałem, chociaż tak, zastanawiam się, gdzie, w jakich warunkach, co robicie, kiedy spotykamy się podczas naszych wtorkowych wieczorów. I tak Damian piecze ciasto i nuci sobie w rytm piosenek, które gramy, a Karolina sobie słucha. A Mariusz jeszcze? Mariusz się nie spieszy, choć miał taki plan, aby w czasie wakacyjnego rozkładu jazdy pakować się na jutrzejszy wyjazd, ale wybrał, że leniwie popija kawę i być może już sięgnął po czekoladę, może i gorzką. I przysyła pozdrowienia. Mamy też pozdrowienia z Ostrzeszowa, z Tarnowa Podgórnego i jeszcze razem ze zdjęciem, to możecie zobaczyć na naszym emausowym Facebooku, w komentarzach pod postem wakacyjnego rozkładu jazdy. Jacek przysyła nam pozdrowienia z Osiecznej. Kate Bush. Zostajemy z nią na dłużej.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Ten liner, dobra muzyka w Radiu Emaus w tym miejscu pasuje dziś idealnie. Running Up That Hill w niezwykłej wersji z obracającego się z hipnotyzującą prędkością 33 1/3 obrotów longplaya. To 12-calowe wydanie Running Up That Hill w blisko 6-minutowej wersji otwiera się o wiele wolniej niż ta wersja albumowa. Tutaj perkusja, po chwili zapętlone gitary i głęboki motyw syntezatora oraz właśnie ten charakterystyczny, pulsujący rytmy sekwencera rozkręcają się stopniowo w swoim tempie. No i rozszerzone partie instrumentalne pozwalają wręcz fizycznie odczuć tę kinową, a ostatnimi laty za sprawą Stranger Things serialową tajemniczą przestrzeń brzmienia Kate Bush. Słyszymy każdy detal od oddechu Kate przez syntetyczny bas po schowane w tle faktury i pogłosy. Jest to prawie 6 minut stopniowego delektowania się poszczególnymi dźwiękami i wreszcie pod koniec ta mroczna eksplozja nagromadzonego brzmienia. A przy tym płyta winyl ciągle się kręci i kołysze.
0: Lato z Radiem Emaus.
1: No dobra, mamy lato, jest wakacyjny wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
1: 3 minuty zostały do wpół do 22. Wcześniej, najpierw klimatyczna nowość z Włoch, utwór Stasera, co po włosku oznacza po prostu dziś wieczorem. Idealnie ustawia nam ten kawałek, punkt ciężkości tej godziny, ale też pory roku. Duet, jeśli przeczytać by to z angielskiego, Scientes i Aura 6AM podarował nam utwór, który brzmi jak taki nieśpieszny, wieczorny spacer uliczkami jakiegoś południowego miasteczka, kiedy nagrzane za dnia kamienice zaczynają wreszcie oddawać skumulowane w murach ciepło. Jest w nim ta specyficzna, wokalna lekkość, cień włoskiego słońca i absolutny brak jakiegokolwiek pośpiechu. A dziś wieczorem nigdzie się już nie spieszymy. Mariusz, nie wiem, jak idzie pakowanie. No najwyżej budzik musisz ustawić godzinę wcześniej. Albo wiesz, żona naprawdę potrafi nas pakować. Żony są w tym bardzo dobre. A zaraz potem zanurzyliśmy się w głęboki neosoulowy i zmysłowy rytm. A Marie to jest gańsko-amerykańska artystka i utwór Reckless and Sweet, czyli beztrosko i słodko. No i też jest tak, jak dzisiaj wieczorem powinno być. Tym bardziej, że w pierwszej godzinie częstowaliśmy się gorzką, intensywną czekoladą. Mimo, że gorzka, słodka. Ten kawałek jest hipnotyzujący. Tutaj mamy ten szeptany wokal, który krąży wokół oszczędnego, ale niesamowicie plastycznego tego afro-popowego pulsu. Tak, no to zmierzamy w kierunku nocy, takiej zmysłowej, miękkiej i pulsującej. Takie są właśnie te brzmienia, które przed chwilą usłyszeliśmy, ale nocą rodzą się też czasem emocje, które za dnia wydają się zbyt odważne.

0: Ale nocą rodzą się też czasem skrajne emocje i bardzo niebezpieczne myśli. Na szczęście są to tylko sny, czyli takie nocne mary, a właściwie nie do końca. Nieistniejący już zespół, właściwie duet Chromatic z utworem Kill for Love. Z jednej strony chłodny, motoryczny, niemal nostalgiczny, trochę nawet kujący w uszy puls sekwencera, a z drugiej absolutnie czuły, bezbronny i oczywiście matowy i według mnie bardzo zmysłowy wokal Ruth Radelet. To jest muzyka uszyta z tęsknoty, tej nocnej melancholii, nocnych neonów i gotowości do zrobienia rzeczy absolutnie szalonych i być może niebezpiecznych. Ale na szczęście tytułowe zabijanie z miłości to nie jest tutaj groźba, to jest przerażająco piękna definicja oddania się komuś bez reszty.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
0: Wakacje, wieczór. To może wyjście na koncert.
2: Ladies and gentlemen, direct from H-Town, a handsome Houstonian with crystal clear blue eyes like the Texas sunny sky, Mr. Wilhelm Van Horn of the pedal steel joining us tonight.

0: Thank you so much, Austin, Texas. We are Krungbin from Houston, Texas, and we are in Texas. And this is Texas. And we love y'all so very, very much. Thanks for coming out. We'll see y'all next time.
1: Wakacyjny rozkład jazdy.
2: To żeby nie było, bo nie słyszeliśmy się przez 9,5 minuty. Nieco ponad kwadrans pozostał do 22. Słuchacie Radia Emaus z Poznania. A wiecie, co takiego fajnego jest w wakacyjnym rozkładzie jazdy? Dla mnie, dla prowadzącego, dla układającego playlistę, najlepsze jest to, że są wakacje i że mamy dla siebie 2 godziny i nigdzie nie musimy się spieszyć. Możemy zatrzymać się w miejscu i po prostu się poprzyglądać i zasłuchiwać i delektować. 9,5 minuty. Na taki odlot niezbyt często mamy czas na pokładzie nocnej linii. Za nami ponownie, zresztą przedstawili się sami, trio Krungbin w wersji koncertowej z jednym z ich charakterystycznych kawałków People Everywhere. Charakterystycznym w takim sensie, że podczas wystąpień na żywo formacja Krungbin chyba za każdym razem, sprawdziłem na YouTubie, kiedy słuchałem sobie różnych koncertów grupy Krungbin na YouTubie, to mam wrażenie, że za każdym razem wplata w ten kawałek tak naturalnie jakiś zupełnie inny, znany numer. Tutaj było to Gypsy Woman od Crystal Waters, przy czym zespół nie gra tych kawałków, tych wtrąconych kawałków w takim tradycyjnym, coverowym wykonaniu, lecz płynnie przechodzi tutaj do motywu Gypsy Woman, a potem właściwie improwizuje na jego bazie i następnie wraca do tego własnego People Everywhere. Dzięki temu całość brzmi jak naturalny, taki hipnotyczny jam, a nie składanka 2 piosenek. I właśnie Krungbin, tak nawiasem mówiąc, pojawiło się dzisiaj 2 razy, pierwszy raz w pierwszej godzinie i tak samo wcześniej jeszcze, chociaż to tak połowicznie, bo w pierwszej godzinie razem z The Weeknd zaśpiewała Ruth Radelet, a tutaj w 2 godzinie gościła już w swojej poprzednim, można powiedzieć, wydaniu muzyczno-romantycznym, czyli z grupą Chromatics.
1: Wakacyjny rozkład jazdy.
2: A tak naprawdę to przypomniałem sobie, że właściwie to kawałek Blinding Lights z The Weeknd też firmował zespół Chromatics, a nie sama Ruth Radelet. To tak, żeby było sprawiedliwie. No to, żeby było sprawiedliwie, zastanawiam się, czy my zagraliśmy dziś coś po polsku. Był bluszcz, tylko że w całości instrumentalnie. No to teraz nadrobimy. A czym najlepiej? No nie mamy już dużo czasu, więc może po prostu będą to najlepsze pocałunki w Polsce.

0: lato z Radiem Emaus.
1: Nostalgiczna wakacyjność przebija się całkiem często w tonach od Tomka Makowieckiego. Najdłuższe pocałunki w Polsce. I niech ta chwila, ta letnia, wakacyjna chwila trwa jak najdłużej. 9 minut pozostało do 22, a podobno Taylor Swift nagrała piosenkę do najnowszego filmu Toy Story. I to jest dobry pretekst, żeby sięgnąć po zdecydowanie nie nowy przebój Taylor, taki, który fajnie zgra się nam z atmosferą intymności, w której się teraz znaleźliśmy. A najfajniejsze jest to, że to był taki bardzo dyskretny, nieprzesadzony hit tej współczesnej gigantki popu.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Intymny, folkowy i bardzo baśniowy Willow za nami. To myślę przykład, że Taylor potrafi również rzucić urok i oczarować słuchaczy bez używania tych wielkich stadionowych efektów. Fajnie przy tych dźwiękach pozwala się płynąć myślom i dźwiękom. No i płyniemy w stronę łóżka. Dzięki wam za kolejny. To chyba był już piąty wakacyjny rozkład jazdy. Nie wiem, jak będzie za tydzień, bo w swojej pracy rozpoczynam od poniedziałku urlop, ale to nie powiedziane, że od razu gdzieś wyjedziemy, więc być może się usłyszymy, a jeśli nie, to usłyszymy się w kolejnym tygodniu. Dzięki, wszystkiego dobrego w pozostały, na pewno coraz cieplejszy każdy dzień tego tygodnia. Trzymajcie się, prowadził Krzysztof Łąka. Dobrej nocy.

to ja jeszcze dopowiem, bo Łukasz pyta, jak to jest, że biorę urlop, a będę być może w radiu. No nie biorę urlopu od radia, zresztą to jest trochę zbyt zakręcony temat. I to się chyba nazywa uzależnienie. I moja żona, kochana żona Ania, też trochę tego nie rozumie, Łukaszu.

Wakacyjny rozkład jazdy. Zaprasza Krzysztof Fąka. Lato z Radiem Emaus.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię siostra Michaela Lilianna od Najświętszego Sakramentu i imienia Maryi. Jestem karmelitanką bosą i w klasztorze jestem od 13 lat. Dlaczego jestem karmelitanką? Dlaczego jestem siostrą zakonną? Dlatego, że kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, zakochałam się bardzo mocno w Bogu i chciałam być tylko Jego. A wszystko, co się działo potem, to było właśnie po to, żebym była tu i teraz. Kiedy to się zaczęło? Kiedy chyba do człowieka dociera, że ma świadomość. Miałam może 3, może 4 lata. I wtedy na pytanie mojego ówczesnego księdza proboszcza, jak to się dzieci pyta, kim będziesz, odpowiedziałam, że będę siostrą zakonną. I jestem siostrą zakonną. Moje powołanie, myślę, że w związku właśnie z tą odpowiedzią nie było zaskoczeniem dla nikogo. Nigdy się nie wstydziłam tego, że Bóg mnie powołuje, ale nigdy też nie śmiałam powiedzieć, że mam powołanie. Dopiero będąc tutaj w klasztorze, dopiero kiedy złożyłam śluby, powiedziałam sobie, jestem powołana. To ja jestem powołana. To ja jestem szczęśliwa. To ja jestem nie tylko szczęśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa. Jak trafiłam do klasztoru? Chciałam wstąpić do klasztoru. Jeszcze wtedy nie karmelitanek bosych, ale już z myślą przeniesienia się do klasztoru klauzurowego, bo takie są klasztory sióstr karmelitanek bosych. Miałam wtedy 15 lat, skończyłam szkołę podstawową i oznajmiłam rodzicom po raz pierwszy, że wstąpię do klasztoru. Moi rodzice nie sprzeciwiali się, ale mama poprosiła mnie wtedy, żebym zdała maturę. Zdałam maturę, a przed maturą przyjechałam złożyć dokumenty do tego domu, w którym teraz jestem, u sióstr karmelitanek bosych w Elblągu. Ale okazało się niedługo potem, że siostry jeszcze nie mogą mnie przyjąć i prosiły, żebym się uczyła. Miałam rozdarte serce, wypłakałam wiele łez. Bo co mam zrobić? Matura już była za mną. Nie planowałam żadnych studiów, bo przecież chciałam iść do klasztoru. I nagle Pan Bóg zażądał czegoś innego. Pytałam, co robić. I prosiłam o znaki. Czy to, co czuję w sercu, czy to jest Boża wola. I któregoś razu, kiedy nie wiedziałam, czy mam się uczyć, czy co mam zrobić, poprosiłam, że Panie Boże, gdybyś mi tak dał znak, taki bardzo konkretny. Pierwszy, to wyjeżdżałam na rajd wtedy z duszpasterstwem i poprosiłam, że gdyby ten opiekun, ojciec redemptorysta, potwierdził mi, że mam się uczyć, to będę się uczyć. I jadąc w Beskid Żywiecki, przesiadając się na kolejnej stacji, ów kapłan podszedł do mnie i mówi, że mam się uczyć. Ale zachwiałam się. Mówię, może się domyślił, może wiedział. I wtedy powiedziałam, Panie Boże, ale jakby mi tak biskup powiedział, to już bym nie miała żadnych wątpliwości. Zapomniałam, o co poprosiłam, minęło trochę czasu. I tak się zdarzyło, że biskup był w mojej parafii, ja byłam na tej mszy. I po tej mszy, mimo że czekałam, aż biskup wyjdzie, spotkałam biskupa, spojrzał na mnie, popatrzył mi w oczy i mówi, dziecko, ty wiesz, że ty masz się uczyć. I mówię, tak, Panie Boże, teraz już wiem, że mam się uczyć. Potem się uczyłam. Długo się uczyłam. Uczyłam się też, bo zrozumiałam, że to, co zdobędę tam, z tamtej strony krat, będzie bogactwem z tej strony krat, z której jestem teraz. Czy miałam inne plany na życie? Tak. Próbowałam też uciekać od powołania, mówić, że to nie moje. Byłam zakochana. Gdzieś przed wstąpieniem, pod koniec studiów, był człowiek, mężczyzna, który myślę, że mógłby być moim mężem. Zapytał się, czy moglibyśmy być razem, czy moglibyśmy mieć rodzinę. Ale powołanie było silniejsze. Mówię, nie mogę cię poprosić o to, żebyś na mnie poczekał, ale ja muszę do zakonu. Nie wiem, czy wrócę. Muszę do zakonu. 2 lata później wstąpiłam do klasztoru. Co było moim zdziwieniem? Myślę, że to jak było. Myślę, że oczekiwałam, dziś powiem w cudzysłowie, nieotynkowanych ścian, może celi z okienkiem, nie wychodzenia, tylko modlitwy. A to jest mój dom. Dom jak w domu, dom jak w rodzinie. Rodzina, relacje. Tak jak w rodzinie, tylko że z innymi ludźmi. I Pan Bóg prowadził. Tu jeszcze wspomnę też taki dowód tego, jakie miałam wyobrażenie o zakonie, a co Pan Bóg z niego zrobił. Wiedząc, że chcę iść do zakonu klauzurowego, ponieważ Pan Bóg bardzo mnie obdarował wieloma różnymi rzeczami. Wśród tych obdarowań jest też talent muzyczny i Grałam na gitarze, posługiwałam się też tym talentem, na chwałę Bożą ufam. I kiedy już zdecydowałam, że będzie to klasztor klauzurowy, mówię, Panie Boże, to mi nie będzie potrzebne, więc zabierz to. Daj to komuś, komu to się przyda. Odłożyłam gitarę przynajmniej na 2 lata. I kiedy pierwszy raz przyjechałam do mojego domu i zobaczyłam siostrę z gitarą, byłam niesamowicie zdziwiona. A później, kiedy prosiłam o przyjęcie mnie do tego domu, siostry pytały mnie, czy gram, czy śpiewam. No i było to dla mnie takie niesamowite doświadczenie, że jeżeli Pan Bóg coś daje, to daje po coś i daje to nie tylko dla radości mnie samej, czy tego człowieka, którego obdarowuję, ale też dla innych ludzi, dla wspólnoty, dla tych, których będzie stawiał i stawia na drodze. Dlaczego wybrałam Karmel? Z radością powiem, że to najsłodszy zakon. Ale też dlatego, że to była odpowiedź na to pragnienie, które miałam w sercu. Że to jest Karmel, odkryłam w 2. klasie liceum. I zobaczyłam, że to słowo, to powołanie jest wpisane w moim sercu i Pan Bóg powoli to wszystko odkrywa. Odkrywa miłość do kapłanów, to, że chce się za nich modlić. I to jest Karmel, modlitwa za kapłanów, za teologów. To jest nasz główny charyzmat, który wypełnia się przez nasze bycie w obecności Bogu, stawanie w obecności Bogu i przedstawianie spraw kapłanów, teologów, ale też wszystkich, którzy są bliscy naszemu sercu, wszyscy, którzy są daleko od Boga. Jesteśmy takimi pośrednikami, tymi, którzy stoją i mówią i szeptają Bogu do ucha o tych, którzy są daleko, którzy może nie potrafią, może zgubili swoją drogę, bo jesteśmy siostrami, czyli jesteśmy solidarne z tymi, którzy są z drugiej strony kraty. Jesteśmy rodziną z tymi wszystkimi potrzebującymi, pragnącymi. I te wszystkie prośby, intencje zanosimy pod stopy Jezusa, przez Maryję, bo to jest jej zakon. Jesteśmy siostrami i córkami Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Co trzeba zrobić, żeby do nas przyjść? Trzeba chcieć, trzeba pragnąć i trzeba kochać. I trzeba mieć odwagę, bo myślę, że tego najbardziej potrzeba. Tej odwagi też bym chciała życzyć wszystkim, którzy się zastanawiają, wahają, bo Pan Bóg da niesamowicie więcej. Kiedyś na początku mojej drogi powołania, pamiętam jak dziś była to 6. klasa szkoły podstawowej, moje pierwsze rozeznawanie. Otrzymałam od znajomego wtedy kleryka kartkę, na której była napisana taka myśl. Otrzymałaś wszystko za nic. Nie wahaj się, gdy trzeba dać to, co jest przecież niczym, za wszystko. I myślę, że to jest właśnie dawanie niczego za wszystko. Dlatego życzę i proszę Boga o odwagę dla każdego, kto się zastanawia, kto gdzieś odkrywa taki głos w swoim sercu. Bo kto ma Boga, ma wszystko. Moja założycielka, święta matka Teresa od Jezusa z Avila, mówi Solo Dias Basta. Bóg sam wystarczy. Zatem trzeba się zgłosić. Trzeba przyjść. A później wszystkie szczegóły omawia się na miejscu. Formacja jest bardzo indywidualna. Jest możliwość aspiratu. Można przyjść do nas na 3 miesiące, zobaczyć jak żyjemy za klauzurą, być z nami, modlić się, żyć. Później, jeśli ktoś zdecyduje się, można zacząć postulat, nowicjat. Zakończeniem nowicjatu są śluby czasowe, a później śluby wieczyste. O czym marzę i czego pragnę? Pan Bóg składa ciągle jakieś nowe marzenia, nowe pragnienia, ale też nie zapomina o wszystkich, które złożył do tej pory. Nie zapomina o żadnym. Na dowód tego powiem też, że z myślą wstąpienia do klasztoru była też we mnie myśl zostania pielęgniarką. I zostałam pielęgniarką. Może nie taką, jakbym chciała, taką, która stoi przy łóżku, ale najpierw taką, która jest pielęgniarką samego Boga, która mówi Mu o tych, których coś boli. A On leczy. A ja Mu mówię, pomagam. Ale też tak fizycznie nie zapomniał o tym moim pragnieniu, bo w klasztorze pełniłam też funkcję infirmerki, więc byłam klasztorną pielęgniarką. Marzę o tym, żeby nie zasłaniać sobą Boga i żeby było tak, żebym żyła tak, jak brzmi moje imię, bo imię to też powołanie. Mam na imię Michaela, to znaczy któż jak Bóg. I chciałabym, żeby tak zostało.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Watykański Bank opublikował raport zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Blachnickiego. Nie ma dnia, by Ojciec Święty o nas nie myślał i nie modlił się za nas, wskazał proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, wypracował w 2025 roku 51 milionów euro zysku netto. Jak podkreślono w opublikowanym dziś raporcie zrównoważonego rozwoju, działalność Instytutu opiera się na zasadach katolickiej nauki społecznej i odpowiedzialnym inwestowaniu.
2: Raport przedstawia wyniki osiągnięte w minionym roku oraz postępy we wdrażaniu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym do modelu funkcjonowania Instytutu. Podkreśla także wkład JOR w rozwój zrównoważonych finansów i gospodarki służącej człowiekowi, jego godności oraz dobru wspólnemu. W ubiegłym roku 36% wypracowanej wartości JOR przekazał Ojcu Świętemu na cele dobroczynne.
1: Młodzież z różnych diecezji Polski przeżywa rekolekcje trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Jak podkreślają organizatorzy, właśnie tutaj, u źródeł chrześcijaństwa i przy grobach apostołów, najlepiej można doświadczyć tajemnicy Kościoła zgodnie z zamysłem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. O rzymskich rekolekcjach opowiada ich organizator, ksiądz Sebastian Kreczmański.
3: Jesteśmy tutaj na łazie trzeciego stopnia po to, żeby przeżywać doświadczenie Kościoła pod hasłem Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. Właśnie w duchu Franciszka Blachnickiego, który zaproponował, że tutaj właśnie w Rzymie to jest ta najlepsza, najbardziej prawidłowa forma przeżywania rekolekcji oazowych. Grupa młodzieżowa liczy 30 osób, są właściwie zewsząd, cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską, łowicką, także i warmińsko-mazurską i warszawską też mamy.
1: Ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, mówi, że Leon XIV nieustannie pamięta o tamtejszych chrześcijanach, wspiera ich modlitwą i utrzymuje z nimi bezpośredni kontakt.
4: El Papa Leon XIV.
5: Ojciec Święty pozostaje z nami w stałym kontakcie i nieustannie modli się za nas. Napisał, dni mijają, tygodnie również, ale widzę, że warunki są nadal bardzo trudne. Nie ma dnia, żebym nie myślał i nie modlił się za tych, którzy cierpią. Dziękuję wam, że im towarzyszycie. Niech Bóg wam pomaga i umacnia was. Z serca wam błogosławię i bratersko pozdrawiam.
1: Proboszcz podkreśla, że papieska bliskość i pamięć dodają otuchy mieszkańcom Gazy, którzy każdego dnia mierzą się z dramatem wojny.
5: Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego bliskość, troskę i pasterską gorliwość. Czasami wydaje się, że jego głos jest głosem wołającego na pustyni, ale właśnie taki głos jest znakiem prorockim. Święty Jan Chrzciciel wołał na pustyni i przyciągał tysiące ludzi pragnących pojednać się z Bogiem.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy Nim, rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.
2: Jezus, jak każdy człowiek, potrzebował przestrzeni bezpieczeństwa, miejsca i ludzi, pośród których mógł odpocząć. Tym właśnie był dla Niego dom rodzeństwa Marty, Marii i Łazarza. Jezusa łączyły z nimi relacje przyjaźni. To pokazuje nam, jak ważne są w naszym życiu przyjaźnie. Jak ważne jest dbanie o relacje z ludźmi, przy których możemy poczuć się sobą, możemy poczuć się bezpiecznie. Pomyśl: jak dbam o przyjaźnie? Dla kogo jestem przyjacielem i w kim mam swoją bratnią duszę?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 7. Wkrótce po tym pożegnaniu ukazał się Juda u bramy domu leżącego przy tej ulicy, która się ciągnie od bramy zwanej dziś Świętego Stefana ku północnej stronie Fortu Antonia, skąd po kilku zygzakach zwraca się ku południowi. Ktokolwiek zna dobrze te okolice, przypomni sobie, że ta ulica jest częścią owej drogi bolesnej, która droższa i milsza jest każdemu chrześcijańskiemu sercu niż jakakolwiek inna droga na świecie. Poznanie tej drogi nie jest teraz zadaniem naszym. Wystarczy, gdy się dobrze przypatrzymy domowi, stojącemu właśnie na tym punkcie, gdzie droga kieruje się ku południowi. Budynek ten zwrócony był frontem na północny zachód. Liczył około 400 stóp szerokości i tyleż długości, tworząc, jak większa część okazalszych wschodnich gmachów, dwa wysokie piętra o regularnym kwadracie. Ulica, przy której stał dom, nie była szersza na te 10 stóp, a każdy przechodzień mógł widzieć, iż mury domu były z grubych, nieobrobionych, prosto z kamieniołomu wziętych głazów. Dziś powiedziano by, że budowa ta nosiła cechę stylu fortecznego, gdyby nie ozdobne futryny okien i drzwi. Wiadomo, że wszelkie budowy wschodnie nie mają prawie zewnątrz okien. I tu z zachodniej strony były tylko 4 okna, z północnej 2, wszystkie na drugim piętrze, wzniesionym nad kolumnadą pierwszego piętra. Gdy Judzie otwarto furtkę, przestąpił próg, oddając szybko niski ukłon odźwiernemu i wszedł w wąski korytarz wybrukowany kamieniami, podobny do tunelu. Po obu stronach stały ławki kamienne, zbrudzone i wyżłobione od długiego używania. Minąwszy korytarz, zszedł z 12 czy 15 schodów na podwórze, które z wyjątkiem wschodniej strony, gdzie widać było tylko mur, otoczone było dwupiętrowymi domami. Tu biegali we wszystkie strony służący wśród hałasu trzeszczących kół młyńskich. Na długich sznurach wisiały suknie i bielizna. W wgłębionych zagrodach kozy, krowy, osły i konie używały spoczynku lub jadły. Wszystko, cokolwiek tu było, jako też stojące w pośrodku koryto z wodą, świadczyło, że to podwórze służy do gospodarskich celów. Brama we wschodnim murze wiodła dalej. Minąwszy korytarz podobny do poprzedniego, wszedł młodzieniec na drugie podwórze, obszerne, obsadzone krzewami i winem. W tej części pałacu panowała wielka czystość, nigdzie pyłu, nigdzie nawet zżółkłego liścia na krzaku. Wszystko świadczyło o wysokim stanowisku rodziny pałac zamieszkującej. Na to podwórze wszedł Juda i zwrócił się w prawo ścieżką wiodącą wśród rozkwitłych krzewów ku drzwiom zasłoniętym kotarą. Minąwszy drzwi, wszedł do komnaty, rzucił się na sofę i ukrył twarz w dłoniach. Gdy wieczór zapadł, stanęła w progu komnaty kobieta i zawołała nań po imieniu. Gdy się odezwał, weszła. Już po wieczerze i noc zapadła. Nie jesteś, synu mój, głodny? Spytała. Nie, odpowiedział. Czyś chory? Nie, śpiący jestem. Matka pytała o ciebie. Gdzież jest? W letnim domu na dachu. Odwrócił się i usiadł. Dobrze, proszę cię, przynieś mi co jeść. Co chcesz? Zostawiam to twojej woli, Amro. Nie jestem chory, ale nic mnie nie zajmuje. Życie nie zdaje mi się tak pięknym jak dziś rano. Nowa boleść zraniła mi duszę, nowa to choroba. A ty, Amro, która mnie znasz tak dobrze, która zawsze byłaś mi pomocną, pomyśl o takim pożywieniu, które by mi zarazem było lekarstwem. Przynieś więc, co sama uznasz za stosowne. Pytania Amry i spokojny, sympatyczny jej głos dowodziły, że przywiązanie łączyło tych dwoje serc. Gdy mówił, położyła mu rękę na czole, a zadowolona jego prośbą rzekła: postaram się. Po chwili wróciła, przynosząc na drewnianej tacy dzban mleka, kilka kromek białego chleba, delikatne ciasto z mielonej pszenicy, pieczyste z ptaka, miód i sól. Na jednym rogu tacy stał srebrny puchar napełniony winem, na drugim świeciła ręczna lampa. Teraz dopiero można się przypatrzyć oświeconej komnacie. Ściany jej były gipsowane, powała belkowana, dębowa, podłoga układana ozdobnie z cegieł niebieskich i białych, kunsztownie rżniętych, bardzo trwałych. Kilka krzeseł o rzeźbionych nogach, sofa trochę wyższa niż podłoga, okryta niebieskim suknem, a w części kołdrą w białe i niebieskie pasy stanowiły urządzenie pokoju. Amra przysunęła krzesło do sofy, na której spoczywał Juda, postawiła na nim tacę, a sama uklękła, aby mu służyć. Jej ciemną twarz łagodziło w tej chwili wejrzenie pełne prawie macierzyńskiej miłości. Mogła mieć lat około 50. W jej uszach tkwił znak niewolnictwa, gdyż były one przekłute grubym szydłem. Była niewolnicą egipskiego pochodzenia. Nawet uświęcona 50 nie uwolniła jej, lecz ona nie przyjęłaby nawet wolności, gdyż młodzieniec, któremu służyła, był jej życiem i za nic by go nie opuściła. W niemowlęctwie wykarmiła go, w dziecięctwie wypiastowała, a i teraz uważała się za nieodzownie potrzebną, zawsze uważając go jakby za dziecię swoje. Juda raz tylko przemówił wśród wieczerzy. Czy przypominasz sobie, Amro, rzekł, owego Messale, który dawniej po całych dniach u mnie przebywał? Przypominam go sobie. Wyjechał był do Rzymu przed kilku laty, teraz powrócił, byłem dziś u niego. Dreszcz wstrętu przebiegł po młodzieńcu. Wiedziałam, że coś się zaszło, rzekła Amra. Nigdy nie lubiłam Messali. Opowiedz mi wszystko. Juda zamyślił się, a na jej powtórne pytanie rzekł tylko: bardzo się zmienił i nic już nie chce mieć z nim wspólnego. Gdy Amra wyniosła tacę, opuścił i on komnatę, udając się na dach. Dach na wschodzie rozmaitym służy celom. W czasie dni letnich szukają mieszkańcy chłodu i wypoczynku w cienistych komnatach swych domostw. Za to, gdy wieczór zapadnie, wychodzą na dach, który służy im za miejsce zabawy, sypialnie, miejsce zebrań rodzinnych, modlitwy i tak dalej. Juda przeszedł wolno platformę dachu i skierował się ku wieży, a uchyliwszy zasłonę w drzwiach, wszedł do pokoju. W czterech ścianach wieży mieściły się otwory, jakby drzwi, przez które zaglądało niebo zasiane gwiazdami. U jednego z otworów ujrzał kobietę opartą o poduszki sofy, całą w białych, lekkich draperiach. Na odgłos jego kroków wachlarz znieruchomiał w jej rękach, a gdy światło gwiazd nań padło, zaświecił klejnotami, w które był oprawny. Podniosła się i zawołała go po imieniu. Juda, mój syn? Tak, matko, to ja przychodzę, odpowiedział przyspieszając kroku. Gdy się do niej przybliżył, ukląkł. Ona objęła go rękoma, całując i przyciskając do piersi. Kobieta zajęła na powrót miejsce na poduszkach, syn zaś usiadł niżej, opierając głowę na jej kolanach. Patrzyli poprzez dachy niższych domów sąsiednich na niebieskawy łańcuch dalekich wzgórz i na gwiaździste niebo. W dole w głębokim spokoju spoczywało miasto, tylko wiatr kołysał wierzchołkami drzew. Amra wspominała mi, że cię spotkało coś niemiłego, mówiła z uśmiechem, gładząc twarz syna. Póki byłeś dzieckiem, mogłeś się martwić drobnostkami, ale odkąd jesteś mężczyzną, nie wolno ci zapominać, tu głos jej nabrał żywności, że kiedyś masz być moim bohaterem. Mówiła językiem już prawie nieznanym w tym kraju. Używało go niewiele tylko rodzin, ale te, które go używały, były zwykle starożytne, bogate w mienie. Kochały one tę mowę tym goręcej, że wyraźniej odróżniała Hebrajczyka od poganina, a była językiem, którym Rebeka i Rachela rozmawiały z Beniaminem. Dźwięk tego języka zdawał się wprowadzać Judę w tym głębsze zamyślenie. Po chwili pochwycił rękę poruszającą wachlarz i rzekł: dziś, matko, zmuszony byłem myśleć o rzeczach, które nigdy pierwej nie powstały w mojej głowie. Ale najpierw powiedz mi, błagam cię, czym ja mam być? Czyż nie mówiłam przed chwilą, że masz być moim bohaterem? Nie widział jej twarzy, ale czuł dobrze, że żartuje. Rzekł więc jeszcze poważniej. Jesteś bardzo, bardzo dobra, matko moja. Nikt mnie nigdy tak jak ty kochać nie będzie. Mówiąc to, okrywał pocałunkami jej rękę. Zdaje mi się, że odgaduję, czemu wymijasz moje pytanie, mówił dalej. Dotąd moje życie należało do ciebie. Jakże łagodna i troskliwa była ta opieka. Czemuż nie może trwać zawsze? Wolą pana jest, abym był panem siebie. Przyjdzie dzień rozstania, będzie to dzień straszny dla nas obojga. Bądźmy więc silni i odważni. Pragnę być twoim bohaterem, ale ty musisz mi ku temu wskazać drogę. Znasz prawo, które każe, aby każdy syn Izraela obrał jakiś zawód. Nie jestem wyjątkiem i dlatego pytam. Mam paść trzodę, uprawiać rolę, obracać żarna, być prawnikiem czy uczonym w piśmie. Pomóż mi, droga matko, powziąć postanowienie. Gamaliel nauczał dziś, rzekła w zamyśleniu. Podobno, ale nie słyszałem go. No to może odwiedziłeś Symeona. Mówią, że odziedziczyłeś geniusz swojej rodziny. Nie widziałem go. Byłem w pałacu na placu targowym, nie w świątyni. I odwiedziłem młodego Mesale. Jakiś odcień bólu w jego głosie uderzył matkę. Złe przeczucie przyspieszyło bicie serca, a ręka poruszająca wachlarz zmartwiała. Mesale? Rzekła. Cóż on mógł ci powiedzieć, co by cię zaniepokoiło? Bardzo się odmienił. Chcesz przez to powiedzieć, że wrócił Rzymianinem? Tak, Rzymianin. Mówiła w pół do siebie. Znaczy na całym świecie tyle, co władca i pan. Czy długo tam był? 5 lat. Zamilkła, pełna smętnych myśli, a wzrok jej tonął w przestrzeniach ciemnej nocy. Syn pierwszy przerwał milczenie. To, co mówił Messala, moja matko, było dość gorzkie samo w sobie, ale sposób, w jaki się odzywał, był wprost nie do zniesienia. Domyślam się, że dotknął cię boleśnie pod względem narodowym. Nie uszanują oni niczego, a obłęd ten opanował ich poetów, senatorów i dworaków. Mniemam, że wszystkie wielkie narody są dumne, mówił dalej Juda, jakby nie zważając na przerwę, ale duma tego narodu przechodzi wszelką miarę, a w tych czasach tak urosła, że wobec niej zaledwie zdołają się ostać bogowie. Bogowie, rzekła szybko matka, wszakże jeden Rzymianin kazał sobie cześć boską oddawać, jak gdyby mu się ona sprawa należała. Przyznaję, że Messala miał zawsze spory zapas tej wady. Gdy był dzieckiem, widziałem, jak się naigrywał z cudzoziemców, których nawet Herod raczył przyjmować z odznaczeniem. O Judei nigdy jednak nie wyrażał się z pogardą. Dziś pierwszy raz w rozmowie ze mną szydził z naszego Boga i naszych obrzędów. To też uczyniłem tak, jakbyś zapewne rozkazała. Zerwałem z nim na zawsze. Teraz, matko, chciałbym jednak wiedzieć, czy Rzymianin ma prawo nami gardzić. Powiedz, czy naród nasz jest w czymkolwiek niższy od innych, a przede wszystkim powiedz mi, dlaczego, jeśli powezmę jakie postanowienie, nie mógłbym się ubiegać o wszelkie zaszczyty na jakimś bądź polu? Dlaczego nie mógłbym chwycić za miecz i sięgnąć po zmienne wawrzyny wojny? Czemu, gdybym miał dar poetycki, pieśń moja nie mogłaby opiewać wszystkiego, co piękne? Wolno mi być pasterzem, kupcem, rzemieślnikiem. Czemuż nie miałbym być artystą jak pierwszy lepszy Grek? Powiedz mi, matko, bo to jest źródłem moich obaw. Czemu synowi Izraela nie ma być wolna czynić to, co czyni Rzymianin? Słowa te musiały zaniepokoić matkę. Niemniej podniosła się szybko i z równym uczuciem odparła. Rozumiem i pojmuję, jak długo Messala zostawał pod wpływem twojego towarzystwa, był prawie Żydem. Gdyby pozostał do wieku młodzieńczego, byłby może prozelitą, bo taka jest siła otaczających nas okoliczności. 5 lat pobytu w Rzymie nie może minąć bez znaczenia. Nie dziwię się więc zmianie, jaka w nim zaszła. Jednakże powinien mieć więcej względu na ciebie. Mógł z tobą serdeczniej postąpić. Twarda to i okrutna natura, która zapomina pierwszych związków serca. Ręka jej opadła miękko na głowę syna, a igrając z jego kędziorami, wzrokiem szukała najwyższej gwiazdy na sklepieniu niebios. Jej duma narodowa równała się jego dumie. Nie tylko jako echo wspólnych uczuć, ale jako wynik najdoskonalszej sympatii. Chciała mu dać odpowiedź, ale za nic w świecie nie chciałby, aby go o nią uraziła, bo najmniejsze podejrzenie własnej niższości mogło na całe życie osłabić jego umysł. Drżała z obawy, że temu zadaniu nie sprosta. To, czego żądasz, drogi Judo, przychodzi rozum i zakres kobiety, rzekła nareszcie. Pozwól mi odłożyć rzecz do jutra, sprowadzę mądrego Symeona. O, nie czyń tego, matko, nie odsyłaj mnie do rektora, zawołał Juda. Nie chciałam cię posyłać, wezwę go tutaj. I to nie, moja matko, ja nie szukam objaśnienia, wytłumaczenia. Chcę, czego mi nikt prócz ciebie dać nie może. Chcę postanowienia, które wynika z siły duszy człowieka.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.